Kamina Kijów. To by kolejna rzecz i kolejna zapowiedź na stronie numer 1 w dzisiejszym wydaniu. Tego, co wewnątrz oczywiście. O proteście naukowców również tutaj przeczytamy. Chcą pokazać determinację. Skoro naukowcy wychodzą na protest, to znaczy, że w tym garnku wrze. Tak mówi wyborczej prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Marek Konarzewski. Nikt w środowisku nie pamięta protestu w takiej skali i w takiej formie. O tym na stronie 5 poczytacie, dlaczego w ogóle taki protest jest. No i o co naukowcom chodzi? To w dzisiejszym wnętrzu Gazety Wyborczej. Bezradni łowcy to kolejny temat z kraju. Proces sprowadzenia do Polski Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego może potrwać nawet do przyszłych wyborów parlamentarnych. Dlaczego? No tym na stronie 7 sobie poczytacie. W Rzeczpospolitej na stronie numer 1 o firmach doradztwa podatkowego, no i o rankingu tych firm właśnie, o poradach wartych miliardy przeczytacie w tekście Pawła Rochowicza. Rynek potrzebuje coraz lepszych doradców podatkowych, a sztuczna inteligencja ich nie zastąpi. Ten zawód pozwala wciąż dobrze zarobić, ale wymagania klientów są coraz większe. Prezentujemy dzisiaj 20 ranking firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej. Po 30 lat istnienia zawodu doradcy podatkowego w sformalizowanej formie widać, że rynek na usługi ekspertów od podatków jest dojrzały. Tak pisze Paweł Rochowicz na stronie numer 1. No i rozwija ten temat na stronie 15. Poparcie dla partii, na które ugrupowanie oddałby pani głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne. Na Koalicję Obywatelską 30,9%, na Prawo i Sprawiedliwość 25,4%, na Konfederację 12,6%. Dodatkowo pytanie, czy wziąłby pan, pani udział w tym głosowaniu? Zdecydowanie tak, na 41,4%, na nie 14,7%, na zdecydowane nie 26,6%. Frekwencja wynosiłaby z tego powodu 55,4%. Bez Brauna nie ma rządu. Dodatkowo artykuł o takim tytule zaraz obok tej ankiety i zaraz obok tego badania. Na stronie 4 rozwinięcie tego tematu. No i opis tych wyników, jakie byśmy mogli zobaczyć, gdyby to wybory miały miejsce dzisiaj. Mocniejszy sojusz z Londynem. O traktacie polsko-brytyjskim pisze Jędrzej Bielecki. NATO przeżywa poważny kryzys. Donald Tusk i Keir Starmer uznali za konieczne zawarcie dodatkowej umowy dwustronnej. Dokument zostanie podpisany w środę w trakcie wizyty polskiego premiera na Wyspach. W jego artykule 2 zapisano zobowiązanie obu państw do przyjścia sobie nawzajem z odsieczą, gdyby któreś z nich zostało zaatakowane. To skutek coraz większych wątpliwości, czy podważany przez Donalda Trumpa sojusz atlantycki pozostanie wiarygodny. Na stronie 1 i 9 więcej na ten temat. Firmy na ratunek nauce to kolejna rzecz. Na stronie numer 1 czołowi przedsiębiorcy polscy chcą pomóc w budowie mostów między nauką i biznesem. Dzisiaj to przepaść, z powodu której innowacyjność kuleje. Michał Duszczyk tak pisze na stronie 1 i na stronie 9. W dzienniku Gazecie Prawnej możemy przeczytać o połowie urzędników, które pisze z AI regularnie. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, wciąż brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia. No i ogólne wytyczne. Artur Radwan ten temat opisuje. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów. To jest 59% oraz redagowania dokumentu to 46% urzędników. Tak wynika z najnowszego raportu naukowej i akademickiej sieci komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego NASK. Na stronie 1 na ten temat możecie poczytać. Ziobro ma wrócić bez względu na koszty. 61% badanych uważa, że rząd powinien się domagać od USA wydania Zbigniewa Ziobry. Tak wynika z sondażu, który został przytoczony tutaj na stronie 1 dziennika Gazety Prawnej. O doktorantach i o naukowcach również na stronie 1 i na stronie 3 przeczytacie. Liczba doktorantów w Polsce dramatycznie spada. To w dzienniku Gazecie Prawnej. A w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, o powtórce z Krakowa, która jest mało prawdopodobna w Poznaniu. Jacek Jaśkowiak nie do odwołania. Tak pisze Paweł Antuchowski i dodaje, że Poznań to nie Kraków. Tu do odwołania prezydenta raczej nie dojdzie. Także opozycja antyjaśkowiakowa raczej nie pali się do zbierania podpisów. Jak wygląda sytuacja Jaśkowiaka w Poznaniu? Na stronie 1 oraz na stronie 3 więcej. Garbatka mówi.

Mazowi. Mieszkańcy chcą świateł po katastrofie pod Rogoźnem, gdzie kierowca ciężarówki wjechał pod nadjeżdżający pociąg. Powracają pytania o to, dlaczego przejazd tak jak wiele w całej Wielkopolsce nie był chroniony rogatkami. No i więcej na ten temat przeczytacie na stronie pierwszej.

Ziemy. Jeżeli chodzi o Maję Chwalińską, to również przypominam, że tam w pierwszej rundzie w poniedziałek miniony wygrała. No i w kolejnej zmierzy się już jutro. To z Elis Mertes. To singiel mężczyzn i singiel kobiet w French Open, moi drodzy. Przenosimy się również do piłki nożnej. No i zapytacie pewnie dlaczego. A dlatego, że Liga Konferencji nieustannie swoje rozgrywki prowadzi. No i dzisiaj to już moment zupełnie końcowy będzie, ponieważ po 21 będziemy mogli zobaczyć spotkanie Crystal Palace i Rayo. To mecz finałowy w Lidze Konferencji UEFA w sezonie 25-26. Dzisiaj poznamy mistrza Ligi Konferencji, jeżeli tak to można nazwać. Do świata kolarstwa trzeba się również przenieść, ponieważ 16 etap Giro d'Italia już za nami. Vingegaard wygrał ten etap właśnie, to etap górski z Bellinzony do Cario długości 113 km. Zdecydowanie umocnił się przez to Vingegaard w klasyfikacji generalnej, ale zanim klasyfikacja generalna, no to na miejscu drugim w etapie 16 Felix Gall, na miejscu trzecim Jai Hindley. Tak wygląda to zestawienie, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. No to w tej, moi drodzy, Vingegaard na miejscu pierwszym, Gall na miejscu drugim, a Arensman na miejscu trzecim. To klasyfikacja po ostatnim etapie, który mogliśmy oglądać, czyli etapie 16. Jeżeli chodzi o kolarstwo, no to z Włoch musimy się również przenieść do Polski, ponieważ trasa Tour de Pologne, 83. Tour de Pologne została nam przedstawiona. Przypominam, że to w sierpniu, więc jeszcze trochę czasu mamy, ale tak czy tak możemy już sobie spojrzeć na to, jak to wygląda. Pierwszy etap, 234 km, to z Gdyni do Koszalina. Drugi z Międzyzdrojów do Szczecina, 151 km. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, to etap numer 3, 193,5 km. Etap czwarty to 175,5 km z Żagania do Karpacza, potem z Opola do Kocierzy Resort to 218,5 km, z Bukowiny Resort do Bukowiny Tatrzańskiej 126 km, no i ostatni etap to etap z Kopalni Soli Wieliczka do Kopalni Soli Wieliczka 12,4 km. Czasówki to ostatni etap, czyli siódmy w 83. Tour de Pologne, do którego będziemy mogli wrócić, a dopiero w sierpniu. Ale to zleci, moi drodzy. Tak samo jak zleciał przegląd świata sportowego, 6 minut nam zostało do godziny 8. Kończymy. No i zapraszamy Maliny na antenę.

0: i dźwiękowy serwis społecznościowy, czyli tutaj ta jakość tych nagrań jest bardzo różna, ich czas trwania jest bardzo różny i tak dalej. Natomiast z pewnością to, co wyróżnia ten portal, to to, że jest tutaj ze spokojem kilkadziesiąt tysięcy dźwięków nagranych przez ludzi z całego świata. Wystarczy znaleźć takie miejsce, w którym coś było nagrane, kliknąć i od razu jesteście w stanie sobie tego posłuchać. I co ciekawe, z Poznania takich nagrań łącznie jest blisko 500. No, może przesadziłem, może trochę mniej, około 400, ale rzeczywiście one są i można sobie wejść i posłuchać naszego miasta z różnych miejsc. Tak jak mówiłem, jakość tych nagrań jest różna, one nie zawsze są dobrze opisane, czasami nie do końca wiadomo, czego słuchamy, ale przynajmniej mamy tego geotaga, czyli wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy. No i to, co jest też ważne, to to, że oczywiście możecie sami takie nagrania tam wrzucać. Czyli jeśli byście chcieli wrzucić tam nagrania związane z Poznaniem, no to wystarczy nagrać coś, następnie wrzucić to na mapę i wasze nagranie będzie w tym serwisie. Tutaj bardzo serdecznie polecam. Drugim takim wartym odwiedzenia portalem jest portal, który generalnie ma bardzo dużo różnych dźwięków, często dosyć dziwnych. To jest portal freesound.org, czyli tak jak darmowydźwięk.org. I tutaj jest ponad 700 tysięcy różnych dźwięków. One są dostępne na rozmaitych licencjach. Najczęściej są to jakiegoś rodzaju licencje Creative Commons. No i tutaj też ludzie często wrzucają takie właśnie nagrania z określonych miejsc. Po prostu gdzieś byli, postawili mikrofon albo odpalili nawet dyktafon w komórce i nagrali jakiś fragment. Tutaj po prostu trzeba już tego poszukać. Tutaj nie ma jakichś konkretnych sposobów szukania, aczkolwiek też nie tak dawno pojawiła się mapa dźwięków i można spróbować na tej mapie tych dźwięków szukać, chociaż, tak jak mówię, nie zawsze ten dźwięk, który znajdziecie na tej mapie, to będzie rzeczywiście dźwięk natury. Równie dobrze to może być na przykład stopa perkusyjna, którą ktoś z danego miejsca wygenerował i wrzucił. No i jeszcze takie dwa portale już typowo związane z przyrodą. Pierwszy ten portal to jest tree.fm, czyli po prostu radio jakby drzewne, a więc jest to radio, które skupia się na nagrywaniu właśnie lasów. I po prostu ludzie nagrywają lasy i następnie można posłuchać tego, co tutaj się znajduje. No i warto też pamiętać o tym, że tutaj możecie sobie, wchodząc na tę stronę, posłuchać randomowego lasu, czyli jest taki przycisk Listen to a Random Forest i już coś tam słychać. No i do tego wszystkiego jeszcze portal earth.fm, czyli ziemia.fm. No i w tym przypadku mamy mapę, na której też są różne zaznaczone miejsca i można sobie wejść, kliknąć dane miejsce i też posłuchać oczywiście tego miejsca. O ile dobrze wiem, to jest tak, że ten portal ma też aplikacje i te aplikacje można sobie pobrać, no i słuchać sobie zamiast jakichś utworów muzycznych, po prostu właśnie utworów, czy właściwie nagrań z różnych miejsc wokół nas, jeśli chodzi o przyrodę. To takie polecajki, jakby ktoś chciał się trochę zanurzyć właśnie w takich bardziej soundscape'owo wprost ambientowych, no bo to są po prostu dźwięki tła tego, co jest wokół nas w stronach internetowych. Do usłyszenia za tydzień. Make some noise! Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
8: Reklama.

0: Mordę!
1: Taki krzyk może jak na poznańskich ulicach. Ja nie wiem, bo ja w tym momencie nie jestem i na szczęście też nie będę, moi drodzy, przez najbliższy czas, ale wy możecie tak krzyczeć nam do telefonu. Zapraszamy serdecznie. Nie obrazimy się również. Zaglądam do tych innych informacji z Poznania, moi drodzy, no bo drogi to rzecz jedna, a natura i połączenie natury z tym, co u nas w mieście, to rzecz druga, bo jak się okazuje, jak informuje Radio Poznań, nocą ulicami centrum Poznania przechadzał się, uwaga, uwaga, uwaga, nie kto inny jak łoś. Zwierzę widziano na przykład w okolicy Starego Rynku, w okolicy Góry Przemysła. Wypatrzył tego łosia operator miejskiego monitoringu. Powiedzmy, że dość pięknie prezentował się w kamerze na Górze Przemysła. Tak powiadomił dyżurnego komendy miejskiej policji. Poproszono nasz patrol o współpracę, tak relacjonuje Jacek Kubiak z Poznańskiej Straży Miejskiej. Około godziny drugiej przybył miejski łowczy. Łoś oddalił się wtedy w stronę ulicy Chlonda, no i ukrył się na terenach nad Wartą. Te jego ruchy, jego trasy były monitorowane kamerą termowizyjną, no i sprawdzano, czy łoś nie będzie na przykład wracał w miejsca zaludnione. Nie wrócił, na razie. I na razie sobie gdzieś tam mieszka. I zobaczymy, jak dalej będzie się z tym łosiem ta cała sytuacja rozwijała.

0: do 9.
1: Kacper Wrzesiński,
2: Michalina Pelowska, zapraszamy.
1: 6 tysięcy osób podpisało się pod petycją o przywrócenie roweru miejskiego. To inwestycja, która działała w Poznaniu w latach 2012-2022.
2: Inicjatywa jest niejako odpowiedzią na apel radnego Andrzeja Prędkę, który w 2025 roku nawiązał do współpracy operatora rowerów miejskich z przedstawicielami Malta Festival.
1: Jednak władze miasta zapowiedziały, że nie planują wznowienia tego projektu. Obecnie ich stosunek nie zmienia się.
2: Są zdania, że środki z budżetu miasta można zagospodarować w inny sposób.
3: Dostaliśmy twarde dane z rowerowego Poznania, że wydawanie tych 7 milionów złotych na tego typu działania jest błędem, no bo te środki można przeznaczyć właśnie na te działania, by dzieci mogły się uczyć, by szereg ciekawych inicjatyw, no i to jest kwestia dysponowania środkami. To radni zadecydują i zadecydujemy wspólnie, co zrobić, żeby wydawać te pieniądze w sposób właściwy.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
2: Z drugiej strony przedstawiciel Fundacji Waria Poznania, Kacper Nowicki, podkreślał, jak wiele osób zaangażowało się w inicjatywę.
4: Jesteśmy o tyle dumni, że nie zebraliśmy tych podpisów sami. Pomagało nam 19 punktów gastronomicznych w 4 dzielnicach Poznania. Pomagały nam kluby biegowe, kluby rowerowe, kluby sportowe. Wiele osób przysyłało nam podpisy do siedziby naszego komitetu.
1: Petycja trafiła już do władz miasta. Radni mają 3 miesiące na jej rozpatrzenie.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali władze Poznania za brak współpracy z samorządami powiatu poznańskiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej oraz transportowej.
1: Podczas konferencji przedstawiciele partii wskazywali na problemy mieszkańców, które wiążą się z wieloma niezrealizowanymi inwestycjami.
2: Radny gminy Swarzędz Zbigniew Talaga podkreślał, że fakt posiadania przez miasto wielu kluczowych terenów uniemożliwia lokalnym samorządom samodzielne koordynowanie prac.
5: Ulica Borówki, Żywiczna i Kobyle Pole to są ulice znajdujące się na terenie miasta Poznania. Gmina Swarzędz nic bez pozytywnej decyzji miasta nie jest w stanie tam zrobić. Może podpisać porozumienie, które remonty będzie dofinansowywać, ale bez polityki, która będzie otwarta na tego typu rozwiązania, nic się po prostu nie da zrobić.
1: Politycy PiS zapowiedzieli dalsze działania w tej sprawie i podkreślili konieczność większej współpracy pomiędzy samorządami regionu.
6: Ty też tworzysz radio. Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: Zaglądamy na budowę zbiornika retencyjnego na Łacinie.
1: Jak dotąd zakończono już pracę nad samym zbiornikiem, wykonano również schody i zjazd techniczny na dno.
2: Obecnie trwa układanie nawierzchni z masy bitumicznej na ulicy Olgi Sipowicz-Kory. Przewidziano też kolejne nasadzenia oraz elementy małej architektury.
1: Wody opadowe z powstałego zbiornika będą odprowadzane systemem istniejących kanałów do warty oraz wykorzystywane do podlewania zieleni.
6: Poznań brzmi muzyką.
2: Setki ukulele zabrzmią po raz ostatni. Jak zapowiedzieli organizatorzy, 10. jubileuszowa edycja festiwalu ukulele będzie ostatnią odsłoną wydarzenia, która na stałe wpisała się w kalendarz letnich imprez muzycznych w Poznaniu.
1: Na tegoroczną edycję zaplanowano wiele koncertów, strefę dla amatorów czy przestrzenie do spontanicznego muzykowania.
2: Festiwal odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca i jest w całości darmowy.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na ostatni w porannym wydaniu zapraszamy za niecałą godzinę.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

27 maja mamy w kalendarzu, to środa. Do weekendu zostały tylko 2 dni. Oliwier, Magdalena, Jana, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Oliwer, Augustyn, Izydor, Fryderyka i Radowi to obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzień samorządu terytorialnego w kalendarzu mamy i dzień diagnosty laboratoryjnego również się tutaj znalazł. Przypomnę przysłowia, moi drodzy, bo to rzecz naprawdę bardzo ważna. Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają, to jedno. A drugie to, jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze. To drugie i powtarzam swoje przeświadczenie sprzed godziny, że prawdopodobnie to oznacza, że oj, zaraz będziemy głodować, bo tych deszczy to tak jakoś malutko, moi drodzy. Teraz nie o jedzeniu, nie o deszczu, nie o pogodzie, a o sztukach walki, to dawnych europejskich sztukach walki. Porozmawiamy z Mieszkiem i Leszkiem Broniarkami na ten temat właśnie, o Black Horns Cup Tournament. Jeżeli zastanawiacie się, czym są dawne europejskie sztuki walki, no to ja tak tylko delikatnie napomknę, zanim rozmowa się zacznie. Jest miecz, jest tarcza, no i się walczy. I o tej walce, i o tym, co z tej walki może wyniknąć, za chwil kilka sobie porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: ubieracie się w taką zbroję, tylko że nie płytową, w takie ochraniacze, bierzecie miecze i walczycie.
1: W zasadzie tak, w skrócie można powiedzieć.
2: Tak, po prostu strój szermierczy ochronny, który ma chronić przed nadmiernymi uszkodzeniami i tak dalej. Kończy się na siniakach.
1: On jest cięższy niż strój do szermierki sportowej, takiej jak zobaczysz na przykład na olimpiadzie, natomiast nadal jest miękki, żeby zapewniać swobodę ruchów.
0: Ta siatka pszczelarzy na twarzy oczywiście też jest i zawsze ja się zastanawiam, dlaczego pszczelarze się tak nienawidzą, że muszą aż walczyć na miecze i walczyć szermiercza. Potem okazuje się, że to po prostu jest sport. No właśnie, a propos tego, jak to wszystko wygląda, no to widzę kategorię w Blackhorns Cup 2026, które to odbędzie się w czerwcu od 12 do 14 dnia w Kórniku. Długi miecz, szabla, rapier i sztylet, kord i puklerz. To kategorie, rozumiem, w jakich będą mierzyli się zawodnicy w trakcie tego wydarzenia, czy tak?
1: Tak jest.
2: I zawodniczki dodam.
1: Tak jest, mamy jeszcze grupę kobiecą.
0: I jak te kategorie wyglądają, czym się różnią?
1: Różnią się w zasadzie bronią. Wielu szermierzy uprawia szermierkę kilkoma rodzajami broni. Najpopularniejszy jest miecz długi, to jest zwykle największa kategoria. Szabla jest bardzo popularna, szabla wojskowa, w odróżnieniu na przykład od polskiej.
0: Szabla wojskowa polska?
1: Tak, szabla polska była nieco szersza, cięższa i była bardziej finezyjna, jeżeli chodzi o techniki. Szabla wojskowa, no to jak dla wojskowych, to były proste, acz skuteczne techniki opierające się na sekwencji zasłon i odpowiedzi.
0: Rapier i sztylet to jest rzecz ciekawa, no bo rapier kojarzy mi się chyba z trzema muszkieterami najbardziej.
1: W zasadzie można... Okej, dobra. Rapier był bronią, która powstała znacznie wcześniej niż broń palna w zasadzie. Chociaż może porównywalnie. Nieco starszy jest niż broń palna. Taka dla przeciętnego żołnierza piechoty. Służył do walki przeciwnikowi uzbrojonemu, ubranemu w zbroję płytową, które nie dało się przebić żadnym mieczem. Rapier był cienki, był długi. Precyzyjnie można było wtedy wcelować w miejsca, gdzie zbroja jest albo słabsza, albo jej nie było.
0: I jeszcze kolejna kategoria to kord i puklerz. Rozumiem, że puklerz to taka malutka tarcza.
2: Tak, dokładnie. To jest jedyny przypadek właściwie, gdzie przy tych naszych najczęstszych konkurencjach pojawia się właśnie tarcza. Normalnie to jest raczej wyjątek, że ktoś robi taki turniej eksperymentalny, gdzie jest tarcza. Tutaj rzeczywiście taka notowana międzynarodowo w rankingu konkurencja, gdzie ta tarcza się pojawia. Ona jest malutka, ale dużo robi różnicy.
0: Sport niepopularny, tak można powiedzieć, tak?
1: Myślę, że niepopularny to jest trochę, przepraszam, nietrafione słowo, dlatego że on jest jeszcze mało znany. Popularny, on jest popularny w niektórych krajach. Na Węgrzech zapytasz kogokolwiek na ulicy, on będzie wiedział, czym jest DSW.
0: O, no to...
2: W Stanach też jest coraz bardziej popularny. Wiele osób...
1: Od Stanów się zaczynało.
2: Śledząc gdzieś tam swoje korzenie, docierając do tego, że jest to Europa w wielu przypadkach, okazuje się, że no, jest to część dziedzictwa Europy.
0: No właśnie, ja do Stanów Zjednoczonych chciałem trochę nawiązać, bo jakiś czas temu tak obiło mi się w internecie takie migawki, takie zdjęcia i takie filmy z czegoś, co nazywa się, nazwy sobie teraz nie przypomnę oczywiście, ale właśnie z takiego MMA w zbrojach płytowych i z mieczami. Tak?
1: To jest bohurt.
0: I jak takie MMA tamtejsze z mieczami i płytami ma się do tej walki waszej? Jak w ogóle ta wasza walka wygląda? No bo od tego chyba powinniśmy zacząć.
2: To, co my robimy w dużej mierze, myślę w największej, stara się odtworzyć taką z renesansu, późnego średniowiecza, ale też lat późniejszych, zależy od broni, sztukę pojedynkową z całym ceremoniałem wokół tego, salutem szermierzy, mistrzem ceremonii, w tym przypadku sędzią, który przerywa walkę, który decyduje, kiedy ta walka się może rozpocząć i tak dalej. Czyli to nie jest taka, powiem kolokwialnie, nawalanka. To jest próba odtworzenia właśnie tego, jak taki pojedynek wyglądał. Z różnym szczęściem, bo zależy od regulaminu i turnieju, ale staramy się w tym kierunku pójść.
0: Jak taki ceremoniał, jak to wszystko wygląda? Jak się wygrywa w ogóle takie zawody?
1: Ceremoniał w czasie turnieju jest ograniczony do ogólnego zachowania szermierzy, to znaczy do szacunku wobec siebie nawzajem, do salutu do siebie nawzajem, do sędziów, często do publiczności również.
0: Do rzucenia rękawicy?
1: Nie rzucamy rękawicami, jest to
2: zbyt oczywiste.
1: To jest zbyt

0: zabronione też przez regulamin. Jednak odsłanianie ciała to jest bardzo zły pomysł w tym momencie. Jest salut, jest podejście. Bardzo często szermierze wyciągają przed siebie broń, jeszcze stukają się końcówkami tej broni, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Celem po prostu pozdrowienia się, pokazania, no to jest przyjacielski mimo wszystko pojedynek, jakkolwiek byśmy nie walczyli o medal, czy powiedzmy o jak najwyższą pozycję w tabeli. Tak wygląda ceremoniał, a sam pojedynek jest do każdego trafienia. Po każdym trafieniu jest przerywany i to też jest w ogóle historycznie uzasadnione. Kiedy walczyło dwóch zwaśnionych, nie wiem, szlachciców na przykład, przestępstwem było zabicie drugiego człowieka najczęściej. Nie robiło się pojedynków na śmierć i życie. Broń trzeba było odkazić, żeby taki ktoś nie umarł kilka dni po pojedynku od zakażenia.
1: Ale też ocenić starcie, co się w ogóle stało, czy ten szermierz jest zdolny do kontynuowania pojedynku. To też było bardzo istotne, więc to przerywanie starć zaraz po trafieniu, no chwilę po trafieniu, to też jest element tej historyczności.
0: I to robimy akurat. Nie odkażamy broni, nie ma takiej potrzeby, bo broń nie uderza o glebę.
1: Jest
0: tempa. A sędziowie, na przykład ja i Leszek, my jesteśmy sędziami, zatrzymują pojedynek właśnie zaraz po trafieniu, żeby ocenić jakość trafienia, miejsce trafienia i ogłaszamy wtedy werdykt punktowy w danym starciu.
2: I taka walka trwa czasowo, do pewnej ilości punktów.
1: I to. Tak, zależy, co pierwsze.
2: I potem się kończy i mamy wygranych. O kategoriach powiedzieliśmy, ale rzecz ciekawa jest u nas w studiu, moi drodzy. Wy niestety tego nie zobaczycie teraz, ale zobaczycie prawdopodobnie po całej tej rozmowie, no bo mamy pewnie niepełny rynsztunek, ale mamy miecz, jak rozumiem, długi.
0: To jest miecz długi.
2: Ten drugi miecz to jest miecz również długi, tylko w innym wydaniu.
0: Nie, to jest akurat...
2: Słychać tak jest. Żelazo.
0: Ten drugi miecz jest nieturniejowy, natomiast jest to jeden z ładniejszych egzemplarzy mieczy. To jest szkocki miecz wielki. On jest nieco mniejszy niż miecz europejski wielki. Ma charakterystyczne cechy, to znaczy jelec. To jest ta osłona dłoni zaraz nad dłonią. To taka poprzeczka. Na końcu ma rozetki, coś czego się raczej w Europie nie uprawiało, chociaż były inne ozdoby.
2: Ten rozetki szkocki... ozdoby na końcu tego jelca.
0: Dokładnie, te takie kółeczki tutaj. On jest cięższy, bardziej masywny, długościowo powinien być dłuższy od miecza długiego. Miecze długie w tej chwili robi się dłuższe, więc są bardzo podobnej długości. To ma długą rękojeść, więc ma też długą dźwignię przy zadawaniu ciosów.
2: To są takie dwa największe z tego, co widzę, które tutaj przynieśliście.
0: Dokładnie.
2: I jest jeden taki krótszy delikatnie. Co to takiego?
0: To jest bardzo ciekawa broń. W XV-XVI wieku przestępczość w miastach niemieckich była przeogromna i trzeba było, było nakazane przez prawo noszenie jakiejś broni do samoobrony po prostu. To nie jest miecz, to jest nóż.
2: Nóż?
0: Tak, on wygląda jak miecz.
2: To z metr ma na pewno.
0: Oczywiście, tak.
1: Ale rękojeść jest jak w nożu.
0: Tak. Chodziło o to, że mieli monopol miecznicy na produkcję broni typu miecz, no ale ta broń była droga, a trzeba było jakoś się obronić przy wyjściu na ulicę. Nigdy nie wiadomo było, co człowieka trafi, a zwykle złodziej po zabraniu sakiewki zabierał też życie, bo świadkowie. W związku z czym żołnierze zaczęli kombinować, no może by tak wydłużyć to nieco, wbić gwóźdź i spiłować go na boku, żeby jaką taką osłonę dłoni wprowadzić. I mamy nagle broń do samoobrony. Ona jest tańsza, bo schodzi na nią mniej stali, jest cieńsza niż miecz. Jest też funkcjonalnie mieczem, ale ma inną konstrukcję, więc prawo odnośnie właśnie tych patentów cechowych się nie odnosiło do kordu, bo to jest kord. Po niemiecku nazywa się Langesmesser, czyli długi nóż, a po polsku nazywa się kord.
2: Właśnie walcząc takim kordem na Black Horns Cup, walczy się jeszcze z puklerzem, czyli taką taką małą tarczą, tak, z tego co widzę w tak kategoriach. Zbroja też jest przyniesiona, to nie jest zbroja płytowa, to jest zbroja stworzona z takich ochraniaczy plastikowych i takich poduszek, z tego co widzę, żeby chronić swojego przeciwnika. Jak w szermierce, to już powiedzieliście. Właśnie, ale dlaczego nie płytówka w takim razie? No bo jak myślimy sobie o europejskich starych sztukach walki, no to pierwsze, co nam się chyba przed oczami pokazuje, no to jest rycerz w zbroi płytowej z długim mieczem, no i walczący. W tym wszystkim z rycerzem drugim, który bardzo podobnie jest ubrany.
1: Można było tak, ale to jest kompletnie inna kategoria. To, co my odtwarzamy, to są pojedynki, które się odbywały bez ochraniaczy w takim naszym, nawet współczesnym rozumieniu tej dyscypliny. Mhm. Więc te rękawice, które tu mamy, ta maska, to jest coś, czego nie zakładano. My zakładamy dlatego, że chcemy wyjść bez szwanku z naszych ulubionych pojedynków. I na przykład rękawice, które obecnie się używa, one korzystają z wiedzy tego, jak tworzyć taki sprzęt, wzbogacony współczesność oczywiście, z tych dawnych czasów, sprzed setek lat. Ale te pojedynki odbywały się bez ochraniacza, więc jeżeli ktoś po prostu dostał cięcie, to dostał cięcie, polało się krew.
2: No właśnie, bo ja cały czas zapominam, że my mówimy tutaj nie o bitwie, nie o wojnie, tylko o pojedynkowaniu się. Tak. No właśnie, a to w takim razie może jeszcze o różnicach, bo chwilę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o różnicach w walce, jeżeli chodzi o takie zwykłe pojedynkowanie się i jeżeli chodzi o walkę w pełnej zbroi płytowej. Jak to wygląda?
0: Walka w pełnej zbroi była brudna, brutalna i polegała głównie na zwarciu, na zapasach, na przewracaniu się, na dźwigniach i walczyło się, wspomniałem tutaj rapierem, można było na dystans, ale najczęściej, jeżeli to był na przykład XIV, XV wiek, bardziej XV już, to się wyciągało sztylet. Miecz można było chwycić za ostrze. Mhm. Chwytało się go jedną ręką pod jelec na przykład, drugą na ostrzu i w ten sposób przesiłowywało się, zakładało się dźwignię przeciwnikowi i ten, który przewrócił przeciwnika, już miał przewagę. Nie znaczy to, że wygrał. Natomiast celem było wbicie się w miejsca, gdzie pancerz jest słaby. Szyja, pachy, pachwiny, tam czy tyły kolan, zgięcia łokci. Tam trzeba było się ruszać, więc tam nie było na przykład płyty stalowej. Mogła być ewentualnie kolczuga, którą można było łatwiej przebić niż płytę stalową, która się nie dało przebić po prostu niczym.
2: Mhm. No w pojedynkowaniu się to wszystko na czysto.
0: A na czysto.
2: Tak. I ładnie, i z zasadami. Czerwiec to jest ten moment, kiedy w Kórniku będzie można zobaczyć te zawody, ale to zanim same te zawody, to ja zapytam o to, jak w ogóle wejść do takiego sportu, bo patrzę na ten pancerz, patrzę na te miecze, próg wyjścia chyba spory. Czy się mylę tutaj?
0: Mylisz się o tyle, że oczywiście ten sprzęt trzeba kupić, więc trzeba zainwestować w swoją ochronę, w miecz, który tobie pasuje, ale na początek no, musiałbyś się zorientować, co ci się w ogóle podoba i co do twojego stylu, który sobie w końcu wyrobisz, jest dobre. Jest sporo sprzętu klubowego, który mamy, który jest dostępny za darmo. Oczywiście są opłaty miesięczne za udział w treningach, natomiast przychodząc, możesz założyć maskę klubową, możesz założyć rękawice klubowe, możesz wziąć do ręki miecz klubowy, czy jakąkolwiek inną broń, bo tego jest już u nas sporo. Mhm. I przez kolejne miesiące wyrabiasz sobie opinię o tym, co ci pasuje, a co ci nie pasuje. I wtedy dopiero zaczynasz stopniowo zwykle kupować sprzęt.
1: Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Nie trzeba zaczynać od razu od broni stalowej, do której trzeba rzeczywiście więcej sprzętu ochronnego. Można zacząć od broni piankowej i na tej broni ćwiczyć krok szermierczy, jak się w ogóle zadaje cięcia. Ona jest dużo, dużo tańsza, wymaga tylko maski z ochraniaczy, którą właśnie można pożyczyć w klubie. Także ten początek, ten próg wejścia może być no, znacznie niższy, łatwiejszy do przejścia.
2: To ja zapraszam wszystkich zainteresowanych w takim razie na stronę blackhornscup.com, jak rozumiem, i tam wszystkie szczegóły, by również klubowe, się znajdą.
1: Klubowe nie, to jest strona turnieju. Jeśli chodzi o klub, to mamy w Poznaniu kilka miejsc, gdzie można trenować dawne europejskie sztuki walki. My akurat jesteśmy związani z klubem arma.pl Poznań.
2: A tym samym zapraszam na blackhornscup.com, no bo tutaj rzeczy turniejowe i tutaj szczegóły turniejowe. Tutaj daty, no i tutaj również harmonogram, regulaminy dla tych wszystkich zainteresowanych. Zapraszam bardzo serdecznie. Czas nas niestety dogonił, więc musimy kończyć. Mieszko Broniarek i Leszek Broniarek byli moimi i waszymi gośćmi. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dzięki, również dziękujemy.
2: 22 minuty po godzinie 9:00.

0: trochę szybciej przejechać tą prostą, którą tutaj mamy po wyjeździe z parkingu. Na pewno miałby jeszcze z 10 sekund na to, żeby sobie przygotować pole startowe, a tak my tu wiedzieliśmy, że już jest włączone zielone światło, jest włączona minuta. On o tym też wiedział, team o tym wiedział.
1: Komentował trener PSŻ-u Erik Jóźwiak. Zwycięstwo przesunęło Skorpiony na fotel wicelidera drugiej Ekstraligi. Po dwóch wysokich porażkach na starcie sezonu żółto-czarni zanotowali 3 zwycięstwa i remis.
0: Fajnie, że mamy kolejny mecz na wyjeździe wygrany. Widać, że to zaczyna wszystko fajnie funkcjonować. Przede wszystkim dostarczycielami punktów są zawodnicy, od których oczekowaliśmy to od początku, czyli Niels Christian Iversen, Dimitri Iberże.
1: Teraz PSŻ powróci na Golęcin. W przyszły czwartek Skorpiony podejmą na własnym torze Beniaminka drugiej Ekstraligi Polonie Piła.
2: Zmieniamy dyscyplinę. Układ gwiazd okazał się korzystny dla rugbystów. Poznania pokonała Rugby Wrocław 58-15 w sobotnim domowym meczu przedostatniej kolejki rundy zasadniczej pierwszej ligi. Podopieczni trenera Dominika Machlika kwestie zwycięstwa rozstrzygnęli już w pierwszej połowie. Do przerwy prowadzili 29-0, a po niej wyłącznie kontrolowali sytuację. Dobre wieści napłynęły także z Mysłowic. Remis pomiędzy tamtejszym Hegemonem a Spartą Jarocin pozwolił Poznani awansować na drugie miejsce w tabeli. Muszkieterowie zagwarantują sobie awans do finału, jeśli nie stracą punktów w ostatniej serii gier. Wyjazdowy mecz ze Skrą Warszawa w sobotę o 13:00.
1: A na koniec dzisiejszego doliczonego czasu zaglądamy do świata sportu studenckiego. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej okazał się najlepszy podczas rozegranego w weekend w Lublinie finału akademickich mistrzostw Polski w lekkoatletyce. Gospodarze zwyciężyli w klasyfikacji generalnej zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Do Poznania powędrowało 6 medali zdobytych przez reprezentantów 4 uczelni. Ten najcenniejszy w biegu na 800 metrów wywalczył Jakub Chmielarz z Uniwersytetu Ekonomicznego. W weekend rywalizowali także szczypiorniści. Wśród pań triumfował Uniwersytet Gdański, który w finale pokonał Uniwersytet Radomski 25-22. W turnieju męskim Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ograła 28-25 Akademię Tarnowską. Tu w stawce znalazła się Politechnika Poznańska. Studenci ze stolicy Wielkopolski zakończyli zmagania na fazie grupowej.
2: To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30.
1: Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18:00 w programie Gramy na Aferę. Zapraszamy również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18:00.
2: Dziś byli z Wami
1: Julia Włodkowska
2: i Adam Zaborowski.
1: Do usłyszenia.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.
6: Jadę na ryby. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: o 2 miliardy. To są te twarde elementy, które w mojej ocenie na końcu decydują tak, że jednak ludzie oczekują od włodarzy miast racjonalnego zarządzania finansami.
1: Jego zdaniem cała sytuacja może być impulsem w nadchodzących wyborach.
0: Mamy za rok wybory parlamentarne i te działania w Krakowie z pewnością będą wykorzystane do tego, żeby takie formacje jak na przykład Braun czy Razem, żeby też się mogły budować.
2: Dodawał Jacek Jaśkowiak. Przypomnijmy, że w krakowskim referendum frekwencja wyniosła niemal 30%, a swój głos oddało prawie 175 tysięcy osób.
3: Eko informacje.
1: W ubiegły czwartek przedstawiciele Zielonych przypomnieli o swojej inicjatywie ustawodawczej Uwaga Polowanie.
2: Działacze w swoich postulatach domagają się nowelizacji prawa łowieckiego. O szczegółach opowiadała przedstawicielka Zielonych Magdalena Gałkiewicz.
1: Projekt trafił do Sejmu, w ciągu 90 dni musi zostać poparty przez 100 tysięcy osób.
2: Jak dotąd inicjatywę poparła m.in. Agnieszka Holland i Olga Tokarczuk. Petycję można wesprzeć na stronie www.uwagapolowanie.pl.
3: O sporcie na 98,6.
1: Bilety na memoriał Czesława Cybulskiego są już w sprzedaży.
2: Jest to coroczna impreza sportowa, która gromadzi gwiazdy lekkiej atletyki oraz setki fanów sportu. Tegoroczna edycja odbędzie się 28 czerwca na Stadionie Golęci.
1: Program obejmuje m.in. konkurencje biegowe, skoki dal i wzwyż, ale też rzut młotem, w którym weźmie udział trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk.
2: Kolejne nazwiska znanych sportowców mają być ujawnione wkrótce.
1: Bilety można nabyć online, a zniżki przewidziano dla posiadaczy karty dużej rodziny oraz uczestników programu OK Poznań.
2: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Z tej okazji Poznań wypełni się wieloma atrakcjami.
1: Będą to m.in. sportowe zmagania zorganizowane przez POSIR, rozmaite spektakle dla dzieci w Teatrze Animacji i Teatrze Muzycznym, seanse kinowe, ale też odkrywanie świata kryptogramów w Centrum Szyfrów Enigma.
2: Warto dodać, że w Polsce obchodzimy ten dzień nieprzerwanie od 1952 roku.
1: Więcej informacji na ten temat na temat wydarzeń w tym dniu znajdziecie na stronie www.poznań.pl.
2: I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na następne popołudniowe zapraszamy od 15.57.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 10 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że ostatni raz z Kulą się spotykamy.

27 dzień maja mamy w kalendarzu, to środa, do weekendu. Tylko dwa dni nam zostały i z tą myślą trzeba jakoś jeszcze przebrnąć. Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Oliwer, Augustyn, Izodor, Fryderyka i Radowit obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam, moi drodzy, życzymy. Dzień Samorządu Terytorialnego mamy w kalendarzu. To święto numer jeden, które nam się dzisiaj wylosowało. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. To święto, które zostało wpisane również dzisiaj jako święto numer dwa. Dodatkowo, oprócz tego wszystkiego, w kalendarzu mamy wpisane przysłowia. To jak zawsze, mamy też mecz gdzieś tam w tle odpalony, ale to do tego zaglądać jeszcze nie będziemy. Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. To przysłowie numer jeden. Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze. To przysłowie, które mamy wpisane pod numerkiem dwa. Dzisiaj. Moi drodzy, jeżeli chodzi o konkurs i o rozwiązanie tego konkursu, no to ja zaraz drogą SMS-ową się odezwę do wszystkich, którzy wygrali ten konkurs, czyli tak naprawdę do jednej osoby, więc jeżeli pisaliście i nie dostaniecie tej wiadomości zwrotnej, no to niestety, nie tym razem, a osoba, która wygrała, dostanie i wybierze się dzisiaj wieczorem na koncert do klubu Blue Note. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te minione 3,5 godziny. Michalina Pelowska, Kacper Wrzesiński odpowiedzialni byli za serwisy informacyjne, Patrycja Adaszak za realizację programu, Kamil Strużyński, byłem z wami od godziny 6.30, a na sam koniec zaglądamy jeszcze, jak zawsze, do kalendarium. To rok 2002, 27 dzień maja. Wtedy to Myslowic wydaje korowe Milky Bar. No i na tej płycie, a utwór tytułowy się znalazł, tylko po polsku. To Bar Mleczny Korowa, na dobry koniec. Dobrego dnia wam życzę. Do usłyszenia.

0: zaraz koniec maja, a zaraz z tym początek wakacji. Żeby wprowadzić się już w ten letni, swobodny stan, przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji kulturalnych na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
1: Przynęta kulturalna.
0: Twój głos ma znaczenie. Animator bez selekcji. Rozgrzewka do festiwalu Animator. Podczas pokazów będziesz w stanie wybrać swoje ulubione produkcje. Te, które zyskają najwyższą notę, przejdą do pokazów 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych. Staną one w walce o główną nagrodę konkursu. W Centrum Animacji o 18.00 rozpoczną się pokazy polskich twórczyń i twórców. Przyjdź, jeśli chcesz zostać krytykiem. Jedyne takie urodziny. Teatr Aż Teatr ma już 20 lat. Z tej okazji przez 7 miesięcy trwa wyjątkowy spektakl. Historia pełna tajemnic, ciemnej strony człowieczeństwa, trudnych relacji międzyludzkich. Pora na odcinek 5, gniew, czyli ira. Jeśli chcesz zagłębić się w tę dziwną, niepokojącą i niełatwą opowieść, to spektakl rozpocznie się o 19.20 oraz 21.00 w Teatrze Aż Teatr. Ważne pytanie. Wolisz kosmitów czy kowbojów? Koniec roku akademickiego nieubłaganie się zbliża, a razem z nim ostateczne starcie. Finisarz samorządu studenckiego UAP pod motywem przewodnim kowboje versus kosmici. Wybierz swoją frakcję i świętuj zamknięcie tego roku akademickiego. Początek imprezy o 20.00 w sercu na Alejach.
2: Alter Mixer.

0: Emergency Loop, audycja związana z kulturą klubową, wywiady oraz DJ set live o pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Wszystkiego dobrego i świętujemy dzisiaj także dwa nietypowe święta. Dzień Samorządu Terytorialnego i Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Więc osobom związanym z tym także życzymy wszystkiego dobrego.
1: Zgadza się. No a poza tym, co ciekawego dzisiaj u nas będzie? No przede wszystkim tradycyjnie, jak codziennie.

0: trudnych relacji międzyludzkich. Pora na odcinek 5, gniew, czyli ira. Jeśli chcesz zagłębić się w tę dziwną, niepokojącą i niełatwą opowieść, to spektakl rozpocznie się o 19:20 oraz 21:00 w Teatrze Aż Teatr. Ważne pytanie. Wolisz kosmitów czy kowbojów? Koniec roku akademickiego nieubłaganie się zbliża, a razem z nim ostateczne starcie. Finisarz samorządu studenckiego UAP pod motywem przewodnim kowboje versus kosmici. Wybierz swoją frakcję i świętuj zamknięcie tego roku akademickiego. Początek imprezy o 20:00 w sercu na Alejach.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

0: W sumie oficerskie kajuty, no i ogólnie pokład też był ciekawy.
1: Okej, okay, czyli jakby luksusowo, można powiedzieć.
0: Tak. Złoto, no ale ubogo. Nie no, ogólnie bardzo fajnie. Bardzo miło wspominam ten czas.
1: To dopisuję do listy, do zobaczenia.
0: Zgadza się. Dopisuj i to koniecznie. No a w 1989 na stadionie dziesięciolecia, wyobraźcie sobie, w Warszawie wystąpił Stevie Wonder. Bardzo fajna też tutaj rocznica, fajna data. A co w naszym kalendarium muzycznym dzisiaj słychać? No właśnie w 1977, a więc no cofamy się, w zasadzie nie cofamy się, no ciągle jesteśmy w tym XX wieku. Odbyła się 27 maja premiera singla zespołu Sex Pistols pod tytułem Good Save the Queen. No Sex Pistols, tak tylko przypomnę, że to zespół rockowy, który był utworzony w 75 roku w Londynie. No i jest uważany za przede wszystkim no, inicjatora takiego ruchu punk i przede wszystkim całej muzyki punk rockowej Wielkiej Brytanii, a w następstwie także rozwoju muzyki alternatywnej. Posłuchaj.

0: że postawicie dużych kropek, zwłaszcza na Lutyckiej, ale również na Narmowickiej, Lechickiej czy na Niestachowskiej. Poza tym widzę, że tutaj już duży korek w okolicach Ronda Rataja, a także na Śródce. Królowej Jadwiki tutaj również postoicie dłużej. No i oczywiście na ulicy Głogowskiej. Poza tym, jak informuje ZDM, naprawy cząstkowe, które będą polegały na usuwaniu niebezpiecznych ubytków, zaplanowano m.in. też na Opolskiej, zwłaszcza w pobliżu szkoły, a także na Przybyszewskiego w rejonie ulicy Bukowskiej. A jeżeli wy zauważyliście coś ciekawego, co dzieje się na drogach i chcecie się z tym nami podzielić, to śmiało piszcie do nas na 618750213.
1: Autopromocja. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: W samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
1: I nie tylko teatr jest budowany, będzie go otaczał nowoczesny kompleks, park wody i muzyki i już trwają prace nad jego przygotowaniem.
0: Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, które w tym parku się znajdą. To będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru.
2: A budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu jest realizowana m.in. dzięki szerokiemu partnerstwu wszelkich instytucji publicznych, ale także i podmiotów prywatnych. I tutaj mowa m.in. o środkach, które pochodzą z dofinansowań miasta Poznania, ale również ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto łączna wartość realizacji przy wykorzystaniu wszystkich praw opcji to w przybliżeniu takie 0,5 miliarda złotych.

0: dużej scenie zwłaszcza.
1: No już jutro zagrają Sowa, Natura 2000, Kosma Król i Jan Rapowanie, czyli dość trapowo, ale dla odmiany jutro będą na przykład bracia Golec. Ja myślę, że czekam tutaj, żeby usłyszeć
0: tak, ścielnisko. Ale będzie San Francisco. Poza tym jeszcze Zalia, Color Blue i Grubson.
1: Dokładnie, więc spotkamy się na szczycie juwenaliowym. Oj, taki słuchajcie, żarcik,
0: to zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No i nie pozostaje nam nic innego po prostu, jak już tutaj teraz zaprosić was na, no, na nasze juwenalia tutaj rodzime poznańskie. No a poza tym zostańcie z nami na Radio Afera. Bo

0: i będziemy razem do godziny 18, już za chwilę, bo o 16.10 porozmawiamy o nowoczesnych technologiach, które coraz częściej pozwalają monitorować organizm w sposób nieinwazyjny i bardziej precyzyjny niż dotychczas. Będziemy gościć magistra inżyniera Jakuba Janowicza, doktoranta Politechniki Poznańskiej i jednocześnie pracownika Zakładu Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej, który przybliży nam tematykę swoich badań, które prowadzi właśnie w ramach doktoratu. O godzinie 16.30 oscylator, czyli audycja studentów Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a o godzinie 17.10 temat na pewno wszystkim studentom bliski, ponieważ będziemy rozmawiać o piwie, ale nie chodzi tutaj o trunek, tylko o poznańską imprezę wolnego oprogramowania, która odbędzie się już 30 maja. O niej porozmawiamy z organizatorami wydarzenia, czyli Pawłem Wiczyńskim i Arturem Frężkę-Iwickim. No i o 17.30 pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Zobaczymy, co tym razem pani profesor nam przybliży z różnych polonistycznych zagadek. Będzie oczywiście jeszcze konkurs, ale o tym za chwilę.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kłopotów.

0: Wpisujcie w nich słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, a koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 zł. Na wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama.

0: i na temperaturę skóry proksymalną, czyli tą, którą możemy zmierzyć na czole, na klatce piersiowej, blisko serca, blisko mózgu. Natomiast temperatura głęboka ciała to jest temperatura, i tutaj również dużo naukowcy z dużo większym stażem ode mnie spierają się co do jednej definicji, natomiast jest to temperatura, ogólnie rzecz biorąc, tkanek głębokich, temperatura serca, temperatura mięśni, temperatura płynu mózgowo-rdzeniowego. Także ta różnica jest, bywa dość znaczna, szczególnie między temperaturą skóry, tą dystalną, czyli temperaturą kończynową, a temperaturą głęboką. Ona potrafi się różnić o 6-7 stopni w sytuacji, w której człowiek nie jest chory, nie ma gorączki, nie jest w żadnym stanie hipotermii, prawda? Tylko normalnie chodzi sobie po ulicy. Także ta różnica jest znacznie spora. No i właśnie z tego wynikają pewne problemy pomiarowe. No bo jeżeli mierząc temperaturę skóry na nadgarstku, co jest pomiarem relatywnie prostym, tak? Każdy zegarek może to wykonać. Moglibyśmy efektywnie szacować temperaturę głęboką, no to problemu nie ma. Ta temperatura głęboka jest tym elementem, jest tym wskaźnikiem stanu zapalnego, wskaźnikiem hipotermii, wskaźnikiem jakichś stanów niebezpiecznych, które dzieją się w organizmie. Natomiast ze względu na to, że jest tak duża rozbieżność, nie można bezpośrednio pomiaru temperatury skóry tej nadgarstkowej przełożyć na temperaturę głęboką ciała. Dużo łatwiej jest w przypadku temperatury klatki piersiowej na przykład, jeżeli dany osobnik, człowiek jest ubrany, przebywa w warunkach, powiedzmy, temperatury pokojowej, no to taki pomiar temperatury klatki piersiowej może w miarę wiarygodny sposób odzwierciedlać temperaturę głęboką ciała. Natomiast taki pomiar przysparza więcej problemów, ponieważ no, ktoś musi rozebrać się, założyć ten czujnik na klatkę piersiową, a następnie z powrotem się ubrać. Nawet jeżeli nie będzie tego wykonywał za każdym razem, tylko ten czujnik tam będzie, powiedzmy, przyczepiony w trybie ciągłym, no to jest to jakiś element, który przywiera do ciała, element obcy, no nie jest to w żaden sposób wygodne. Dlatego też wraz z naszym zespołem badawczym wpadliśmy na taki pomysł, aby spróbować opracować algorytm, który na podstawie temperatury skóry tej dystalnej, czyli temperatury skóry kończynowej oraz innych sygnałów biologicznych, czy ściślej rzecz biorąc bioelektrycznych, będzie mógł estymować temperaturę głęboką ciała.
1: Rozumiem. No, wspomniałeś o tych różnych innych sygnałach bioelektronicznych, tak?
0: Bioelektrycznych,
1: okej. Okay. Jakie to mogą być sygnały? Co jeszcze jest mierzone w taki sposób?
0: No na przykład każdy z nas kiedyś, chociażby raz w życiu, a przynajmniej mam nadzieję, że każdy z nas chociażby raz w życiu był u kardiologa. Kardiolog jako podstawowe badanie wykonuje badanie EKG. To badanie polega na przymocowaniu w najprostszej postaci trzech, ale z reguły 12 elektrod do różnych punktów ciała oraz analizy pracy serca. Tak naprawdę to badanie EKG to jest pozyskanie sygnału elektrokardiograficznego i to jest właśnie jeden z tych sygnałów, które chcemy pozyskiwać. A ten sygnał jest niczym innym jak zmiennością potencjałów wynikających z pracy serca, potencjałów elektrycznych na powierzchni skóry. No to jest taki jeden przykładowy sygnał, który można pozyskiwać. Jest on sygnałem bioelektrycznym i w pewien sposób koreluje z temperaturą zarówno głęboką, jak i tą temperaturą skóry, no bo jednak serce kontroluje przepływ krwi w organizmie, a krew jest tym elementem, jednym z głównych elementów termoregulacyjnych, czyli tych, które odpowiadają za regulację cieplną ciała. Kolejnym przykładem, takim bardzo prozaicznym, z którym każdy z nas miał gdzieś styczność w życiu, to jest sygnał PPG, sygnał fotopletyzmograficzny, a taki sygnał może być pozyskany z urządzenia, które również każdy zna i jest nim pulsoksymetr. No, kilka lat temu bardzo popularny ze względu na zaistniałe warunki epidemiologiczne, natomiast dzisiaj nadal się go coraz częściej używa ze względu na świadomość społeczną. Taki pulsoksymetr działa na bardzo prostej zasadzie prześwietlania skóry. Upraszczając temat, jeżeli przez naczynia w danym momencie płynie krew, to ta krew pochłania część tego światła, które jest emitowane. Jeżeli akurat w tym momencie nie płynie, to tego światła nie pochłania.

0: na tej zasadzie mierzy się, w cudzysłowie, ilość światła, która dociera do fotodetektora, który znajduje się po drugiej stronie palca, no i można wykryć, czy krew przez palec płynie, czy nie płynie akurat w tym momencie. Również słuchacze mogą wiedzieć, że taki pulsoksymetr wyznacza nam saturację serca, a to akurat saturację krwi, przepraszam, a to akurat jest parametr, który mówi o wysyceniu krwi tlenem. No i tutaj zasada pomiaru polega na tym, że krew, która jest bardziej natlenowana, w innym stopniu pochłania fale danej długości niż krew, która nie jest natlenowana. Zatem analizując tą różnicę, można wykryć, czy akurat w tym momencie mamy dużo tlenu we krwi, czy mało. No i właśnie informacja o saturacji i częstości bicia serca, a także częstości oddechu, którą możemy z tego sygnału PPG wyekstrahować, może przysłużyć się do estymacji takiej temperatury głębokiej ciała. To są dwa tak w zasadzie główne sygnały, na których chcielibyśmy się oprzeć, natomiast sygnałami pomocniczymi są także sygnał EMG elektromiograficzny, który mówi o aktywności mięśni, oraz odpowiedź skórno-galwaniczna, która mówi o tym, czy na przykład się stresujemy, czy jesteśmy w tym momencie spoceni, czy nasz układ przywspółczulny bardzo mocno reaguje, układ nerwowy, czy nie reaguje. Ta informacja również jako taka informacja kontekstowa może posłużyć jako jeden z elementów estymacji.
1: Czyli wybierzecie te informacje, te sygnały biologiczne i na podstawie tego będziecie chcieli stworzyć taki, powiedzmy, algorytm do mierzenia tej temperatury głębokiej. Jakie technologie czy sensory wykorzystujecie w tych badaniach? Czy już jesteście może na tym etapie, że to jest, powiedzmy, możliwe do określenia?
0: No właśnie, ten etap jest bardzo problematyczny. Jesteśmy w tym momencie w takich właściwych badaniach związanych z doktoratem na etapie konstrukcji tego urządzenia, które będzie miało sygnały zbierać. No tak jak już wspomniałem, będziemy konstruować własny elektrokardiograf. Można to nazwać, raczej nie można tego nazwać sensorem, ale już urządzeniem. Będziemy również budowali elektromiograf, a w zasadzie już jest zbudowany, także taki własny prototypowy pulsoksymetr oraz opaskę do pomiaru temperatury skóry, taką, jaką znamy z urządzeń, nie wiem, czy możemy tutaj te urządzenia reklamować, ale z urządzeń typu wearables, urządzeń, które nosimy na nadgarstku. Także to będzie wchodziło w zakres prac. Mam nadzieję, że nic więcej, bo nie ukrywam, że czas jest tutaj istotnym elementem.
1: Oczywiście, szczególnie jeśli chodzi o doktorat, ten czas, jak wiem, jest ograniczony do 4 lat. To się może wydawać słuchaczom długo, ale uwierzcie, że jak na takie skomplikowane badania, to czasem może nie być wystarczający czas. Ale mam do ciebie jeszcze pytanie takie, gdzie to rozwiązanie najlepiej się sprawdzi? Czy to jest coś kierowanego właśnie do takich, powiedzmy, zwykłych użytkowników, czy to bardziej może w jakichś medycynie bardziej będzie docelowo używane?
0: No właśnie tutaj można to określić dwojako, no bo z jednej strony tak naprawdę informacja o temperaturze głębokiej ciała przydaje się każdemu w domu. No wiadomo, źle się czujemy, wydaje nam się, że mamy gorączkę, co robimy? Mierzymy sobie temperaturę. Każdy to tak określa, prawda? Mierzymy temperaturę. Co tak naprawdę chcemy zmierzyć? A tak naprawdę chcemy zmierzyć tą temperaturę głęboką ciała. Jak najczęściej to robimy? No z wykorzystaniem termometru alkoholowego, bo teraz już, jak wiadomo, rtęciowych kupić nie można. Wkładamy go pod pachę, do ust, bądź dzieciom wkłada się jeszcze w inne miejsca. No i taki termometr po około 8-9 minutach takie wskazanie temperatury jest w stanie nam zapewnić. Także takie urządzenie działałoby w naszym zamyśle przynajmniej dużo szybciej i byłoby w stanie w miarę wiarygodny sposób, oczywiście z jakimś prawdopodobieństwem czy jakimś określonym błędem, podać takiemu zwykłemu użytkownikowi wartość temperatury głębokiej po założeniu go na rękę i podpięciu, powiedzmy, tam 2 czy 3 przewodów elektrod. To jest takie zastosowanie na co dzień, natomiast w praktyce ambulatoryjnej myślę, że urządzenie by miało dużo większe zastosowanie ze względu na to, że tutaj potencjał można by wykorzystać przy ciągłym monitorowaniu temperatury głębokiej ciała. Na oddziałach w zasadzie wszystkich pielęgniarki chodzą i kilka razy dziennie mierzą temperaturę teoretycznie głęboką za pomocą nieinwazyjnych metod, z reguły niestykowych, czyli jakichś pirometrów czy takich urządzeń podobnych do kamer termowizyjnych, mierzą temperaturę pacjentów. Po pierwsze, nie jest to zbyt wiarygodna metoda jeszcze, a po drugie, no to jest to metoda wybiórcza. Mierzymy to raz na 2, 3, 4, 5 godzin, prawda? No docelowo chcielibyśmy, żeby nasze urządzenie mogło być zintegrowane z tym całym systemem szpitalnym i informować o zmianach temperatury głębokiej na bieżąco personel medyczny, po to, żeby mogli szybciej zareagować na przykład na rozwijającą się infekcję albo jakiś nagły stan zapalny, nagły, krytyczny stan pacjenta. Tutaj mówimy raczej o takich oddziałach przejściowych, nie o oddziałach intensywnej opieki, no bo na oddziałach intensywnej opieki, gdzie pacjent jest zaintubowany i wszystkie parametry pacjenta są monitorowane na bieżąco. Z reguły jego temperatura głęboka również jest monitorowana w czasie ciągłym przez jakieś inwazyjne metody. No a to raczej i tak będzie na ten moment osiągało większą dokładność niż jakiekolwiek nieinwazyjne urządzenie, które uda nam się opracować.
1: Czyli to urządzenie docelowo przyda się no, w wielorakich, prawda, zastosowaniach, zarówno na co dzień, jak i w tej medycynie. Powiedz, jaki horyzont czasowy zakładacie w swoim zespole na ukończenie tego projektu? Czy to da się już na tym etapie oszacować?
0: Mówisz teraz o wdrożeniu, czy o ukończeniu tej części badawczej?
1: O ukończeniu części badawczej.
0: No to oczywiście, że zakładamy horyzont czasowy jako horyzont czasowy wyznaczony tutaj przez ramy czasowe doktoratu. Natomiast tak realnie, żeby urządzenie było w pełni, żeby spełniało wszystkie założenia, które my jako zespół sobie postawiliśmy, myślę, że będzie potrzeba jeszcze, myślę, rozwijania go przez rok bądź dwa. Wszystko zależy od tego, jakie środki uda nam się pozyskać oraz jak wiele chętnych osób będzie do udziału w tych badaniach, no bo nie da się ukryć, że badania na ludziach też są związane i obwarowane pewnymi regulacjami związanymi z zgodami Komisji Bioetyki. No i trzeba też zebrać odpowiednio reprezentatywną statystycznie grupę badawczą, co też nie zawsze jest takie proste.
1: Czyli życzyć wam trzeba dużo cierpliwości, myślę, i znalezienia tej grupy badawczej na tej, powiedzmy, prawie ostatniej prostej już.
0: Może, powiedzmy, ostatnia prosta jest za zakrętem, ale tak, jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w badaniach, prawda?
1: Oczywiście. Będziemy tutaj się odzywać. Może będzie jakieś ogłoszenie, w którym nasi słuchacze będziecie mogli wziąć udział w takich badaniach. Nigdy nie wiadomo. Świetnie. No, nasz czas już zbliża się powoli do końca. Bardzo ci dziękuję, Jakub, za rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo szybko minęło.
1: Bardzo szybko, tak. Czas leci niestety bardzo szybko, a moim gościem był magister inżynier Jakub Janowicz, doktorant Politechniki Poznańskiej i jednocześnie pracownik Zakładu Metrologii, Elektroniki i Techniki Świetlnej.

0: Mark Harman
1: oraz Jan Kołaczyk.
2: Tak, samo spotkanie już poruszyliśmy wcześniej, w audycji wcześniej, jak to wyglądało. Jednak ciekawy jest fakt, że tutaj mamy poklepywanie się po plecach, a z drugiej strony miesiąc przed tym spotkaniem w samych Stanach Zjednoczonych dochodziło do wielu dziwnych sytuacji związanych z Chińczykami. A mianowicie do dymisji bodajże 6 dni temu podała się burmistrz małego miasta Arkondia, w której to jest dosyć liczna mniejszość chińska. Została ona oskarżona o infiltrację i działanie na korzyść państwa chińskiego. Miała ona wyłapywać ogólnie ludzi, którzy są związani z Tajwanem i popierają Tajwan. No i wchodzić w te grupy jakby od środka, żeby potem sprzedawać te dane Chińczykom. I również zostały nałożone sankcje na 3 chińskie firmy w ostatnim miesiącu. A także FBI wciąż donosi o chińskich atakach hakerskich na systemy amerykańskie. Więc niby mamy tutaj przyjaźń, zmianę o 180 stopni kierunku, w jakim ma iść konflikt chińsko-amerykański, a z drugiej strony tak naprawdę to nic nie wiemy.
0: No tak, no tutaj są tylko uśmiechy, tańczące dzieci, ale nie przechodzimy do żadnych konkretów. Tutaj no jest ten zimny konflikt, ale wygląda, że robi się coraz bardziej gorący pod tymi wszystkimi uśmiechami. No, aczkolwiek zobaczymy, może coś przyniosą teraz rozmowy, będzie jakieś porozumienie chipowe, ma właśnie powstać bodajże rada do wspólnych negocjacji, handlu i inwestycji między USA i Chinami. Mają negocjować te taryfy, którymi się wymieniały mocno dosyć oba państwa, oraz właśnie nowe inwestycje robić właśnie w AI.
1: Tak, wspominałeś o tym gorącym konflikcie, który właśnie być może stać się jeszcze bardziej gorętszy, szczególnie jeśli chodzi o Tajwan. Tutaj Xi Jinping dość ostro zaznaczył, że no, Tajwan może być w przyszłości tym zarzewiem konfliktu, jeśli jakiś konflikt miałby wybuchnąć, i że oni tego Tajwanu nie odpuszczą. I też to było widać w reakcji Trumpa, który dość spokojnie, bez agresywnego tonu wypowiadał się o Tajwanie, nie dawał żadnych deklaracji bezpieczeństwa dla Tajwanu, co jakby oznacza, że Amerykanie trochę aprobują tę politykę jednych Chin, trochę cicho, bo wiadomo, że oficjalnie się za tym nie wypowiadają, ponieważ nie mogą, ale widać, że tutaj pewne ustępstwa Ameryka poczyniła, gdzie Chiny dość mocno trzymają pieczę.
2: No tak, ale sam Tajwan już od 1979 roku nie jest tak naprawdę chroniony żadnymi traktatami, więc samo to, czy USA potencjalnie będzie bronić Tajwanu, w co ja osobiście nie wątpię, żeby tak nie było, jakby Chińczycy zdecydowali się najechać na Tajwan, to USA raczej stanęłoby w obronie Tajwanu, gdyż Tajwan ma obecnie dostęp do półprzewodników wyższej kategorii, w sensie bardziej rozwiniętych, niż sami Amerykanie. Więc Tajwan cały czas tak naprawdę trzyma w szachu Amerykanów, a z drugiej strony Amerykanie trzymają w szachu Tajwańczyków, gdyż obecnie miał być podpisany kontrakt na dostawę broni na miliardy dolarów dla Chińczyków, jednak umowa po prostu zamarzła i wciąż nie jest podpisana przez samego prezydenta Trumpa.
0: No tak, cała suwerenność Tajwanu polega głównie na Stanach Zjednoczonych i bez właśnie wsparcia Ameryki może być dla nich ciężko. I Trump dosyć olał tą sprawę Tajwanu. Nie dał żadnych gwarancji bezpieczeństwa na spotkaniu z Xi Jinpingiem. No a potencjalna aneksja Tajwanu to jest dosyć mocne zagrożenie nie tylko dla Stanów, ale też dla świata, bo wtedy Chiny będą kontrolować wyniku większość półprzewodników.
2: Plus będą kontrolować cały rynek azjatycki tak naprawdę, gdyż Tajwan jeszcze w pewnym sposób ogranicza ich działalność na morzu i jest takim trochę wrzodem w pewnym sensie jeszcze Chińczyków. No i sama utrata Tajwanu to byłaby ogromna strata tak naprawdę dla samych Amerykanów, jednak dobre jest to według mnie, że Tajwańczycy są świadomi tego, że USA niekoniecznie im pomoże, bo to tak naprawdę motywuje ich do działania, inwestowania w obronność i stawiania też na siebie.
0: Tak, teraz coraz więcej krajów dostrzega, że muszą się bardziej uniezależnić od Stanów, ponieważ ta pomoc może po prostu nie przyjść, a zagrożenia czyhają z każdej strony. Tak samo teraz wojska Stanów wychodzą z Polski, więc Polska musi robić to, co Tajwan, też się zbroić dalej i inwestować we własne biznesy i własne technologie.
2: Znaczy, te wojska z Polski raz wchodzą, raz wychodzą. Jesteśmy wciąż tego świadomi, ponieważ już raz słyszymy, że wojska z Niemiec będą przenoszone do Polski, drugim razem słyszymy, że NATO, w sensie Amerykanie, wycofują armię z Polski, także to wygląda dosyć niestabilnie.
0: Tylko to jest właśnie taka zemsta USA na Europie za to, że nie pomogli im w Iranie. No i już właśnie pan Pete Hegseth powiedział, że te wojska będą wycofane i z Rosją coraz lepsze mają relacje. Może to jest ich potencjalny sojusznik właśnie, jeśli chodzi o rywalizację z Chinami.
1: Jednak myślę, że temat europejski jest tematem na inną rozmowę, także teraz chcielibyśmy państwu bardzo podziękować i do usłyszenia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć.
3: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
4: Autopromocja.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
6: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
4: Reklama.

25 maja Politechnika Poznańska uruchomiła swój pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy w celu rozwoju edukacji i badań naukowych w obszarze technologii kwantowych. Instalacja tego systemu na uczelni jest zgodna ze strategicznymi celami określonymi.

0: skala będzie jeszcze większa, ponieważ no, w tym roku przygotowaliśmy aż 6 równoległych ścieżek, więc no, wszystko wskazuje na to, że będzie to zdecydowanie największe piwo w historii.
1: Czyli zeszłoroczna edycja musiała być dużym sukcesem, skoro w tym roku też zdecydowaliście się pójść na całość.
0: No, oczywiście, no, rok temu na miejscu zameldowało się no, 200 uczestników, no, prawie 200. No, dla nas to była liczba no, absolutnie nie spodziewaliśmy się aż tylu. No, trochę nawet pizzy nie starczyło dla uczestników, był mały przypał z tym. Ale tak, wtedy impreza odniosła duży sukces, no a tak jak mówię, w tym roku jeszcze bardziej zwiększamy skalę.
2: Do tego jesteśmy przygotowani.
1: Świetnie, czyli jeszcze w ogóle przypomnimy, że można się zapisać. Oczywiście na koniec rozmowy odeślemy do zapisów. A do kogo jest skierowane to wydarzenie? Kto głównie w nim może uczestniczyć?
2: Czy tak naprawdę w piwie może uczestniczyć każdy. Zapisy są otwarte dla wszystkich. Natomiast no, impreza myślę w dużej mierze jest skierowana gdzieś tam do ludzi, którzy interesują się informatyką, przy czym no niekoniecznie muszą to być ludzie pracujący w branży IT, czy też na przykład studenci jakichś właśnie takich kierunków informatycznych. Bo w tym roku też właśnie postaraliśmy się, żeby w agendzie znalazło się trochę takich powiedzmy pozycji, które będą może bardziej dostępne właśnie dla ludzi spoza branży. Na przykład będzie jedna prelekcja o, jak to się ładnie nazywało, o Night Scoutcie. To jest program, który, tutaj przyznam, mogę się mylić, ale z tego co się orientuję, to jest program, który pozwala sterować pompą insulinową. I to będzie moim zdaniem ciekawy temat, bo to będzie pokazywało właśnie, jak ludzie, którzy tak naprawdę nie są informatykami, nie pracują w branży IT, jednak też odnoszą korzyści właśnie z tego, że no po prostu z istnienia wolnego oprogramowania i dla nich ten temat też jest istotny.
1: Czyli na piwie odnajdą się nie tylko osoby, które jakoś bardzo znają się na tym temacie, ale też może amatorzy albo osoby, które chciałyby dopiero poznać po prostu tę ideę wolnego oprogramowania i pochodnych. Jak będzie wyglądał dzień 30 maja? Co będzie się działo tak przez cały dzień od początku do końca?
0: Rejestracja uczestników zaczyna się już od godziny 9, także startujemy z samego rana. O godzinie 9:30 powitanie i o godzinie 10:00 zaczyna się cykl prelekcji oraz warsztatów.
2: Warsztaty trochę później.
0: Tak, warsztaty
2: 10:30, ale tak, pierwsza prelekcja 10:00.
0: Potrwa to wszystko cały dzień do wieczora. W międzyczasie będzie przerwa obiadowa, darmowa pizza dla wszystkich uczestników. I wieczorem zakończenie, wieczorem oficjalne zakończenie, a następnie zaczyna się taka część trochę mniej oficjalna, wieczorna.
2: I ta część wieczorna już właśnie nie będzie transmitowana na przykład.
0: Tak, zgadza się. I w części wieczornej przewidzieliśmy quiz dla uczestników, quiz z nagrodami, gdzie będzie można wygrać różne nagrody od naszych sponsorów. A potem odbędą się lightning talki, czyli taka formuła, w której każdy uczestnik będzie mógł zgłosić się na prelegenta i będzie miał dokładnie 5 minut, żeby opowiedzieć o czymś ciekawym związanym z wolnym oprogramowaniem.
1: To bardzo ciekawe. Czy testowaliście już kiedyś tę formę lightning talków, czy to jest jakaś nowość?
2: Tak, lightning talki były w zeszłym roku i ostatecznie mieliśmy już, nie pamiętam, 8 wystąpień? Czy może nawet 12? No, szczerze przyznam, nie pamiętam już, ale tak, mieliśmy lightning talki w zeszłym roku. No i to też nie jest tak, że to jest jakiś eksperyment, bo lightning talki też są obecne na innych imprezach, na które jeździmy, więc no jakby uważamy, że to jest sprawdzona forma i właśnie pozwala, jedno, że można się dowiedzieć ciekawych rzeczy właśnie od ludzi, którzy po prostu przyjechali na imprezę i stwierdzają, że w sumie to chętnie o czymś opowiedzą. Drugie, przez to, że to nie jest transmitowane ani nagrywane, to też często osoby, które jednak gdzieś tam mają obawy przed wystąpieniami, jednak decydują się, żeby odważyć się wyjść na scenę. No i też to jest dobra okazja, żeby opowiedzieć o czymś takim, że tak powiem, co nie jest może jakimś bardzo rozległym tematem, bo jednak w naszej agendzie w zasadzie wszystkie najkrótsze prelekcje są półgodzinne, no a jednak

0: znalezienie materiału na pół godziny, no wiem, że dla niektórych osób może być problemem, no a tutaj dostajesz 5 minut i 5 minut jest akurat bardzo łatwo zapełnić. Sam parę razy występowałem w takiej sesji i raczej problem jest w drugą stronę. Jak to chce, co chce się powiedzieć, skondensować do tych 5 minut?
1: To
0: bardzo często
1: być...
0: to się kończy tym, że się mówi bardzo szybko, żeby zmieścić wszystko, co chce się powiedzieć.
1: To też musi być właśnie pewna sztuka właśnie chyba, żeby się zmieścić w takim krótkim czasie. Wspomnieliście, że będzie aż 6 swego rodzaju ścieżek w tej tegorocznej edycji. Czy macie jakieś, czy te ścieżki mają określone jakieś główne tematyki, czy jest ogólnie jakaś przyjęta taka z góry narzucona tematyka, czy może to są po prostu, no na jakiej podstawie te ścieżki ułożyliście?
2: Tak, faktycznie mamy aż 6 równoległych tracków, z czego 2 ścieżki to są ścieżki wykładowe, takie ogólnotematyczne. Będzie o, w zasadzie o bardzo rozległych tematach, o AI, o prawie, o programowaniu, o różnych narzędziach ze świata Linuxa, ale będziemy mieli też jedną ścieżkę tematyczną dotyczącą stricte języka programowania Python. No i właśnie w tej ścieżce znajdą się wykłady od różnych ekspertów, specjalistów od Pythona. No oprócz tego mamy...
0: Tutaj też warto zaznaczyć, że ta ścieżka jest robiona we współpracy z organizatorami konferencji PyCon Polska, za co bardzo im dziękujemy.
2: Tak, i oraz społecznością Py Poznań, która tutaj robi meetupy Pythonowe na terenie Poznania. Tak, i to będzie właśnie ścieżka Pythonowa, a oprócz tego przewidzieliśmy jeszcze 2 ścieżki warsztatowe. Warsztaty są takie, to po prostu będą takie interaktywne zajęcia, gdzie uczestnicy pracują przy komputerach. Mamy już gotowe, skonfigurowane komputery na miejscu, więc nie będzie problemu z tym, że trzeba coś instalować, komuś coś nie działa. Uczestnik przychodzi, siada przed komputerem i od razu może przystąpić do pracy. Będą chyba 4 warsztaty, dobrze pamiętam?
0: 8 warsztatów.
2: A, sorry, tak, 8 warsztatów.
0: 4 przed obiadem, 4 po obiedzie.
2: Tak, dokładnie. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego będzie jeszcze specjalna ścieżka LAN party, czyli ścieżka dedykowana grom w świecie open source. Podczas tej ścieżki będzie można wbić albo na turnieje. Turnieje to po prostu rywalizacja w konkretne tytuły, gdzie będzie można również wygrać jakieś nagrody. Albo można przyjść na tak zwane free play, czyli wolne granie, gdzie uczestnicy będą mogli sobie odpalić jedną z kilkunastu gier przygotowanych przez naszą ekipę i po prostu sobie pograć tak dla relaksu.
0: Tak, tutaj też warto wspomnieć, że jeden turniej będzie w grę o nazwie Hypersomnia. Domyślam się, że ta nazwa niewielu osobom za dużo nie powie, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ autor Hypersomni będzie u nas na piwie, więc jedno, że będzie można pograć w grę i od razu porozmawiać z jej autorem, czy będzie można nawet się z nim zmierzyć. A oprócz tego autor też będzie miał prelekcję, na której będzie opowiadał o tym, jak ta gra działa od środka.
1: Czyli wszystko przygotowane, nic tylko zapisać się i przyjść. Gdzie znaleźć więcej informacji i właśnie jak się zapisać, jeżeli ktoś z słuchaczy byłby zainteresowany?
2: Tak, żeby się zapisać, należy wejść na naszą stronę internetową piwo.sh i tam na stronie głównej znajduje się link do pobrania bezpłatnego biletu. Żeby dostać bilet, wystarczy tylko się zarejestrować, podać imię, nazwisko.
0: I zaakceptować regulamin.
2: Tak, i zaakceptować regulamin, to bardzo ważne.
1: I przeczytać najpierw pewnie jeszcze.
2: Oczywiście, tak, każdy czyta regulaminy, wiadomo. Tak, i w zasadzie, tak jak tutaj kolega powiedział, impreza jest otwarta dla wszystkich, także niezależnie od tego, czym się zajmujecie, czy jesteście dopiero początkujący, czy już pracujecie w IT, zapraszamy wszystkich, studentów, uczniów, ekspertów, każdy mile widziany.
0: Tak, a jeżeli niestety nie będziecie mogli być na miejscu, to w dniu wydarzenia na stronie piwo.sh pojawią się też linki, będzie można oglądać transmisje na serwisie YouTube oraz na serwisie PeerTube. Transmitowane będą wszystkie 3 ścieżki prelekcyjne, no wykładów nie będziemy transmitować, no bo to jednak praca na miejscu. Znaczy tak, warsztatów nie będziemy transmitować, tak.
1: Świetnie, czyli wszystkich zainteresowanych udziałem w PIWie, czyli w poznańskiej imprezie wolnego oprogramowania, odsyłamy na stronę piwo.sh, no i po prostu pobieracie darmowy bilet i stawiacie się w sobotę o godzinie 9 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
0: Jak ktoś przyjdzie później, to też wpuszczamy.
1: To też wpuszczą. Także do wyboru, do koloru. Świetnie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Paweł Wiczyński i Artur Frenczke-Iwicki z Knyfertel Hackerspace Poznań.
2: Dzięki wielkie.

0: czyli albo spoufalanie się. Więc lepiej w tej sytuacji urzec dzień dobry tam szanowny panie, szanowna pani, to oficjalnie dzień dobry, bezpieczne i uprzejme, szanowni państwo, na przykład do grupy osób, kiedy się zwracamy. No teraz jak to spowszechniło nawet na różnych takich wydarzeniach, no choćby w telewizji państwo widzicie, że używa się formy witam państwa bardzo serdecznie, rozpoczynamy nas wieczór. No ja bym mimo wszystko w zależności od pory roku powiedziała dzień dobry państwu, chciałabym bardzo państwa serdecznie przywitać. Już to brzmi zupełnie inaczej niż to witam. Dla mnie witam to jest takie suche.
1: Jest, to prawda, że takie, no witam i właśnie od razu jest, no to żegnam.
0: No to żegnam właśnie. Dla mnie to są dwa wyrazy takie antonimiczne, przeciwstawne. Witam i żegnam, więc...
2: Też domyślam się, że dlatego jest używane właśnie, żeby skrócić dystans.
0: No tak, ale nie w każdej sytuacji ten dystans należy, znaczy nie tyle skracać, ten dystans może skracać osoba, która pozwala na to, to znaczy osoba, no na przykład jak tu wspominała pani, pisząc do
1: prowadzących zajęcia.
0: Tak, do prowadzącego zajęcia, na przykład, czy do profesora, czy do doktora, czy do kogokolwiek. Więc nie ja skracam dystans, tylko może być odwrotnie, jeżeli by takowa sytuacja miała miejsce.
1: Ja właśnie zawsze, to jakbym mogła poradzić innym studentom, zawsze piszę właśnie szanowna pani, tam profesorze, doktorze, tak. Jeśli znam ten tytuł lub odnajdę. No i na koniec maila, przecież to z wyrazami szacunku, że tak. Mam wrażenie, że to jest taka bezpieczna forma.
0: Oczywiście, że
1: i
0: tak.
1: Wiem, że tutaj nie będzie żadnej gafy z mojej strony wtedy.
3: Aferowe pogotowie językowe.

0: jednego mistrz mowy polskiej.
1: Autopromocja.
2: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.

0: O.
1: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
5: Autopromocja. Radio Afera.

0: Wanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
1: Mówił on także o tym, że w sąsiedztwie teatru powstanie Park Wody i Muzyki.
0: Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, które w tym parku się znajdą. To będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru.
1: Nowa siedziba Teatru Muzycznego powstanie na ulicy Skośnej.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Kończy się etap składania wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2026. Każdy mieszkaniec może zgłosić 3 projekty. Można to zrobić drogą elektroniczną w serwisie PBO, osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub pocztą i kurierem na adres gabinetu prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Składać wnioski można do piątku.
2: Przystanek informacja.
1: W weekend nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej z powodu juwenaliów oraz piątkowego koncertu Sanach. Kursować będą dodatkowe tramwaje nocne numer 204 i 205. Dodatkowo tramwaje numer 201 i 202 będą kursować co pół godziny. Oprócz tego w piątek w godzinach od 18 do 19.30 uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa numer 33 na trasie Kurnicka-Budziszyńska. Szczegóły zmian znajdziecie na stronie ZTM. Ruszyła akcja pod tytułem Okulary dla Świata. W jej ramach każdy chętny może wrzucić okulary korekcyjne do tzw. dobromatów. Następnie polscy okuliści, którzy jesienią wybierają się do Afryki, przekażą je potrzebującym. Celem wizyty będzie bezpłatne operowanie zaćmy, która w tamtych regionach jest groźniejsza niż w Europie, o czym mówi okulista Izabela Rybakowska.
3: Zaćma w odpowiednim momencie diagnozowana też pozwala nam poprawić funkcjonalność pacjentów, ale te zaćmy też są bardzo, bardzo zaawansowane i nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie. Są to schorzenia powikłane stanami zapalnymi.
1: Zbiórka potrwa do końca lipca. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Autopromocja.
4: Dentka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9.30.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i po

0: fan klubu kibicowskiego Realu w Polsce. Witaj, Maćku.
1: Cześć, cześć. Tak, dobrze to ująłeś.
0: Słuchaj, wzięliśmy cię tutaj dzisiaj po to, żebyś nam co nieco opowiedział na temat właśnie w sytuacji na Stadio Santiago Bernabeu, no bo ta sytuacja trochę nam się wymknęła spod kontroli, biorąc pod uwagę, czego od Realu oczekujemy. Bodajże pierwszy sezon od 5 lat, od 2020-2021, jeśli mnie pamięć nie myli, bez jakiegokolwiek trofeum dla Realu. Co tam się stało, że to tak źle w tym sezonie wyglądało?
1: Wiesz co, tutaj trzeba się zapytać, co tutaj się właściwie nie wydarzyło, bo będzie pewnie łatwiej opowiedzieć. Natomiast no, afery, aferki, tak, problemy, komplikacje. Ogólnie rzecz biorąc, drużyna, która kiedyś dawała frajdę, dawała trofea, dawała naprawdę sporo radości, nawet może nie z samej jego sposobu gry, ale z tego, że wygrywała, no zepsuła się, tak? Zepsuła się od środka prawdopodobnie. Piłkarze, którzy kiedyś byli po prostu, mieli cechy ewolucjonalne, potrafili ten klub uciągnąć do góry, potrafili to rozstrzygać w końcówkach meczów, wielokrotnie w Lidze Mistrzów udowadniali, że to jest możliwe, no po prostu albo odeszli, pokończyli kariery, no i klub zrobił się tak zwane los Instagrameros.
0: No bo jeśli sobie spojrzymy na w ogóle to, w jakim momencie wchodziliśmy w ten sezon, jeśli chodzi o Real, no to tam nadzieje były dość spore. Przyszedł trener uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych szkoleniowców na świecie, który gdzie nie był dotąd, tak naprawdę robił robotę, a nigdy, o tym pewnie sobie zaraz wspomnimy, nie miał okazji mimo wszystko pracować w roli pierwszego trenera w tak wymagającym środowisku jak Real Madryt, choć no, trudno pewnie na świecie o bardziej wymagające, to możemy na palcach jednej ręki sobie wyliczyć. A więc Xabi Alonso, gość, który no, z Bayerem Leverkusen zrobił świetną robotę, gość, który był uważany za człowieka, no takiego trenera na lata, ale jak to często bywa, no, choćby w naszej polskiej ekstraklasie, trener na lata nie dotrwał, nawet nie tylko na lata, do lata, ale do zimy. Jak myślisz, co zadecydowało o tym, że ta misja Xabiego właśnie w Madrycie okazała się no aż tak i krótka, i aż tak mimo wszystko rozczarowująca?
1: Wiesz co, no właśnie to jest ten podstawowy problem, że on prowadził dotychczas właśnie Bayer Leverkusen, tak? I próbując tutaj zaimplementować metody z Bayeru do Realu, no to jest ciężkie. I to jest trener, który lubi taktykę. Oczywiście miał jakieś sukcesy związane z karierą piłkarską i pewien autorytet, natomiast to nie jest kaliber na przykład Zidana. A szatnia Realu jest o tyle specyficzna, że tam jest ogromne ego. Ogromne ego, które powoduje, że w Realu w ostatnich latach sprawdzali się trenerzy, którzy tak naprawdę byli kumplami piłkarzy, ale jednocześnie potrafili mieć autorytet. No i takich trenerów można wymienić dwóch, tak? Zidane i Ancelotti. Xabi Alonso próbował zaimplementować taktykę rodem z Bayeru i granie po prostu skomplikowanych, tak się przynajmniej opowiada, tak? Skomplikowanych jakichś metod taktyki krycia, cofania. To znaczy, no wiadomo, są to podstawowe niektóre taktyki, ale próbował zrobić to jakby bardziej wykorzystując potencjał piłkarzy pod tym względem, no ale to mu się nie udało, bo nie znalazł porozumienia z szatnią. I to wyszło po jakimś czasie, tak?
0: Mówiło się kiedyś o tym, że Real to jest taki zespół, który te największe sukcesy odnosił, kiedy miał takich właśnie miłych dziadków w roli trenerów. Oczywiście Zinedine Zidane pod względem metrykalnym się tutaj nie zgadza, ale pod względem charakteru pewnie i owszem, ale właśnie wspomniałeś Carlo Ancelottiego, był Zidane, był w sumie Vicente Del Bosque. Wszystko takie osoby grające, nie mówię, że na atmosferze, ale nie będące ani tyranami, ani pewnie takimi taktycznymi, nie mówię, że geniuszami, ale nie przykładającymi aż tak dużej roli pewnie jak Xabi do tego. Myślisz, że to właśnie to zgubiło trochę Xabiego, że on no nie znalazł takiego może złotego środka i postanowił przełożyć 1-1 Bayer na Real?
1: No to jest właśnie jedna z takich teorii, natomiast tutaj trzeba dodać, że to trafił też akurat na taką grupę piłkarzy, która już była rozpieszczona. Była rozpieszczona przez Ancelottiego i to było widać i po prostu ci piłkarze no, musieli go po prostu posłuchać, a dodając do tego fakt, że tutaj mamy już degradację wolicjonalną tej drużyny, nie ma liderów typu Ramos, Modric, Kroos, no liderów po prostu, którzy potrafiliby pociągnąć za uszy tych niesfornych młodych, no dochodzi do sytuacji, w której kapitanem jest Vinicius, tak? Nie jest to najlepszy kapitan, więc tak to lekko umówiąc w ogóle.
0: No, kapitan to jest zwykle ta osoba, która mu się akurat ta głowa nie powinna zagrzać, a w przypadku Viniciusa to ona się dość często grzeje jednak.
1: Tak, niestety, no bo w Realu jest tradycja od wielu lat, nie wiem czy od początku, ale na pewno od kilkudziesięciu lat, że kapitanem jest ten, kto ma najdłuższy staż i teraz jest dyskusja, czy by tego nie zmienić, właśnie biorąc pod uwagę czwórkę kapitanów, zwłaszcza po odejściu Carvajala, który był ostatnim Mohikaninem, tak, tej złotej drużyny Ligi Mistrzów, trzech pod rząd i tak dalej, więc no, odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, Xabi trafił na grupę ludzi, którzy byli rozpieszczeni, sami nie za bardzo kumali taktyki, bo po prostu jest to duże ego i to się wielokrotnie w Realu okazywało i sprawdzało.
0: Też nie jest pierwszym trenerem tak naprawdę, choćby w XXI wieku, który się na tym madryckim ego no, przejechał.
1: Tak, oczywiście, no przecież wcześniej był Benitez, który też był tak zwanym taktykiem zamordystą, można powiedzieć, i wytrzymał, z tego co pamiętam, przyszedł w lipcu 15 roku, tak, a już wyleciał w lutym 16. To potem przyszedł Zidane i się zaczęła dobra pasta, dobra seria. Przynajmniej widzę mistrzów, więc tak, no byli tak zwani ratownicy, tak, no był Solari, który też za bardzo tam nie pomógł, był Lopetegi, który też swoje raczej, no nie był autorytetem wielkim, no był selekcjonerem w Hiszpanii, ale sukcesów tam nie miał, tak, więc no Xabi po prostu trafił do tego kanonu niestety.
0: No Lopetegi te sukcesy mógł mieć, ale trochę za szybko ogłosił, że jednak chce do tego Realu wtedy dołączyć. Słuchaj, jeśli chodzi właśnie o to poprzednie lato jeszcze i wybór Xabiego Alonso, czy ty w tamtym momencie, kiedy było wiadomo, że będzie nowy rozdział, że Carlos decyduje, być może słusznie, o tym będziemy mówić pewnie sobie przy okazji którejś z audycji naszych mundialowych, objąć reprezentację Brazylii, bo ja tak po cichu, mimo że Brazylijczykom nie kibicuję, to uważam, że wzięcie Carlo do tej drużyny to jest ideal, człowieka iście turniejowego, to jest idealny przepis na to, żeby Brazylia jednak coś osiągnęła, szczególnie, że w sumie w ogóle w roli faworyta przez nikogo prawie nie jest aż tak mocno stawiane jak kiedyś, ale wracając, właśnie ten nowy rozdział w Realu Madryt, lato poprzedniego roku, czy ty uważałeś też wtedy, że Xabi to był najtrafniejszy wybór na wówczas, czy miałeś jakiegoś innego kandydata wtedy w głowie?
1: Wiesz co, ja właśnie myślałem, że Xabi będzie dobrym kandydatem. Myślałem, bo no, biorąc pod uwagę to, co zrobił w Bayerze, to też miałem taką nadzieję, że jednak ta klątwa trenerów, taktyków raczej tutaj nie zadziała, ale no niestety zadziała. No na tamtym czas to chyba i tak był najlepszy kandydat, bo z tego co pamiętam, to chyba jeszcze Conte był rozpatrywany. Więc no, biorąc pod uwagę te dwie kandydatury...
0: To by mogło być wybuchowe.
1: No właśnie, no właśnie. Chociaż sami wiemy, że i z Xabim było wybuchowo, tak?
0: No i też to jest, myślę, że trochę ciekawy case pod tym względem, że Xabi owszem nie znał środowiska madryckiego jako trener, no ale jednak doskonale znał ogólnie sytuację pewnie szatniową Realu Madryt, bo ją sam przecież przeżył, więc to go pewnie jakoś mega nie zdziwiło, co zastał w Realu, biorąc pod uwagę, że no sam mimo wszystko też był w szatni przepełniony jego.
1: Tak, był w szatni przepełnionego, natomiast tutaj trzeba pamiętać, kto w tamtą szatnię wtedy tworzył. No przecież był Ronaldo, był Ramos, był Modric, byli inni liderzy, którzy, no to byli piłkarze innego pokolenia, tak. No, no mamy teraz młody zespół, młody i właśnie raczej bardziej tutaj zajmujący się Instagramem niż podejściem profesjonalnym w takim znaczeniu no po prostu wygrywania. No bo teraz jak patrzę na tą drużynę, to nie mam takiego wrażenia, że potrafiliby zrobić to, co na przykład Real zrobił w końcówce meczu z City w 2022 roku.

0: tutaj o grupie piłkarzy, o instagramowym pokoleniu piłkarzy w szatni Realu. Wielu kibiców Realu obawiało się, że kiedy odejdzie ta stara, że tak naprawdę ta stara gwardia już powoli powinna zejść z tej sceny, tak, czy to Luka Modric, czy wcześniej jeszcze Toni Kroos, wiadomo, Sergio Ramos, ci wszyscy goście, którzy nawygrywali się całkiem sporo w swojej karierze z ekipą Los Blancos. No bo mówiło się, żeby nie było case'u AC Milanu, żeby po prostu ta drużyna nie przestarzała się i nie była po prostu już taka przekwitła. No a okazało się, że być może ci starsi goście to wcale nie był ten problem Realu, bo tak jak tutaj wspominasz, być może też winą nie był Xabi Alonso tego, co się stało w tym sezonie, ani Alvaro Arbeloa, do którego jeszcze przejdziemy, tylko być może właśnie dobór tej szatni, dobór tych piłkarzy. Jak myślisz, Real wydał całkiem sporo pieniędzy jak na siebie bodajże zeszłego lata, tak mi się wydaje, bo choćby Huijsen, który przyszedł, no kilku takich grajków, których przyszło, to nie było okno, które wydawało się fatalne w wykonaniu Realu, czy takie, które doprowadzi do katastrofy, do której doprowadziło. Ale jednak ta kadra chyba nie została na tyle dobrze stworzona, żeby a. poradzić sobie z takim trenerem jak Xabi Alonso, b. poradzić sobie nawet już bez niego.
1: Tak, i tutaj jest największy problem tak naprawdę ze środkiem pola, tak? No to widać, słychać i czuć, jak się ogląda mecze Realu. No, widać tą wyrwę po Modriciu i Krosie niestety, tak? No Tchouameni, Kamavinga, Arda Güler młody, to nie są zawodnicy, którzy potrafią tą dziurę załatać i tu po prostu przydałby się kreator takiej gry. No te transfery do Realu, one to były kosztowne w pewien sposób, jakieś rekordowe nie, ale były kosztowne, ale to też raczej taka pewne doświadczenie w postaci Trenta, Aleksandra Arnolda z młodością Huijsena. Więc no jeszcze ma Santuono, tak, który też to jest rozwijający się piłkarz, tak, no, możemy tak powiedzieć. No, miejmy nadzieję, że się rozwinie. No,
0: w dużym skrócie to nie do końca byli też piłkarze pod tym względem, jakich Real zwykle ściągał, no może poza właśnie Trentem, no bo często jednak do Realu trafiali. Owszem, taki Vinicius też trafił w młodym wieku jako młody chłopak, ale zwykle jednak ten Florentino decydował się po jakieś takie wielkie nazwisko w danym oknie, a chyba też trochę takiego gościa zabrakło, takiego gościa, który mógł pociągnąć tych młodych chłopców za te przysłowiowe, ładnie mówiąc, twarze i po prostu ich no, mentalnie ustawić do pionu w odpowiednim momencie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: No wiesz co, to też jest trudny rynek transferowy, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia i to już od wielu lat z klubami, państwami kapitału arabskiego, tak? Kiedyś to było dużo łatwiejsze, no teraz trzeba zawsze z nimi rywalizować. Poza tym Real od wielu lat miał taką taktykę, że raczej nie bierze piłkarzy po 30 roku życia, chyba że kończy mu się kontrakt. I no, trzeba szukać takiej okazji na rynku. Jeżeli Real negocjował z piłkarzem, który miał jeszcze kontrakt, a już był po 30 roku życia, to były trudne negocjacje. A piłkarz zawsze mógł powiedzieć, że jednak pieniążki czuje z deszczowej Anglii albo pięknego Paryża, tak? Więc to nie jest takie proste, żeby takiego piłkarza ściągnąć.
0: No i to akurat kibice chyba wszystkich hiszpańskich klubów się w tym przypadku zgodzą, że niestety nie jest łatwo rywalizować z takimi klubami jak właśnie PSG, Manchester City, czy nawet Newcastle już teraz tak naprawdę. Bo to są kluby, które też potrafią odebrać sporo radości. Słuchaj, patrzę i widzę, że Xabi Alonso mimo wszystko 34 mecze w roli trenera Realu wytrzymał. To nie jest bilans najgorszy w XXI wieku pod względem stażu, bo zdarzało się zdarzało się kilku gorszych szkoleniowców. Tak sobie patrzę i przeglądam te spotkania. W zeszłym tygodniu, jak mówiliśmy o Atletico, to Filip u nas, nasz gość, do których oczywiście Filip Szymkowiak, do której audycji odsyłamy, zapraszamy, wspominał o tym meczu

0: O tych derbach Madrytu. 5-2 dla Atletico w tym spotkaniu. No i wydaje się, że to spotkanie się okazało gwoździem do trumny i im szans Atletico na mistrzostwo, paradoksalnie, bo wydawało się, że po tym Atletico od Frunia ani się to nie zdarzyło. No i trochę to był też taki pierwszy większy alarm ostrzegawczy, że może Xabi Alonso to nie jest jednak ten eksperyment, ten najwłaściwszy wybór. Ty też miałeś taką myśl, że może to jednak nie jest ta najwłaściwsza opcja, czy jakiś inny moment to był taki, kiedy poczułeś, że może jednak niestety Xabi nie dokończy tego sezonu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, ja to też jakby trochę analizowałem i ogólnie wydaje mi się, że problem Xabiego był taki, że raczej nie wygrywał z tymi dużymi klubami, to też w Lidze Mistrzów było widać. No wygrał chyba z Juventusem tylko, tak mi się wydaje, to trzeba sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie.
0: I tutaj należałoby zadać sobie pytanie, czy Juventus jest teraz jeszcze wielkim klubem.
1: No, świetną
0: ale tak,
1: historią,
0: tak, tak, wygrał.
1: No właśnie, więc ale raczej jak trafią na tych gigantów.
0: No i wygrał El Clasico,
1: tak. Tak, El Clasico też była aferka, tak. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło przy zmianie Viniciusa. No i już wtedy to właśnie to był, wiesz co, to był ten moment, kiedy widać było, że jednak ta szatnia to nie jest po jego stronie.
0: No tak, bo przegrane, tak jak wspomniałeś tutaj, jeszcze oczywiście no, nie zapominajmy o klubowych mistrzostwach świata, które też się odbyły i z których Real dość też spektakularnie odpadł ostatecznie w półfinale z PSG, ale tak, przegrana z Liverpoolem, porażka też z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, więc tam, kiedy już byli tacy rywale dość mocno wymagający, to różnie to bywało, jeśli dodamy sobie do tego jeszcze Atletico, no i oczywiście odpadnięcie w Superpucharze też z Barceloną, tak, wówczas, a właściwie przegrana w finale.
1: Tak, bo z Atletico w półfinale Real wygrał.
0: Jeśli chodzi o Xabiego, no to tu po tym superpucharze Florentino Perez, do którego dzisiaj też dojdziemy w tej audycji spokojnie, powiedział basta, koniec, zaszła rewolucja. Tylko że ta rewolucja jakaś się nie okazała tym, czym pewnie miała, bo to miał być pewnie szans dla tej szatni. No ale chyba jeśli chcemy wstrząsnąć szatnią, to nie wiem, czy Alvaro Arbeloa jest najwłaściwszą osobą do tego, żeby wstrząsnąć taką grupą ludzi. Nie wiem, czy ty też się ze mną zgodzisz.
1: Wiesz co, no właśnie też miałem takie mieszane uczucia, czy Alvaro to udźwignie i no oczywiście miałem nadzieję, że tak się stanie, no niestety tak się nie stało. Zasadniczo to też był, no można powiedzieć, że to był człowiek Pereza jednak i jeśli na tamten moment chciałbym jakiegoś trenera, to bardziej liczyłem na to, że chociaż to pewnie jest ciężkie i dosyć abstrakcyjne teraz obecnie jeszcze, żeby Raul, tak, przyszedł do Realu i spróbował może zrobić to, co kiedyś Zidane zrobił.
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, więc bardzo się wewnętrznie cieszę, że sam wymieniłeś to nazwisko, właśnie w sumie imię, bo chciałem cię spytać, czy to nie Raul by był właśnie lepszym wyborem, biorąc pod uwagę przede wszystkim nawet jego staż trenerski, bo przecież on sobie w młodzieżówce Realu, później przecież w Castilli radził całkiem solidnie, tak naprawdę, a jednak okazało się, że w takim klubie, o którym tutaj Tomek Ćwiąka, o którego wspominaliśmy na Poza Antenium, który w swoim jednym z filmów nazwał klubem dworskim, na którym jednak jest ten dwór, gdzie rządzi ten jeden najwyższy, no to jednak ten Raul nie miał czego szukać, bo jak doskonale wiemy, chociaż nikt tego oficjalnie aż tak nie wie, no to Raul i Florentino Perez raczej za sobą nie przepadają, oględnie mówiąc.
1: No tak, były jakieś niesnaski, tak się mówi przynajmniej, natomiast no tylko krowa nie zmienia zdania, tak? Więc może jednak coś się tam odmieniło między nimi, no ogólnie...
0: Raul teraz chyba bezrobotny, nie?
1: Tak, nie ma teraz obecnie klubu żadnego, no więc tak, ma wolną rękę i tylko pytanie, kto mu ją poda.
0: I czy to będzie właśnie Florentino Perez? Czy może nie Florentino Perez? I o tym właśnie pomówimy sobie już po krótkiej przerwie. wspomnimy oczywiście o tym etapie Alvaro Arbeloi w roli trenera Realu, o tym, czemu to ostatecznie też nie wyszło, no ale ta przyszłość Realu Madryt też jawi się w bardzo ciekawych barwach, nie powiem, że kolorowych, ale na pewno w ciekawych, i o tym też za chwilę wgramy na aferę. Zostańcie z nami.

0: Arbeloi w roli tego pierwszego trenera. Chociaż tak pewnie czuję, że za kilka lat niewiele osób już będzie w ogóle o tym okresie i chciało pamiętać i w ogóle będzie pamiętało, bo ciężko tak naprawdę chyba wskazać jakiś taki większy moment, który byłby w ogóle tego zapamiętania godny.
1: Tak, wiesz co, myślę, że najłatwiej paradoksalnie jest wskazać najgorszy moment, którym jest debiut swoją drogą trenera Arbeloi z Albacete, trzecioligowym niestety. Kiedyś było słynne Alcorconazo w 2009 roku, teraz Albacete Cetarazo, można tak powiedzieć, więc no, niestety raczej nie będzie się kojarzył pozytywnie, pewnie próbował, pewnie chciał coś nowego stworzyć, natomiast no nie wyszło.
0: Został namaszczony w sumie przez samego Florentino Pereza na to stanowisko. Myślę, że tak jak sobie tutaj mówiliśmy o jego porównaniu w stosunku choćby do Raula, zabrakło mu po prostu troszkę tego doświadczenia w roli tutaj już trenera?
1: Tak mogło być. No i dodajmy do tego fakt, że jednak niestety jest to ktoś, kto kiedyś po prostu był człowiekiem, no Mourinho, i może próbował tamte metody zrobić na ten moment, ale nie miał tamtego autorytetu z tamtego momentu.
0: I jak już tutaj o Mourinho mowa, to do niego też sobie zaraz przejdziemy, no bo będzie to nowe rozdanie w Realu Madryt, najprawdopodobniej nowe, stare, to też jest wiele tutaj pytań. Arbeloa jeszcze w tym momencie pozostaje tym trenerem tak naprawdę chyba Realu. Czy był już komunikat o tym, że ta misja się zakończyła?
1: Z tego co wiem jeszcze jest.
0: Wydaje mi się, bo komunikaty były różne. Była słynna konferencja Florentino Pereza, na której wszyscy myśleli, że to już jest może ten moment, kiedy ta bomba wybuchnie, ta portugalska bomba wybuchnie i się zacznie, ale ostatecznie Arbeloa jeszcze pozostaje w tej roli, ale pewnie wszyscy w Madrycie są pewni, że, pewnie. Wydaje się, że wszyscy w Madrycie są już pewni, że ta misja prędzej czy później już zostanie oficjalnie zakończona, prawda?
1: No tak, to zależy od tego, jak się potoczą wybory. Jest szansa pierwszy raz, jak dobrze liczę, od 26 lat, że w ogóle Perez ma kandydata, bo chyba ostatni raz miał, kiedy pierwszy raz kandydował w 2000 roku. Także dzieje się coś nowego, coś, czego dawno nie widziano. No i zobaczymy. Jeżeli nic się nie zmieni na ten moment, no Perez jest i tak faworytem jednak, tak? Moim zdaniem, myślę, że jest tym faworytem, mimo że ostatnio popełnił parę błędów w prezesurze, między innymi no, kłócąc się z La Ligą, co było zupełnie niepotrzebne, i projektem Superligi tam też trochę namieszał, ale ogólnie pewnie jest faworytem, więc duża szansa, że jednak ten Mourinho wróci.
0: Tutaj jeszcze, zanim sobie przejdziemy też do tych wyborów prezydenckich, bo one są jednak dość ciekawe, interesujące. Wspominałeś w tej naszej pierwszej części rozmowy, że zarówno właśnie Arbeloa, jak i wcześniej Xabi Alonso, a szczególnie Xabi, nie poradził sobie też z tą szatnią nabuzowaną. Tak. Był wspomniany już kolega Vinicius tutaj. Tak naprawdę jest to dość fascynujące, że mamy już ponad blisko pół godziny audycji za nami, a nie padło jeszcze nazwisko Mbappé tutaj dzisiaj, a więc człowieka, który tak naprawdę miał być liderem i twarzą tego zespołu. I o ile Kylian Mbappé oczywiście no, swoje robi, más o menos, jakby to powiedzieli Hiszpanie, no to jednak różnego rodzaju sytuacje, też tutaj wspomniałeś, instagramowe, nieinstagramowe, powodują, że jako ten lider nie jest chyba tak odbierany, tak jakby on też chciał. Nie wiem, czy tutaj masz podobne zdanie na ten temat, no bo nie ma w nim tego vibe'u między nim a kibicami, jak to mieli ci poprzedni wielcy, powiedzmy, a więc czy Ronaldo, czy jeszcze wcześniej Raul, czy nawet Karim Benzema.
1: Tak, wiesz co, no to też mi się wydaje, że Mbappé jednak biorąc, bo oczywiście no, jest wielkim piłkarzem, tak, jest wielkim zawodnikiem, potrafi strzelać gole, został królem strzelców, więc no, trzeba docenić to wszystko, ale to też jest piłkarz, który raczej nie ma tych cech wolicjonalnych. On, porównując to na przykład do polskiego podwórka, tak? No mamy Roberta Lewandowskiego, który raczej nie ma cech wolicjonalnych. Jest wielkim piłkarzem, ma świetnych podających, tylko jak przychodzi co do czego brać liderowanie na siebie, to raczej to średnio wychodzi. I tu przy MAP można powiedzieć, że jest tak samo.
0: Nie jest po prostu takim gościem w stylu choćby właśnie Cristiano Ronaldo.
1: Tak,
0: w reprezentacji Portugalii, czy w tych klubach, w których grał. Dobrze, powiedzieliśmy o Mbappé, nie powiedzieliśmy jeszcze o MMA, które się działo w szatni Realu, a to przecież jeśli już wskazywać na coś z tej kadencji Arbeloi, to też było wielkie w sumie wydarzenie, zapomnieliśmy o nim w sumie, a więc no, nawet nie możemy powiedzieć domniemanej, ale po prostu bójce, do której doszło w szatni Realu Madryt. No ta atmosfera chyba wewnątrz szatni nie jest najlepsza, co?
1: No z tego, co można usłyszeć, to raczej nie. Ja nie wiem, do czego pewnie no my wszyscy możemy się tylko domyśleć, co tam naprawdę się wydarzyło, ale rzeczywiście takie rzeczy w ogóle nie, raz, że nie powinny wychodzić na światło dzienne, a dwa, że nie powinny się wydarzać. Więc no szkoda, no trochę się to zepsuło. Trochę się to zepsuło i no będzie trzeba to naprawić, bo tak nie powinno być.
0: Bo według tego, co się miało stać, żebyśmy tutaj nie skłamali, po prostu lekka bójka między Tchouaménim i Fede Valverde.
1: Tak, Valverde i
0: po czym oczywiście Valverde trafił do szpitala.
1: Tak,
0: i
1: tak było.
0: Zresztą się nie mózgu bodajże.
1: Uraz głowy.
0: Urazem głowy, szeroko pojętym. Head injury. No, abstrahując od tego, że to się wydarzyło, też mimo wszystko pewnie taki troszkę komunikacyjno-wizerunkowy klops, że to się Realowi też wymknęło do mediów, mimo wszystko, mimo tych hiszpańskich mediów, bo już w takim sezonie, w którym nic się nie zgadza, jeszcze kiedy dochodzi do bójki między Valverde, a więc chłopem też bardzo doświadczonym w tej szatni, w którym wychodzą jakieś niesnaski między grupkami piłkarzy, no to chyba żaden już trener tego by w tej sytuacji nie ogarnął, chociaż to już była też końcówka sezonu.
1: No wiesz, właśnie tak, no znalazł się zapewne ktoś, kto poszedł do Marki albo Asa czy ABC i po prostu powiedział, więc tak zwany kret, tak? Jak
0: się... czyli jednak prezes Florentino Perez miał rację, że to te media
1: możliwe,
0: złe, nieszczęsne.
1: Możliwe, tak.
0: Media i mafia, która zabrała mu siedem mistrzostw w trakcie tych jego prezesury, bo właśnie przechodząc do tego, co się działo już w samej końcówce sezonu, była bitewka w szatni, czy to po treningu. No a później ta nieszczęsna konferencja też Florentino Pereza, kiedy poszło komunikado oficjal było na temat tego, że za dwie godziny Florentino przemówił. No i wiele osób oczekiwało konkretów, oczekiwało, to może pewnie mniejsza część, ale jakiegoś małego przepraszam za obecną sytuację w klubie. Tymczasem doszło do tego, że Perez nie do końca w ogóle próbował się wytłumaczyć z tego, co się dzieje w klubie, ale zaskakująco dla siebie mimo wszystko zaczął atakować i dziennikarzy. Dostało się oczywiście po części Barcelonie za ustawianie meczów, za tą słynną aferę Negreiry, która też kiedyś była tematem naszej audycji, to jeszcze może mi się uda odkopać, kiedy to dokładnie było. No i po prostu rzucał różne oskarżenia, mniejsze lub większe, na lewo i prawo. Ty się spodziewałeś właśnie czegoś takiego w wykonaniu Florentino Pereza, czy jednak tej bardziej dostojnej wersji, bo on zwykle mimo wszystko w tych relacjach publicznych, bo w prywatnych chyba z tym różnie bywa, no to starał się być taki bardziej zachowawczy, mimo wszystko.
1: Tak, ja się nie spodziewałem w ogóle, że będzie taki wybuch. Ktoś chyba tutaj naszego prezesa trochę podpalił w wcześniej i to tak wyszło, jak wyszło. No, tak jak mówisz, mieliśmy do czynienia z tą wybuchową wersją. Jest wersja mniej wybuchowa, wylosowała się ta wybuchowa na tej konferencji, więc było jak było. Dostało się dziennikarzom, no przede wszystkim dziennikarzom z ABC, więc chyba subskrypcję anulował, tak? Jak dobrze kojarzę.
0: Subskrypcję, którą wykupił mu jeszcze jego ojciec.
1: O właśnie.
0: Tak. No tam dostało się bodajże też tej biednej dziennikarce, tak, o której opowiedział, że nie wie, czy ona wie coś o piłce, chociaż tutaj uspokajając też wytłumaczenie było takie, że ona po prostu zwykle się sportem nie zajmuje i pisała ten artykuł. Więc było mocno, było wysoko, a to wszystko tak naprawdę działo się, to zaczął się naprawdę dość ciekawy tutaj już serial, bo to działo się bodajże w tym samym czasie, kiedy gruchła ta pierwsza informacja na temat tego, że może José Mourinho jednak wróci do tego Realu. Pamiętając tamte czasy, które pod względem rywalizacji między Barceloną i Realem Madryt były absolutnie epickie, jeśli chodzi o to, co się działo. Guardiola kontra Mourinho.
1: Tak było.
0: Ten nieszczęsny palec wokół Tito Villanowy bodajże.
1: Byłem na tym meczu.
0: Robiłeś ten mecz. To były no, rzeczy nieobliczalne. Tamte El Clasico, zresztą w pewnym momencie doszło do niesamowitego przesytu, jak jeszcze mieliśmy dwumecze w Superpucharze, potrafiliśmy mieć po 6 El Clasico na sezon, tak. Prawie. Nie, nawet, nie,
1: było,
0: nawet
1: no.
0: Nie prawie, bo była Liga Mistrzów.
1: W 2011 roku było 6, no dobrze.
0: Był Superpuchar i, no i oczywiście tak dwa mecze ligowe. A może nawet, nie wiem, tam później jeszcze przecież był raz finał Pucharu, nie raz, były te finały Pucharu Króla, był później...
1: W 11 i 14.
0: Później to. Jeszcze był ten Gareth Bale wyprzedzający Marka Bartre.
1: Marta do dziś goni, tak.
0: Dużo rzeczy się wtedy działo i na ten okres też częściowo przypadła ta kadencja José Mourinho. Kadencja dość burzliwa. Czy ty uważasz, że na... ten cały chaos, który no, teraz się w Realu dzieje, człowiek, który nie tylko w ostatnich latach, ale tak naprawdę w każdym miejscu, w którym był, prawie, chyba w Interze najmniejszym stopniu, tak paradoksalnie, w każdym miejscu, w którym się pojawia, jednak jest znany z tego, że lubi sobie coś tam troszeczkę podpalić, taki lekki chaos kontrolowany głównie przez niego stworzyć. Czy to jest właściwy człowiek? Czy Mourinho to jest właściwa osoba na ten moment dla Realu?
1: Wiesz co, no... Porównując do tego, kiedy on pierwszy raz wchodził do tej rzeki, tak, to w tamtym momencie to rzeczywiście było jakieś remedium na silną Barcelonę. Oczywiście nie, odstawiając na bok to, co się działo na konferencjach i tak dalej, no bo to już jest jego natura i ciężko to zmienić, no to jakoś odmienił tą drużynę, która grała wtedy niesamowite kontry, kilkusekundowe i no, potrafiła się postawić tak naprawdę najsilniejszej Barcelonie w historii, więc w tamtym momencie to było lekarstwo, żeby ten klub podnieść po tamtym sezonie 2008-2009, który był tragiczny, też bez żadnego trofeum i to tam, nawet to nie było trzecie miejsce, tylko jeszcze niżej, jak dobrze kojarzę.
0: O to trzeba sprawdzić, ale mogło tak być, że Villarreal był wtedy też w trzeci.
1: No właśnie, więc no i on jednak te podwaliny pod tą decimę później stworzył, tak? No, 3 razy półfinał Ligi Mistrzów, Puchar Króla, Liga wygrana ze równą liczbą 100 punktów, więc to wtedy dawał radę. Oczywiście na końcu no, skucił tą szatnię, to znaczy tam wychodziły te podziały raczej pro Mourinho i anty Mourinho i też była ta afera z Casillasem, tak, który poszedł do chyba swojej żony, tak w ogóle.
0: Tak, tak, już wtedy żony.
1: No właśnie.
0: Jeszcze wtedy żony.
1: Jeszcze też. Wtedy żony, tak, już i jeszcze. Więc no i tak to się skończyło, to w 13 roku już wszyscy mieli dość Mourinho, natomiast kiedy on przychodził, to rzeczywiście jakoś to odrodził, odkładając na bok oczywiście te niefajne rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, czyli palec, tak, i konferencje i ogólne podpalanie tych relacji, no bo to już jest jego natura, ale sportowo oceniając, no to wtedy było dobre i pytanie, czy on w tym momencie sobie da radę tak samo, jak wtedy dał radę. No, mamy tutaj człowieka, który był raczej w średniakach europejskich, bo to tam było Fenerbahce, tak?
0: Teraz Benfica.
1: No, Benfica, wcześniej wygrał
0: Ligę... Roma.
1: Roma, wygrał Ligę Europy z Manchesterem, chyba Ligę Konferencji z Romą właśnie, nie?
0: Tak.
1: Pytanie, czy mu się uda podobnie tutaj odrodzić pod względem sportowym i też tak jakby właśnie tym, o czym mówię od początku, czyli przywództwa tych piłkarzy, to nie wiem, wpoić, jakoś wlepić to, żeby jednak tutaj potrafili wziąć na siebie odpowiedzialność i nie zaglądać do tego Instagrama tak często, więc... No jest to ciekawe. Ja jestem ciekaw, czy to się uda, natomiast no, jeżeli miałbym teraz wybierać jakkolwiek trenerów, którzy mogliby ten Real podnieść i byłaby to największa szansa na sukces, to jest to Zinedine Zidane, który, jak wiemy, nie przyjdzie, ponieważ ma reprezentację Francji do objęcia.
0: Tak, ma narajoną tą pracę. Wiemy, że Didier Deschamps odchodzi po Mistrzostwach Świata, cokolwiek by tam się nie zdarzyło, a Zidane już tam tupie nóżkami, żeby tę kadrę od niego przejąć. Wspominaliśmy o przyszłości Realu Madryt, tej właśnie najbliższej. Powiedzieliśmy o tym, że Mourinho to jest plan A. Tak naprawdę, chociaż zależy od tego, co się właśnie wydarzy w wyborach prezydenckich. Florentino Perez rządzi tym klubem z krótką przerwą, ale tak naprawdę przez cały cały czas w XXI wieku to on piastuje tę rolę. Oczywiście na chwilę oczy, żeby wrócić. Tak, wszystko zostało tak załatwione legalnie, absolutnie. Ale teraz wydaje się, że może mieć wreszcie rywala w wyborach, które już niedługo. Ile zależy od tych wyborów? Co w przypadku właśnie Realu Madryt i wyborów na prezydenta? Bo wiemy, że w Barcelonie to jest wielkie święto, wielkie widowisko, debaty, niedebaty, telewizja, ta katalońska trójka, wszędzie lata za nimi, wszystko się dzieje. Jak to wygląda w przypadku właśnie Realu Madryt, który no też działa na zasadzie socios?
1: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tak jak już wspominałem, mamy do czynienia z wyborami z udziałem Pereza pierwszy raz od 2000 roku, a w ogóle z wyborami to 2006, tak jak Calderón był wybierany, więc nie jest to częsta sytuacja i biorąc pod uwagę to, co się działo przez ten sezon i w sumie jeszcze poprzedni, no to zapowiada nam się to ciekawe. No, jestem ciekaw, nie czytałem dzisiaj, ale wydaje mi się, że Riquelme przedstawił jakiś plan na swoją kandydaturę teraz.
0: No właśnie, Enrique Riquelme, to jest ten jego rywal w tych wyborach. Co możemy o nim w ogóle powiedzieć jako o kandydacie?
1: Że jest kibicem Realu, jest socjal, jest bogaty.
0: No tak, bo to też jest coś, o czym wspominaliśmy przy okazji wyborów w Barcelonie. Wydaje mi się, że pewnie w Realu jest tak samo, że człowiek, który startuje na prezydenta, to są wybory no, de facto powszechne pod tym względem, że trzeba być socjo Barcelony czy Realu, tak. Ale taki kandydat też musi mieć dinero, żeby w takich wyborach wystartować, no bo prezes też po części odpowiada z własnym majątkiem zwykle za los klubu, tak ogólnie rzecz biorąc, formalnie.
1: Tak, to trzeba mieć procent aktualnego budżetu klubu, żeby móc wystartować w wyborach. Nie pamiętam jaki procent, ale to jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów euro.
0: To nie jest suma, która sprawia, że każdy socjo może po prostu tym prezydentem klubu w każdym razie zostać, ale czy każdy człowiek może zostać socjo Realu? Jak to jest w tym przypadku?
1: Trzeba mieć staż. Nie pamiętam, czy jest to 20 czy 30 lat, ale jak masz staż, to...
0: Jest to solidny w każdym razie staż.
1: Tak.
0: Ale nie zmienia to faktu, że kibiców Realu na całym świecie mamy sporo i jest też spora, potężna grupa w Polsce. Na samym początku przedstawiliśmy się, Maćku, jako właśnie członka Achilla Blanca, a więc fan klubu Stowarzyszenia Kibiców Realu Madryt. Teraz szczególnie, kiedy Robert Lewandowski grał w Barcelonie, no to tych fanów Barcelony w Polsce narobiło się jeszcze więcej i to też miało pewnie wpływ na obecność Barcelony w mediach, też bardziej tych mainstreamowych, powiedzmy, by nie wymieniać tu nazw różnych stron plotkarskich. A jak to wygląda właśnie w przypadku Realu Madryt? Ilu kibiców Realu Madryt jest w Polsce? Nie mówię, żebyś tutaj podał jakąś liczbę, ale jak to się mniej więcej, myślisz, przedstawia w porównaniu właśnie do Barcelony, czy innych takich wielkich klubów jak AC Milan czy Manchester United, bo to są pewnie takie największe firmy, jeśli chodzi o te polskie stowarzyszenia kibicowskie.
1: No, mogę, tak, jeżeli w ogóle biorąc pod uwagę strukturę kibicowską Polski, zagranicznych klubów, to wydaje mi się, że jednak tych kibiców Realu, Barcelony i Manchester United jest najwięcej. Manchester United może już raczej nie wygrywa, raczej na pewno nie wygrywa. Na pewno nie wygrywa 5 razy z rzędu. ale tak, no to są takie 3 wiodące grupy. No Milan chyba też, tak? Spotykam kibiców Interu, więc to też są tak takie no największe jakby zagraniczne kluby w Polsce. Natomiast no, jeżeli chodzi o Real, no to mamy stowarzyszenie kibiców Achilla Blanca. W stowarzyszeniu jest ponad 2000 członków zarejestrowanych, tak? Mamy zloty za każdym razem, kiedy jest El Clasico, mamy zlot i zlot jest na przykład, kiedy Real gra jakiś finał ważny, typu Liga Mistrzów, Puchar Króla, więc zapraszamy.
0: No właśnie, jeśli jakiś kibic Realu nas teraz słucha, chciałby w jakiś sposób do was dołączyć albo przyjechać na zlot, co ma zrobić? W skrócie.
1: Na zlot może przyjechać zawsze, natomiast jest wtedy płatny zlot. A jeżeli jest się członkiem stowarzyszenia, no to jest to darmowy zlot. Można się zapisać. Zapisy są, z tego co kojarzę, jesienią. Także...
0: Czyli tak po prostu jak wchodzi nowy sezon mniej więcej.
1: Tak, chyba do końca października można się zapisać, tak mi się wydaje. Naszym członkiem honorowym jest Jerzy Dudek.
0: O!
1: Więc zawsze jest szansa, że można go spotkać na jakimś zlocie, chociaż chyba dawno nie był, ale ogólnie to tak, jest członkiem honorowym, więc można porozmawiać, jeżeli się go spotka, o starych czasach, kiedy to było, kiedy tam bronił jeszcze tych, chyba, nie pamiętam, 15 meczach.
0: były takie czasy. Jeśli chodzi o kibiców, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie, czy to też jest podobnie jak na przykład w przypadku i Barcelony, i fanów Milanu, których też w Poznaniu mamy sporo na przykład, czy też pomagacie w jakiś sposób w wyjazdach na mecze albo w zdobyciu biletów na mecze, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach no różnie z tymi biletami bywa, częściej ich nie ma niż są.
1: Tak, zawsze, to znaczy czasem jest organizowany wyjazd, zorganizowany przez stowarzyszenie, no i są zapisy. Jeżeli się uda po prostu, no wiadomo, jest dużo chętnych, jeżeli się uda wylosować szczęśliwcowi, no to ten szczęśliwiec będzie mógł pojechać ze stowarzyszeniem. Jest to bardzo fajna przygoda, ja też sam byłem w ogóle na derbach z Atletico. Tam było 1-1, Alvaro strzelił gola, także nietypowy strzelec gola, więc warto. Można również wnioskować o indywidualne bilety, wtedy stowarzyszenie próbuje zakupić bilet, no i taki ktoś też jakby powinien tam zadeklarować się i rzeczywiście tam pojechać na ten mecz wtedy, kiedy uda mu się ten bilet zdobyć.
0: No tutaj tak już powoli kończąc i naszą audycję, i tę część stricte właśnie kibicowską, no to po pierwsze, skąd ta twoja pasja do Realu Madryt? Skąd akurat ty wylądowałeś w tej waszej rodzinie? Bo musimy tutaj napomknąć audycji sprzed bodajże miesiąca, kiedy mówiliśmy o, może dwóch, kiedy mówiliśmy z twoim bratem Piotrkiem, a więc członkiem z kolei Peni Barcelony w Polsce, o wyborach prezydenckich tam, po tej drugiej części barykady, czyli właśnie w stolicy Katalonii. A skąd ta twoja część serca zdecydowała, że jednak Real?
1: Wiesz co, ja nawet przyniosłem tu taki artefakt. Jest to szalik Realu. On jest dziany, jednostronny. I on jest z 98 albo 99 roku, kiedy, jeśli dobrze kojarzę, mój tata go przywiózł z Madrytu. Także jest to... chyba od tego szalika to się zaczęło. No następnie, jak to były czasy 98-99, a ja potrafiłem jakby gdzieś tam podejrzeć dzienniki sportowe, o których zawsze było u nas pełno w domu, to w 98 roku przecież Real wygrał Ligę Mistrzów. I to była taka Liga Mistrzów chyba po 32 latach. Następnie wygrał Ligę Mistrzów znowu w 2000 roku, a kiedy wygrał w 2002 roku i był w Ole Zidana, to ja go widziałem w telewizji, także no to był, myślę, ten czas i to też było tak, że podwórko wtedy dzieliło się tak naprawdę na kibiców Realu i Manchesteru. To były takie dwa poziomy. Barcelona była wtedy w kryzysie, a przynajmniej moi rówieśnicy, no to raczej albo to był Real, albo to był Manchester. Z tego takie koszulki były zawsze, tak? Beckham, no i teraz, kiedy ktoś miał koszulkę Beckhama, Manchester, nagle potem do Realu poszedł, tak?
0: Zdarzało wam się w ogóle z bratem rozmawiać czasem na temat rywalizacji Barcelony z Realem?
1: Wiesz co, raczej nie była to bezpośrednia wymiana zdań, raczej to była taka rywalizacja, to piłkarze za nas rozwiązywali te spory, tak?
0: I całe szczęście. Dobrze, to tak na sam koniec, Maćku, moje ostatnie pytanie do ciebie. Przeżyłeś już z Realem wszystko, wygrałeś też wszystko, no bo nie dało się też inaczej. Jakieś masz jeszcze kibicowskie marzenie związane z Realem?
1: Oj, ale mówisz o tym, co Real powinien jeszcze osiągnąć, czy ja coś powinien...
0: Droga dowolna. Może być nawet, możesz sobie wymarzyć jakiegoś Polaka w Barcelonie na przykład.
1: O, Polaka
0: w Barcelonie. W Barcelonie, w Realu oczywiście.
1: W Realu, o to... Kurczę, no, a na Lewandowskiego była szansa kiedyś, nie?
0: Była konkretna.
1: Więc wiesz co, no w Realu akurat pod względem Ligi Mistrzów jestem bardzo usatysfakcjonowany, natomiast jest pewien niedosyt z tą La Ligą. Kiedyś Real pod koniec lat 80. wygrywał tą ligę 5 razy z rzędu, to była ta słynna piątka Sempa. Więc może jednak warto by... Aha, wiem, jeszcze jest jedna taka rzecz, która by się zawsze przydała. Tu chodzi o to, żeby zrobić manitkę w klasyku.
0: O, no tak, bo to się po jednej stronie udało, a po drugiej,
1: tak było.
0: Po drugiej nie. Dobrze, Maciej Olejnik, Aguila Blanca był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję ci bardzo, Maćku.
1: Również dziękuję.
0: Olga Grumowicz nas dzisiaj realizowała. My słyszymy się już za tydzień. To było Gramy na Aferę.

0: na nie w większym stopniu zwracać uwagę.
1: Mówiła przewodnicząca Rady do spraw współpracy z Republiką Federalną Niemiec Henryka Mościcka-Dendrys. Częścią wydarzenia była również publiczna debata poświęcona przyszłości relacji polsko-niemieckich w kontekście 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Trwa pożar hali produkcyjnej na terenie Obornik. Na miejsce przyjechało ponad 50 zastępów straży pożarnej. W związku z pożarem nad miastem unosi się gęsty dym. Należy zamknąć okna i drzwi oraz nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Jeśli jest taka możliwość, to zalecane dla okolicznych mieszkańców jest pozostanie w domach.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Opracowano raport na temat przyszłości poznańskiego szkolnictwa. Wszystko to zostało zawarte w dokumencie pod tytułem Diagnoza stanu oraz kierunki rozwoju i finansowania systemu oświaty w metropolii Poznań. Ekspert Związku Miast Polskich Szymon Więsław wskazuje, że kluczowym problemem jest demografia.
3: Między rokiem 2000 a 2024 liczba dzieci urodzonych w niektórych gminach metropolii spadła o 1/3. W związku z tym liczba miejsc przedszkolnych musi być ograniczona. Za kilka lat liczba miejsc w szkołach podstawowych musi być ograniczona, a potem liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
1: Wskazał on także na zjawisko suburbanizacji.
3: Młode rodziny wyprowadzają się do miasteczek, na wioski otaczające Poznań. Analizy pokazały, że wiele dzieci wyprowadzających się jednak chodzi do szkół podstawowych w Poznaniu. Wobec tego codziennie wsiadają w autobus, codziennie wsiadają w pociąg. Powoduje to nie tylko zaburzenie systemu szkolnego, ale również zatłoczenie dróg.
1: Raport ma być punktem wyjścia do budowy wspólnej metropolitalnej wizji oświaty do 2035 roku. Do soboty trwa czas na zgłaszanie uwag do konsultacji społecznych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Łopuchowo oraz Konstantynowo. Chodzi o lasy wokół Murowanej Gościny i Czerwonaka, Suchego Lasu, Mośliny czy Puszczykowa. I to już było wszystko w tym serwisie i wszystko, jeżeli chodzi o serwisy na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszamy jutro od 6.57.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne.

i DJ Bleak wydali oni w ten piątek utwór Hashtag Bliska. To jest w ogóle zabawna historia z tym tytułem, bo początkowo utwór miał się nazywać Blizna i tak też był promowany na TikToku i tam w różnych mediach, ale ktoś w komentarzach gdzieś napisał, że początek tego utworu, który się zaczyna Hej, nie jestem ci aż tak bliska, brzmi jak Hashtag Bliska i tak już zostało. Ale wow, mam nadzieję, że rozkręci to wasze nastroje wieczorne. No i posłuchajmy razem DJ Bleak i Dominika Płonka.

0: DJ Blik i Dominika Płonka rozkręcili nasze nastroje. Jeżeli wy jesteście w takich koncertowych nastrojach, no to już jutro możecie w jednym koncercie wziąć udział, bo mamy dla was konkurs. A do wygrania jest wejściówka podwójna na koncert Mr. Punch, który odbędzie się w klubie Pod Minogą. Mr. Punch zagra utwory zespołu Marillion, także jeżeli macie ochotę na taką podróż do rocka z lat 80., to jak najbardziej zachęcamy do wzięcia udziału. No a żeby zgarnąć te wejściówki, musicie wysłać SMS na numer 7148. W treści wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego chcecie wziąć udział w tym konkursie. Koszt SMS-a to złoty 23, a my przechodzimy do naszej dalszej części programu.
1: Dokładnie tak. Już tutaj na antenie powoli słyszymy Kacpra Wiśnego. Witam cię serdecznie.
2: Hej, cześć.
1: Kacper jest muzykiem, który na scenie gości już od kilku lat. Tak naliczyłam, że co najmniej 8, o ile dobrze. Pierwszy album wydany w 2019 roku, Zero, później The Orchid Garden 2020 i The Prince of Flies 2025. I to wszystko było po angielsku, a teraz miesiąc temu, dokładnie jakoś tak mniej więcej, został wydany przez ciebie singiel Aż Mnie Nosi. I powiedz, jak tam się dzisiaj czujesz i jak się czujesz z tym, że już od miesiąca twoja twórczość po polsku jest możliwa do słuchania w serwisach streamingowych?
2: W sumie to 8 lat mnie tak trochę zbiło z tropu. To jest... nie liczyłem, więc to jest tak trochę długo teraz, jak człowiek usłyszy.
1: No pewnie nawet więcej, no bo to wiesz, od wydanego mniej więcej, no.
2: Tak, ale... cieszę się, że udało mi się coś po polsku napisać, w sensie wydać, powiem tak. Szczerze mówiąc, nie jest to pierwsza piosenka wydana po polsku, ale pierwsza, która nie jest usunięta, więc...
1: Czyli jedyna, do której mogłam mieć dostęp po polsku.
2: Tak, dokładnie. No jest to utwór, który trochę, nie powiem, stresowałem się odbiorem utworu po polsku. Ale jednak jestem zadowolony, że udało mi się przekazać to, co zwykle w języku angielskim bardziej komfortowo mi jest przekazywać, że udało mi się po polsku tym razem.
1: A czy to była tylko kwestia języka, czy na przykład też tematu? Dlatego, że tutaj to traktuję o twoim specyficznym doświadczeniu, ten utwór. Mhm. I czy może też ten temat sprawił, że postanowiłeś się zbliżyć trochę do języka ojczystego? Czy może po prostu stwierdziłeś, że to już jest ten czas?
2: Wiesz co, piosenka została napisana, gdzie napisałem tą piosenkę chwilę po diagnozie ADHD, gdzie dużo, na dużo pytań odpowiedziało mi to odnośnie mojego zachowania, tego, jak ja funkcjonuję na co dzień, sama ta diagnoza, gdzie często wcześniej jest to diagnozowane, u mnie dopiero, jak miałem 25 lat.
1: To ćwierć życia.
2: Tak.
1: Jak to się mówi, nie?
2: Mam nadzieję, że ćwierć. Mam nadzieję, że oby. Mi się uda. Ale już parę razy słyszałem wcześniej, że takie stwierdzenia, z którymi w sumie się zgadzałem, że jednak ten język angielski jakąś taką warstwą obronną dla mnie był przed otwieraniem się, ale napisanie Aż Mnie Nosi po polsku nie było dla mnie jakimś otworzeniem się większym niż
1: w przypadku
2: języka angielskiego. Tak, nie czułem tego w ten sposób, bardziej był to dla mnie taki stres, czy ja wszystko dobrze opiszę, czy ja dobrych słów użyję, ale udało się, więc się cieszę.
1: A czy dostałeś na przykład jakiś feedback od osób, które również mają diagnozę ADHD? Jak one odbierają ten utwór, tak z ciekawości?
2: Szczerze? Nie, ale podejrzewam... A nie, przepraszam, dostałem. Dostałem. Że rezonowało to. Aczkolwiek ja jestem świadom też, że moje teksty nie są najbardziej wprost tekstami możliwymi.
1: Więc dopiero jak ktoś wie, to jest w stanie zobaczyć to, o czym piszesz.
2: Dokładnie, tak samo na przykład jak w przypadku poprzedniego albumu, The Pink of Life, gdzie tak naprawdę jest to koncept album, ale on jest na tyle zagmatwany w swojej fabule, że ciężko by było to samemu rozczyfrować tak naprawdę, ale też to było trochę moim zamiarem, ponieważ to było, ten projekt był jeszcze bardziej, mam wrażenie, takim personalnym doświadczeniem dla mnie niż Aż Mnie Nosi, gdzie przy Aż Mnie Nosi też uczyłem się właśnie takiej otwartości, że ja jestem na przykład w stanie tutaj też na antenie powiedzieć,

0: różnica gatunkowa, że tak powiem, jest kapitalna, nie? Bo tutaj jest dość łagodnie, jest taka gitara, która nie szarpie riffów, a z kolei masz na swoim koncie właśnie takie utwory bardziej gniewne instrumentalnie i zastanawiam się, czy tutaj ten temat właśnie sprawił, że wpadłeś na ten pomysł, żeby podejść do niego inaczej, czy po prostu każdy ze swoich projektów traktujesz osobno pod względem muzycznym i nie wiesz do końca, jak to wyjdzie, tylko to się nagle spina w całość, powiedzmy, tu jest bardziej metalowo, tu jest bardziej rockowo, tam bardziej popowo.
1: Szczerze usłyszałem wcześniej o poprzednich projektach, że to są tak zwane mieszanki studenckie, więc ja jestem świadom...
0: A to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne, no.
1: To jest fajne, aczkolwiek zastanawiające, kiedy myślę na przykład, że ktoś miałby sobie włączyć ten album, okej, fajnie się zaczyna, tutaj jest spokojnie i trochę takie mroczno tajemnicze, później druga piosenka metal, więc na przyszłych projektach w sumie już mogę zdradzić, ponieważ jeden z nich miał się już prawie ukazać, gdyby nie to, że wszystkie wokale utraciłem
0: w
1: incydencie laptopowym, na którym nagrywałem, więc tutaj też od razu rada dla wszystkich muzyków, którzy nagrywają sami siebie, róbcie kopie zapasowe.
0: No, ja myślę, że to jest bardzo dobra rada dla wszystkich, którzy trzymają jakiekolwiek pliki gdziekolwiek.
1: Dokładnie.
0: Kopie
1: dokładnie.
0: Zapasowe, tak, pamiętajmy. Czyli po prostu jest jakiś projekt, ale on jest związany właśnie z twoim tam, jako Kacper Wiśle będzie wydawany, czy na przykład we współpracy z kimś, czy co możesz nam zdradzić w ogóle a propos tego przyszłego projektu?
1: Jako, że tak jak już wspomniałem, mam ADHD, mam 3 projekty, nad którymi aktywnie pracuję i 4, który mam w planach.
0: To jest niesamowite.
1: Najbliższy projekt to jest epka, albo mini album, nie wiem już w sumie sam, jak to miałbym klasyfikować. Ona będzie na pewno trochę delikatniejsza niż wcześniejszy materiał. Myślę, że coś właśnie w zakresie aż mnie nosi. Może trochę bardziej takie garażowe, pop-punkowe.
0: O, tu mnie zaciekawiłeś, powiem ci szczerze, bo ja lubię takie klimaty. I właśnie tak też chciałam cię zapytać, czy inspiruje cię bardziej to, co dzieje się dookoła ciebie, to, co dzieje się u ciebie w życiu, jeżeli chodzi o tworzenie tekstów i muzyki, czy bardziej inspiruje cię na przykład twórczość innych osób, to znaczy, nie wiem, powiedzmy książki, filmy, inne utwory. Czy jesteś w stanie tak sprecyzować to trochę?
1: Jasne. Mam wrażenie, że dotychczas głównie to był właśnie temat mnie. Ale mam wrażenie, że już przy Prince of Light i aż mnie nosi, już trochę ten temat tak zaktualizowałem, nie wiem jak to do końca określić, bo nie chcę powiedzieć wyczerpałem.
0: Tyle no tak, bo trudno się wyczerpać z własnych doświadczeń, nie?
1: Tylko, że to, co bardzo chciałem wyrzucić, już wyrzuciłem. Teraz przeniosłem się w przyszłych projektach, przenoszę się na bardziej zewnętrzne doświadczenia. Nie tyle może inspirowane mediami, chociaż też. Mm-hmm. Chociaż też, nie dosłownie, ale też na pewno inni wykonawcy, czy właśnie na przykład książki, filmy też na to wpływały, ale bardziej takimi rzeczami, które ja obserwuję. Które obserwuję wokół siebie, które nie są może powiązane ze mną. Ale na jednym z tych projektów To już odległe dosyć, prawdopodobnie gdzieś dopiero w przyszłym roku. Trochę jestem zainspirowany Davidem Bowiem pod względem wchodzenia w rolę na projekt. Wchodzenia w rolę kogoś innego, jako że też mam taką drugą pasją, też jest aktorstwo, więc chciałbym tego spróbować, czyli wejść w buty fikcyjnej postaci, którą tworzę teraz.
0: To brzmi, powiem ci, bardzo ciekawie i na pewno my tu w aferze będziemy chcieli wiedzieć jak najszybciej, jak już tylko te dalsze projekty będą się działy. A jeszcze tak jakbyś mógł skonkretyzować, kogo na przykład teraz słuchasz sobie w zapętleniu? Czy jest ktoś taki, kto się wyróżnia wyjątkowo w ostatnich tygodniach u ciebie?
1: Ostatnio moje gusta muzyczne bardzo są szerokie.
0: Jak twoja twórczość.
1: No tak, w sumie racja. Ostatnio jestem wielkim fanem YouTube. Tak naprawdę zauważyłem dopiero teraz, jak dużo oni wprowadzili nowego

0: brzmienia, które później zostały, były wykorzystywane w jakichś takich pop-punkowych rzeczach, ale popowych, pop-rockowych bardziej myślę. Ale też dużo słucham ostatnio Lorna Shore, ponieważ jeden z projektów przyszłych będzie dużo mocniejszy od poprzednich, więc też muszę się trochę doedukować.
1: Tu trafiasz do mojego metalowego serca, bo ja też po prostu siedzę w korach, nie korach różnego typu, więc jakby uwielbiam. Także no, fajnie, mów dalej.
0: Jeszcze jeden album, który wyszedł całkiem niedawno, parę dni temu chyba, albo tydzień temu, a Pale White Dot od Periferii, który mam wrażenie
1: tak.
0: Najlepszym albumem póki co, aczkolwiek najdłużej mi zajęło, żeby tak wszedł.
1: No, bo to czasem trzeba się trochę też przekonać do niektórych rzeczy, tak jak mówisz z tym YouTube, to na początku może być jak, dobra, tam grali teraz i ten. A ja też tak personalnie po prostu czasem wracam i odkrywam na nowo to, co gdzieś tam stare, nostalgiczne. A właśnie jeżeli chodzi o ciebie jako Kaspra Wiśnego, który jakby prawdopodobnie też będzie wydawał kolejne rzeczy, to w którą stronę właśnie? Czy to będzie tą ścieżką Aż Mnie Nosi, czy jakoś inaczej, w inne meandry ta epka?
0: Najbliższy projekt, czyli a właśnie albo epka, albo mini album, to jeszcze się okaże. Jeszcze końcowe prace trwają nad
1: znak zapytania na razie.
0: Ponownym. Nazywać się będzie All Grown Up. Będzie to lżejsza na pewno brzmieniowo od poprzedniej płyty. Myślę, że w okolicach Aż Mnie Nosi. Na pewno będzie bardziej emocjonalne, ale też będzie po angielsku.
1: No to...
0: Ponieważ bardziej estetyką chciałem się na tym projekcie wpasować w takie amerykańskie teenage drama, może nawet w jakiś sposób.
1: Taki utwór, który może być ścieżką dźwiękową w filmie na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Super. A będzie jakaś szansa usłyszeć cię na żywo w najbliższym czasie? Czy to na razie jest gdzieś tam w sferze marzeń, planów?
0: Tak, gramy w Zbąszyniu na festiwalu Eksperyment. W Zbąszyniu 7 lipca.
1: Super.
0: I gramy też w Świebodzinie, w Fundacji Acoustic Art. Już sprawdzam, ponieważ tutaj mam zapisane wszystkie koncerty.
1: Pewnie zaspokojam. Ja wiem, jak to jest z kalendarzami.
0: 16 lipca.
1: A na Poznań kiedyś przyjdzie czas, myślisz?
0: Chcielibyśmy bardzo. Szukamy aktywnie teraz, żeby zagrać jak najwięcej koncertów. Więc jeżeli ktoś słyszy, kto organizuje koncert, na przykład szuka drugiego zespołu, to my z zespołem, w którym wykonujemy moją muzykę, Perial Gun, chętnie się dołączymy, więc dawajcie znać.
1: To mi nie pozostaje nic innego do dodania, jak to, żebyście śledzili Kacpra Wiśnego i jego wszystkie projekty, bo na pewno będziemy pozytywnie zaskakiwani od czasu do czasu w najbliższych miesiącach. Dokładnie tak. A teraz słuchajcie, posłuchamy, żeby nie było, że my tutaj tak mówimy, a nie wiemy, jak Kacper Wiśny brzmi w dzisiejszym Aferytmie. Także specjalnie dla was utwór Aż Mnie Nosi, a tobie dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dzięki śliczne. Hej.

0: Słuchajcie, to był Kacper Wiśny i utwór Aż mnie nosi, o jego doświadczeniu po diagnozie ADHD. To tak jakby ktoś chciał się dowiedzieć trochę tego, co stoi za tym utworem, a niestety nie zdążył na naszą rozmowę, która była przed tym kawałkiem. I tak, słuchajcie, jesteśmy już prawie w połowie aferytmu. Nie wiem, czy możecie w to uwierzyć. Minęło bardzo, bardzo szybko. A my mamy dla was oczywiście teraz stały punkt naszego programu. Szymon Justyński wydał niedawno album Last Romantic Warrior, który zwieńcza dwuletnią pracę twórczą nie tylko w samotności, ale także z międzynarodowymi gośćmi. Jest to taka konceptualna opowieść, która składa się z samodzielnie skomponowanych i zaaranżowanych kompozycji muzycznych w domowym studiu. No i oczywiście tutaj te kolaboracje, jest ich bardzo dużo, jest Iga, jest Kolo, jest Natalia Gałązka, jest Ray Green, no i tam jeszcze ktoś tam się na pewno znajdzie. A jak to jest gatunkowo?
1: No mamy na pewno jazz, funk, R&B, także dużo takich mieszanek, ale wszystko jakoś tak się łączy elektroniką. Tak dużo mamy syntezatorów, ale też trochę filmowych aranżacji, bym tak powiedziała. Jest taki ostatni utwór na tej płycie, nazywa się Lonely Cowboy i on faktycznie jest taki dosyć westernowy. Aż zdziwiłam się, że jest na tej płycie coś takiego, ale no różne naprawdę klimaty tu są budowane. No też nie ma się co dziwić, bo tych utworów jest aż 19.
0: 19 utworów na jednej płycie. Wyobrażacie to sobie teraz w czasach epkozy i singlozy? Po prostu tutaj album, na którym jest bardzo dużo utworów i to wcale nie krótkich, bo nawet znajdują się takie, które trwają powyżej 5 minut i na pewno sporo tam się dzieje. Jak tutaj można wywnioskować z tytułu Last Romantic Warrior, tutaj bohater płyty Szymona Justyńskiego wierzy, że romantyzm w najczystszej formie wciąż ma znaczenie. Posłuchamy utworu Tears Drop na ficie z Igą i Kolo. I możecie sami się przekonać, czy rzeczywiście ten romantyzm ma takie znaczenie, jak chciałby autor.

0: Tercet Imperial i Kawalerka, czyli utwór z ich najnowszego albumu wydanego w zeszły piątek. Bardzo zachęcam Was do zapoznania się z całym albumem, jeżeli macie ochotę posłuchać trochę właśnie takiej ludowej muzyki, ale lekko przearanżowanej, bo wydaje mi się, że za rzadko wracamy do tych naszych polskich tradycji.
1: Zdecydowanie tak, ja tutaj to podbijam, a teraz zmienię zupełnie klimat i będę tą osobą, która gra typowego alt-rocka z Wielkiej Brytanii, ale jakby jestem też przy okazji bardzo sobą, dlatego że ten zespół, którego za chwilę posłuchamy, skradł moje serce w 2018 roku i ma je do tej pory. I tak, Nothing But Thieves z nowym singlem Evolution, który tak naprawdę jest takim listem miłosnym nie tylko do osób, które ich słuchają i śledzą od dłuższego czasu, ale do tych wszystkich, którzy znajdują się w ich otoczeniu, którzy wspierają ich w tym, co robią i którzy po prostu pomagają im w tej całej drodze, którą mają przed sobą. Próbowali właśnie, tworząc ten nowy materiał, pomyśleć trochę o tym, co jest takie namacalne dla nich, co się w ogóle dzieje dookoła nich i też to, że mogą być właśnie też tacy nieperfekcyjni, ale przez to są niesamowicie autentyczni. Oczywiście też to nie jest tak, że utwór się pojawił na streamingach od tak, tylko były zapowiedzi, były znaki na kanale, na WhatsAppie, bo teraz też tak się promuje rzeczy, słuchajcie, ja nie wiedziałam. Zaczęły pojawiać się wiadomości i w tych wiadomościach przechodziło się do różnych znaków, do strony Stray Dogs na początku, później do livestreamu, który rozpoczynał się tak naprawdę od takich krótkich wstawek. Wydaje mi się, że takiego pieska, który sobie chodził po prostu po mieście i ten widok z kamery był tak naprawdę taki na poziomie po prostu takiego zwierzątka czworonożnego. No i właśnie ta premiera, zagrali dla małej rzeszy osób, które miały akurat wolne w środę, także bardzo zazdroszczę tym osobom, które tam były i które nie mogą nic powiedzieć, bo było NDA, także zobaczymy, co tam tak naprawdę przygotowali. Jest już ogłoszona trasa, słuchajcie, i oczywiście nie mogło zabraknąć tam Polski, także Polska też jest. Tym razem ani w Warszawie, tylko w Łodzi. Słuchajcie, Atlas Arena 21 stycznia, o ile się nie mylę, a jeżeli się mylę, to możecie to sobie sprawdzić. Jest to bardzo długa trasa, obejmuje właśnie między innymi Unię Europejską, też Wielką Brytanię, no i oczywiście Stany, ale tak myślę, że też znacznie więcej. A zanim jeszcze trasa się rozpocznie, to oczywiście festiwale będą się pojawiali i będą między innymi też grali z Beefy Clyro, którzy też są bardzo niesamowitym zespołem i ja tak mogę gadać o nich przez cały czas, a myślę, że wy wolelibyście zdecydowanie bardziej usłyszeć utwór, który jest takim dźwiękiem nadziei i w ostatnich dniach, kiedy brakowało mi tej nadziei, to słuchałam na zapętleniu Evolution od Nothing But Thieves.

0: tego stylu muzycznego nie da się pomylić z nikim innym. Nothing But Thieves i utwór Evolution. I nie powiedziałam najważniejszego, słuchajcie, w poprzednim wejściu. Nowa płyta Stray Dogs w 2026, tak? Ale 25 września. Także ustawcie wszystkie swoje, nie wiem, przypominajki i inne takie rzeczy, a album jest już dostępny w pre-sale'u. Także jeżeli chcecie wesprzeć zespół w ten sposób, to macie taką okazję.
1: W takim razie wyczekujemy września, a jeszcze w Aferytmie wrócimy na chwilę do elektroniki razem z Lowrą. W zasadzie nie wiem do końca, jak to przeczytać, ale chodzi mi tutaj o duet Rosalie i 2K88. No, czyli takie ciekawe połączenie producencko-wokalne, tak bym powiedziała, które koncertuje już razem od zeszłego roku i od zeszłego roku współpracują, ale nie miałam okazji ich jeszcze usłyszeć, no bo były to tylko produkcje na żywo. Czy to grali remiksy utworów Rosalie, czy jakieś autorskie własne kompozycje. No a niedawno wydali pierwszy wspólny singiel właśnie pod szyldem Lowry. I tutaj i Rosalie wchodzi w taki świat 2K88 i na odwrót, bo mamy taką eksperymentalną stronę z hip-hopowymi wpływami, ale jednocześnie ten utwór jest taki dosyć melodyjny, jak na 2K88, więc jest to tak dobrze wypośrodkowane, bym powiedziała. No a utwór, o którym tutaj mówię, to You.

0: Laura i You, czyli duet Rosalie i 2K88, w taki transowo-elektroniczny klimat nas wprowadzili. Ja jestem bardzo ciekawa, co ten projekt szykuje i co jeszcze będzie miał nam do zaprezentowania, bo oboje twórców niedawno współpracowali też na przykład z Ailą, którą bardzo, bardzo sobie cenię i której już niedawno słuchaliśmy wspólnie na audycji. Też z tego, co wiem, to koncertowo razem grali, więc może tutaj będą jakieś gościnki. Kto wie, zobaczymy. Ja najbardziej na to czekam. A co jeszcze nam?
1: Nie, ja tak za nie mówiłam, wiesz dlaczego? Dlatego, że to jest chyba pierwszy raz od bardzo, bardzo, bardzo dawna, kiedy zamkniemy aferytm utworem metalcore'owym.
0: Faktycznie, będzie to ciekawe, bardzo to ciekawe się... zamknięcie.
1: I to się po prostu bardzo rzadko zdarza, słuchajcie, ale Drowning in My Sleep, czyli zespół tutaj nasz sąsiedni, dlatego że z Wrocławia, wydali, słuchajcie, drugi singiel w takim klimacie, z takimi specjalnymi układkami. One są takie czarne, wiecie, z takimi takie ala ryciny, trochę w negatywie, jeżeli można to tak powiedzieć. Po Glass Houses przyszła pora na Closure i w sumie tak tematycznie nawet to Closure na zakończenie. Oni nie tylko grają, słuchajcie, taki metalcore, ale też trochę melodycznego hardcore'u. Inspirują się między innymi takimi zespołami jak The Ghost Inside, More Than Life czy Counterparts. Myślę, że te osoby, które siedzą w tego typu muzyce, to są dokładnie tak samo podekscytowane jak ja teraz. No i tak, ale zanim to myślę, że możemy tak krótko przypomnieć, co dzisiaj ciekawego było u nas na antenie. Zaczęłyśmy od...
0: No właśnie, zaczęłyśmy tak bardzo girly popowo, więc...
1: Dominiką Płonką.
0: Tak, dobry kontrast do tego, jak zakończymy, bo była to Dominika Płonka i DJ Bleak z ich najnowszym utworem.
1: Później rozmawiałyśmy z Kacprem Wiśnym, czyli człowiekiem o wielu twarzach muzycznych, który wydał utwór Aż Mnie Nosi. Później oczywiście płyta tygodnia Last Romantic Warrior, czyli Szymon Justyński.
0: Trochę ludowej muzyki sobie posłuchaliśmy, taki powrót do korzeni. Tutaj był na antenie.
1: Był ten powrót do korzeni. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że taki tercet Imperial trafi od razu do mojej takiej listy posłuchać całej epki od razu, bo bardzo, bardzo mnie zaciekawiłaś tym. Ja o nich nie słyszałam wcześniej. Oczywiście highlight dla mnie tej audycji, czyli Evolution od Nothing But Thieves. Mam nadzieję, że słuchają nas osoby, które tak samo jak ja kochają ten zespół i się zobaczymy najprawdopodobniej w Łodzi na koncercie.
0: Wszyscy fani czekają na ten moment.
1: To prawda, to prawda.
0: No i czym zakończymy?
1: No, zakończymy właśnie... A, bo wiesz co, jeszcze ta Rosalia była, którą przed chwilą omawiałyśmy, tak. Ale to już wszyscy wiemy, Rosalia i 2K88. A teraz, słuchajcie, zakończymy utworem bardzo mocnym, bardzo metalcore'owym i takim idealnym na zakończenie, bo o tytule Closure, a to wszystko od wrocławskiego zespołu Drowning in My Sleep.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

Cześć, cześć i czołem, słyszymy się w Tysiąc Guzików i Ryba, czyli no, jak sami słyszycie lub nie, już jeżeli to wasz pierwszy raz, no to wiecie, uzbrojcie się. W najdziwniejszej muzyce w eterze będzie dzisiaj łowić dla was piosenki wszelakie Zosia Jarzębska, a za konsoletą realizatorską Jeremiasz Szczecina. Co leciało przed chwilą? Otóż już wam tłumaczę, bo jest to zjawisko bardzo niezwykłe. Jak, naprawdę, zaufajcie mi. Jak ja tak mówię, to tak musi być. Kim jest Mik Płacze? Otóż, byłam na koncercie, no bo na Next Feście grał i okazało się, że to był jego pierwszy koncert. I tam właśnie na tym koncercie poznałam Szymona Norkowskiego. Jeśli nas słucha, to oczywiście pozdrawiam i koniecznie sprawdźcie jego muzę. I Szymon wyjaśni mi, o co chodzi z tym artystą. No bo wiecie, jak to na festiwalach są opisy, przeczytałam sobie i stwierdziłam, no kurczę, no brzmi dziwnie, nie musicie mnie dwa razy zachęcać, idę w ciemno. No i jak słyszeliście może, Mik Płacze niekoniecznie dobrze odmienia końcówki wyrazów. Dlaczego? No bo właśnie, pytanie na ile to jest kreacja artystyczna, a na ile prawda, bo jest ponoć rzekomo z Holandii, wychowywał się w Polsce, no i właśnie, wiecie, ten cały taki zabieg artystyczny, to właśnie, że kiedyś jak mieszkał właśnie te paręnaście, bo właśnie on trochę się myli w liczbach, w obliczeniach, ale to chyba też jest część tego zabiegu artystycznego, że poznał dziewczynę, Sandrę, mieszkali w Legionowie i on teraz jej szuka. I na przykład przed koncertami możecie znaleźć właśnie przed koncertami. Pytanie o ich liczbę jest bardzo ważne, ale to za chwilę. Przed koncertami wywiesza ogłoszenie, czy widzieliście Sandrę i faktycznie jakby Sandra zaginęła. I co ciekawe, w Poznaniu grał swój pierwszy koncert jako koncert i na scenie działo się wiele. Od rzucanych papierosów, ogórków kiszonych, wiaderków, wszystko tam się działo. Tak. I jego pierwszy koncert, który możecie w ogóle zobaczyć na serwisie YouTube, to jest jak gra na ryneczku w Legionowie DJ seta, wiecie, między rozstawionymi tym wszystkimi stoiskami. On dalej robi swoje i jest więcej piosenek, ale niestety na streamingach w tej chwili jest tylko Mik Płacze Sandra i nad tym ubolewam. Ale zastanawiałam się, czemu ta muzyka, no okej, poza warstwą wokalną ma tak dobrą produkcję. No i legenda głosi, że współpracował on w Holandii z Frankiem Warzywa, ale nie wiem, na ile jest to potwierdzona informacja, więc wiecie, tak z dozą niepewności to przyjmujemy. Ale obiecałam też niektórym osobom, przechodząc do dzisiejszego tematu w ogóle, o czym dzisiaj będzie, bo parę osób nie mogło się doczekać. Będzie dzisiaj trochę o albumach fabularnych, trochę o koncepcyjnych. Będzie, jeżeli zdążymy, trochę jamniczek, czyli podsumowanie Fryderyków 2026, ale to tak wiecie, naprawdę na szybko. I co jeszcze miało być? No właśnie. I jeszcze obiecałam śmiertelnie poważną analizę Mako. Także zobaczymy, jak się wyrobimy. Oczywiście no w międzyczasie muzycznie mi się to trochę rozjechało z tymi albumami fabularnymi i konceptualnymi. No właśnie, musimy sobie tutaj rozdzielić, kochani, bardzo ważną rzecz. No bo szukałam takich albumów, które narzucają bardziej nam fabułę, niż mówią o jakimś danym koncepcie. No bo wiecie, jakby album, który jest spójny w danej tematyce i o czymś mówi, no to okej, to są fajne albumy, ale ja szukam no, czegoś więcej, tak jak zawsze szukam na tych audycjach, nie żeby, wiecie, inne albumy były mniej wartościowe, po prostu szukam dziwnych dziwności, tak? Musiało mnie to zaskoczyć. Stąd pomysł na śmiertelnie poważną analizę Mako. Gdyż z racji, że czasami nie mogę się skupić, co pewnie wyłapujecie, jak mówię, dosyć chaotycznie często, chodzę po prostu do mojego drugiego kolegi pisać moją pracę magisterską, i on ostatnio mówi, wiesz co, ja ci coś puszczę, takie idealne dla osób, które mają problemy z koncentracją i puścił mi właśnie płytę Mako z autografem. Później zaczęłam rozmawiać z osobami, które były na koncercie Mako albo słyszały, że ich znajomi byli i mówili, że zauważyli coś bardzo dziwnego. Duży rozstrzał grupy odbiorców, albo rodzice z dziećmi, albo dorośli ludzie śpiewający każdą piosenkę. No i stwierdziłam, kurczę, muszę zgłębić to lore, tak że tak powiem. I tak oto trafiłam, przesłuchałam całą płytę Arkadia i stwierdziłam, że kurczę, są też bardzo poważne kwestie tak naprawdę poruszane w tym albumie, który wydaje się pozornie dla dzieci, tak? Może być to też dla was lekcja, że nie wiem, czasami trzeba skontrolować, co słuchają wasze dzieci, albo próbować to zrozumieć. Może, jeżeli chcecie coś mądrego wyciągnąć, to możecie taką mądrość wyciągnąć dzisiaj. Zawsze coś, prawda? Ale czy ja mówię, że Mako jest złe? Nie, ja uwielbiam. Ja uwielbiam jechać na uczelnię słuchając Mako. To jest moje nowe hobby. Także okej, nagadałam się już i przed wami będzie Mako Los Capibaras. Capibaras.

bara Bartosz. Mówi, że nie warto płacić tu gotówką, chyba lepiej płacić kartą. Kapibara Gaja, od 3 maja wiesz dobrze, że nie ma świętego Mikołaja. Kapibara Czesław łamie wszystkie krzesła, kiedy wstał z kanapy cała ziemia się zatrzęsła. Kapibara Pola pochodzi z Opola, mówi po łacinie,

był to duet Mako z utworem Los Capibaras. Okej, próbuję sobie podgłosić słuchawki. Powiedzmy, że coś słyszę. Dobra, działa. No właśnie, dlaczego Mako? Dlaczego w ogóle, o co chodzi? Otóż o Mako wiemy bardzo niewiele tak naprawdę. Wiemy, że za duetem, za no, tą cudowną w mojej opinii twórczością stoi Igor i Maksymilian i mają no, nazwisko prawdopodobnie kucharscy. Ciężko ustalić, kto jest dokładnie, który z nich jest autorem tekstów. Udało mi się ustalić, że Igor to jest ten starszy, tyle wiem. No i że udostępnili na początku swój pierwszy album Euklides na platformie YouTube, a potem na Bandcampie. No i niektóre bity faktycznie są takie, nawet bym powiedziała, ambitniejsze. No i ten Bandcamp, w sensie, wiecie, mamy niewiele info, ale trochę próbuję układać te klocki. Jakby zdaję sobie sprawę, że dzisiaj będę to trochę nadinterpretować, trochę przeginać, ja wiem, ale obiecałam, że to będzie taka śmiertelnie poważna analiza. Tak naprawdę ja domyślam się, że te piosenki pewnie są pisane na zasadzie, że o, słowo się rymuje z tym słowem i będzie haha śmieszna. Ale obiecałam, że będzie poważnie, także będzie. No i co dalej? No właśnie, potem pojawiły się takie bęgery na stringach jak Siku Siku Mocz, czy Bardzo Mała Żaba, której zaraz posłuchamy, ale w bardzo wspaniałym w mojej opinii wydaniu. No i w 2024 wydali w sumie drugi album pod tytułem Arkadia, czyli właśnie ten, na którym się dzisiaj koncertujemy, który jest już, właśnie, muszę znaleźć dane, z tego co pamiętam, znalazł się na 11 miejscu według polskiej listy sprzedaży na Bandcampie, czyż to nie najpiękne. A właśnie, jeśli chodzi o Bandcamp, to bardzo ciekawy opis mają, stwierdziłam, że wam przeczytam, bo ja już naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Uwaga, czytam. Najlepszy istniejący aktualnie zespół tworzący eksperymentalny więzienny jazz z domieszką czeskiego trip-hopu i muzyki neoklasycznej połączonej z folktroniką. Taki mają opis na Bandcampie, także ja już totalnie nie wiem. Dlatego myślę, że skoro mają tak poważnie brzmiące nazwy, to ja też mogę ich poważnie interpretować. Jeśli chodzi właśnie o moją interpretację, to właśnie Los Capibaras brzmi dla mnie trochę jak... Wiecie, kiedy dzieci jeszcze nie mają jakby wpojonych aż tak, no właśnie, dzieci, no bo nie udało mi się ustalić, ile no młodszy z braci ma lat, także no po głosie sądzę, że jeszcze nie miał mutacji, tyle mogę stwierdzić. Właśnie ta piosenka mi się kojarzy, wiecie, jak dzieci jeszcze nie mają wpojonych jakichś takich pryzmatów, wartości, no może nie wartości, ale wiecie, one jeszcze nie nienawidzą, jeszcze nie mają takiego do końca

0: niepokoi. Trochę mnie niepokoi właśnie Los Capibaras i najbardziej Kazimierzu. Ale są też fajne piosenki. No nie zdążymy sobie dzisiaj posłuchać na pewno Papier, Kamień i Dziewczyny. To totalnie jest taki bardzo low-fi kawałek, że jadę sobie na uczelnię, myślę sobie, super dzisiaj będzie, bo Papier, Kamień i Dziewczyny z Maką mi towarzyszą, super będzie dzisiaj dzień. I stwierdziłam, że w ogóle moje marzenie się spełniło, że puszczę wam Bardzo małą żabę, ale w wykonaniu Lemon i Igora Herbuta. Tak mi zrobiło dzień, jak wyszedł ten cover. Nie pamiętam już, kto mi go podesłał, ale takie patrz, patrz, Lemon śpiewa Bardzo małą żabę i uwielbiam torturować znajomych tym wykonem. Więc was też potorturuję. Marzenia się spełniają, bo już przed wami Mako i Bardzo mała żaba, ale w wykonaniu Lemon.
1: Wyżej muszę to spodziewać. Ha, hua. Jeszcze raz. Okej. Okay.

Była to bardzo mała żaba od Mako, ale w wykonaniu Lemon. Właśnie, no bo Igor Herbut wydaje, już nie wiem, czy właśnie wydał, czy nadal wydaje album i próbowałam się umówić na rozmowę z nim, ale jeżeli ktoś mnie słucha i może sprawić, że wiecie, że to się stanie, to wtedy zapytamy razem, jak to doszło do tego coveru piosenek Mako. Stwierdziłam, przemyślałam, że Kazimierzu może nie puszczę, bo jednak ta piosenka, boję się, może nie tyle, że się boję, że już byśmy się pożegnali, już by nigdy było, nie było więcej Tysiąc guzików i ryba, no bo przecież no, dzieci tego słuchają, tak, co może pójść nie tak, ale że ta piosenka to jest może za bardzo, że już wystarczająco podkreśliłam, że jednak twórczość braci często omawia problemy alkoholowe, ale natomiast Bardzo mała żaba, ja to interpretuję trochę tak, że to jest jakby, wiecie, znowu mamy perspektywę dziecka, ale tak naprawdę to się odnosi do żaby, ale tak naprawdę właśnie pojmowanie przez dzieci, czym jest miłość, że właśnie opisywanie, co robi ta druga osoba, akceptacja, ale też jak okazywać jej uczucia i jak o nią dbać trochę, ale to żaba i ona jest sobie kebaba i ja też jestem dosłownie tą żabą, to literalnie ja. A z drugiej strony, jak wielkim wiralem to się stało, że Lemon zrobił cover? No właśnie, musimy dopytać. A, już znalazłam informację, że właśnie, właśnie album Arkadia ma status złotej płyty. To są kolosalne wyświetlenia, kochani. Podoba mi się też bardzo właśnie w piosence jednej z moich ulubionych, ale której dzisiaj no, nie zdążymy puścić, bo oczywiście grafik napięty. Papier, karton i dziewczyny. Bardzo mi się podoba, że później ten refren się odmienia w papier, karton i mężczyźni, że jednak ta piosenka jest taka, wiecie, neutralna, że okej, znowu to są pewnie jakieś takie frazy zasłyszane przez dorosłych i powtarzane, ale w sumie to są i kobiety, i mężczyźni. I to jest takie, ta żaba też w sumie, też jest poruszana taka kwestia, że jako nasi

0: faceci czy kobiety. I to jest takie chyba, też mi się wydaje, że próba odnalezienia się w normach społeczno-płciowych w, no, w aktualnym świecie. Ale tak jak mówiłam, będę przesadzać i bardzo nad wyraz to interpretować. Także to by było tyle. Polecam wam serdecznie album Arkadia od Mako. Jeżeli będzie pewnie koncert kiedyś ich w Poznaniu, to mnie na nim znajdziecie. Tak, odbył się koncert w Warszawie w Proximie, a nie jestem pewna, czy była w końcu trasa, bo na tym się zatrzymałam w wątku. Ale no wiecie, znajdziecie mnie tam, jeżeli będą grali w Poznaniu. No i przechodzimy do kolejnego cudownego wątku. Otóż, moi ulubieńcy aktualni, których byłabym w stanie sobie wydrukować grupowe zdjęcie i powiesić nad łóżkiem, ja już to ogłaszałam wszem i wobec, są to Tommy Cash, Just i Kariya i stwierdzili, że założą Euroband, no bo jednak wszyscy troje występowali na Eurowizji, jednak wydaje mi się, że poza kamerami też się bardzo dobrze dogadują, no bo widać, że to wiecie, nie jest tak na siłę, że to powstaje z tego, że mają podobny vibe i gdzieś tam się dogadują. To jest super. To jest, mi się wydaje, najważniejsze. No i stwierdzili, że założą Euroband, czyli właśnie taki boys band stylizowany na lata 2000 i każdy z nich ma tam swoją taką bardziej piosenkę przewodnią jakby. Ale bardzo lubię w ich twórczości, jak bardzo są świadomi i autoironiczni. No Tommy Cash to już w ogóle. Ale trochę myślę, że Tommy Cash, no jakby to powiedzieć, no okej, w tamtym roku był na podium w Eurowizji, ale mi się wydaje, że no on już trochę czasy świetności ma za sobą, jakby to powiedzieć, że okej, on zrobi mnóstwo wspaniałych rzeczy, teledysków, bo jest performerem, w ogóle projektantem mody, też się dzisiaj dowiedziałam. Ale no jak zapytałam moją mamę, że o, a wiesz co, w sumie poszłam na Tommy Cash'a, poszłabyś ze mną, to mówię, o, to ten od Macchiato, tak? No tak, tak, no. Z drugiej strony ciekawe, że właśnie, wiecie, w tej takiej bardzo ugrzecznionej formie z wąsem i tym Macchiato przebił się do grupy docelowej wieku, no, mojej mamy, tak? Fascynujące, naprawdę. Ja uważam generalnie, że jego występ na Eurowizji był idealnym po prostu produktem opakowanym z nalepką Eurowizja. Uważam, że jest geniuszem, jeśli o to chodzi. Ale stwierdziłam, że wam przeczytam, bo mam bardzo ciekawy wpis na polskiej Wikipedii, no bo jak wam się kiedyś nudziło tak bardzo jak mi, albo po prostu to wiecie, no to często Wikipedia, no tekst się nie pokrywa na niej, jeśli chodzi o różne wersje językowe. I polska Wikipedia, jeśli chodzi o niektórych wykonawców, ale zagranicznych, ale opisywanych po polsku, to jest bardzo dziwne miejsce. W sensie jest taka bardzo... pisana przez oddanych fanów, ale próbowana, że ona jest taka bardzo krawędziowa, że użyję słowa po angielsku, ona jest taka bardzo edgy, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. I podobnie wygląda polska Wikipedia Lil Peepa, jeśli wam się totalnie będzie kiedyś nudziło w różnych sytuacjach, to polecam lekturę, ale uwaga, czytam fragment Wikipedii, jeśli chodzi o Tommy'ego Cash'a. Tylko od którego momentu wam to zacząć... Jako 15-latek zaczął ćwiczyć taniec i jazdę konną. Jako nastolatek był osobą samotną, wyróżniającą się zarówno ubiorem, jak i gustem muzycznym. Słuchał Kanye'ego Westa, który wywarł duże znaczenie na jego późniejszej karierze muzycznej. Taki wpis możecie znaleźć na Wikipedii Polskiej, jeśli chodzi o Tommy'ego Cash'a. Nic dodać, nic ująć. No i oczywiście właśnie Tommy Cash jest z Estonii, chociaż tutaj o wersjach językowych jest dużo sprzeczności, jeśli chodzi o wywiady. Jest to kwestia trochę zawiła. Kariya jest z Finlandii, a Just z Holandii. No i właśnie bardzo słychać w jego twórczości, wiecie, takie duchy gaberowe, techniawy i tak dalej. No, Kariya jest bardziej taki mroczny, rockowy. No i Tommy Cash to Tommy Cash. Także tak, wyszły 3 piosenki z Eurobandu, ale dzisiaj sobie posłuchamy 2. Myślę, że najpierw 2000, a później Mass Destruction.
1: There's a new boy band in town. Super cool, super nice.

Destruction. A byli to Tommy Cash, Justy, Kariya i najpierw leciało 2000, a potem Mass Destruction. I 2000 dla mnie brzmi trochę jak, wiecie, kiedy musicie do bardzo późnej godziny coś robić, na przykład pisać pracę naukową, tak jak w moim przypadku, i po prostu chcecie jakoś pobudzić swój mózg, a Mass Destruction kojarzy mi się też właśnie z emo lat 2000, no bo właśnie, tak jak mówiłam, ten album, no w sumie trzy piosenki, to raczej epka mojego ulubionego boys bandu. Oni są tacy bardzo autoironiczni i śmieją się, mam wrażenie, bardzo, wiecie, z tego, że jest moda na vintage, na 2000 i teraz wszyscy są vintage i 2000, to czemu nie oni? Ale naprawdę uwielbiam ich energię i to, co robią. A dzisiaj rozmawiamy, przypomnę, albo może pierwszy raz powiem, chyba przypominam, o albumach takich popularnych, narracyjnych, ale wiecie, tylko złe odpowiedzi, tak? No bo oczywiście, że no nie wiem, chociażby albumy Pink Floydu, czy na przykład Kendricka Lamara, no jako na pierwszy, wiecie, rzut, takie pierwsze, co wam przychodzi na myśli, to byłyby takie albumy, ale wiecie, tylko złe odpowiedzi. Teraz przechodzimy do w sumie newsa, nowości, ale też łapię się pod ten temat, więc stwierdziłam, że dam. Otóż zespół Car Seat Headrest wypuściło remake, ale o tym zaraz porozmawiamy, swojego albumu Teen of Denial, tylko że ten remake ma pod tytuł Joe's Story, czyli historia Joe'ego. No i o co chodzi? Otóż, no właśnie, minęło 10 lat i jest to remake, ale co ciekawe, nie tyle techniczny remake, co też został tekst zmieniony. I właśnie ten Joe's Story, czyli historia Joe'ego, nawiązuje do Daniela Johnstona, o którym też miałam przyjemność zrobić odcinek, o tym, że właśnie on często w swoich utworach dla żartu właśnie mówi, że o, że coś tam Joey, że o, kim jest Joey i tak dalej, no i w sumie członkowie zespołu Car Seat Headrest też się zastanawiali, kim jest Joey. Natomiast na profilach zespołu jest no stosunkowo mało informacji. No i tutaj poratował mnie magazyn Pitchfork, bo naprawdę cisza na profilach i się zastanawiam, o co chodzi i no jakby dlaczego album brzmi pozornie tak samo. Naprawdę niewiele się tam różni. Stwierdzili, że jak wydawali te piosenki, no to one były pisane o takich, wiecie, koledżowych przygodach, tak, historiach w koledżu, tak, o czym wtedy myśleli, jak oni widzieli wtedy świat. No i stwierdzili, że parę tekstów było trochę, jak to po polsku nazwać, nie na swoim miejscu, że to do końca nie było to i teraz twierdzą, że zrobili ten album tak, jak ich zdaniem powinien brzmieć, a także, że wzbogaciła ich ta płaszczyzna jednak, wiecie, 10 lat w przód, trochę więcej wiedzą, trochę więcej rozumieją i wiecie, że trochę naprawiają ten album niejako, chociaż tak bym tego nie nazwała, po prostu mówią o rzeczach, które były dla nich aktualne te 10 lat temu i teraz. I z tego, co udało mi się ustalić w moim właśnie mini śledztwie, piosenka, którą dla was wybrałam, czyli Hippie Powers, różni się podobno aż i tylko jedna linijka, także dla prawdziwych fanów Gratka możecie dać mi znać, które, bo przed wami Car Seat Headrest i Destroyed by Hippie Powers.

Car Seat Headrest i Destroyed by Hippie Powers z albumu Teen of Denial Joe's Story. Ja przynajmniej mam nadzieję, że z tej wersji albumu mi się wersja dla was zgrała. I tak, generalnie z ogłoszeń parafialnych, ja z racji, że ramówka moja tegoroczna powoli dobiega końca, no to myślę, że jeszcze nie było audycji o Mafroku. Tylko problem jest taki, że za każdym razem, jak próbuję zrozumieć od strony technicznej, czym jest Mafrok, to trochę mi nie wychodzi. Dlatego jeżeli jesteście w stanie mi wyjaśnić, o co chodzi w Mafroku, to proszę piszcie do mnie na maila rybamałpaafera.com.pl, bo jak nie, to po prostu zrobię audycję typu, no, drodzy państwo, dzisiaj posłuchamy Mafrok i oceniamy, fajne czy niefajne. Nie żebyście w ogóle, wiecie, musieli, tak? Nie żeby to był wasz wymóg, ale jeżeli jesteście na siłach, czujecie się w tym, żeby wyjaśnić mi od strony technicznej jakimś cudem, jak działa Mafrok, to piszcie koniecznie. A jeśli chodzi o album, w sumie artystów, to zespół bardziej, Car Seat Headrest, no to ja jestem raczej ich niedzielnym słuchaczem, ale zdaję sobie sprawę, jak bardzo wierny fanbase oddany ma ten zespół. I kolejna nowość. No w sumie tak, parę dni ma ta nowość. Jest to kawałek od Anigry i Paszki, nazywa się Mana. No i jest to piosenka też fabularna poniekąd, a trochę nie. Już wam tłumaczę dlaczego. No bo piosenka nazywa się Mana i jest o gamingu, w sensie wrzucone są po prostu, wiecie, słowa dotyczące gier komputerowych i nam narzuca to, wiecie, taką bardzo konkretną tematykę, taki klimat. Zresztą zobaczycie sami. Jeśli chodzi o Anigry, no to też możecie ją usłyszeć na wokalu w zespole Szklane Oczy. I jeżeli kiedykolwiek będzie gra w waszej miejscowości, na waszym festiwalu, na który się wybieracie i nie wiecie, na co iść, to wam totalnie polecam. Anigry jest po prostu... Ja nazywam ją prywatnie idolką, bo moją idolką na pewno jest. No, głos ma bardzo taki anielski, to może nie, ale myślę, że jakby wróżki śpiewały, to taki miałby właśnie głos jak Ania Gram. Myślę, zaraz zobaczycie zresztą, co ja wam będę, wiecie, spoilerować wszystko. Także już przed wami Ania Gry i Paszka w piosence Mana.

Ania Gry i Paśka w piosence pod tytułem Mana. Myślę, że nie zapowiada się na jakieś poważniejsze wydawnictwo, ale to jest też piękne, że wiecie, czasami są artyści, którzy jak wydają takie pojedyncze single i nigdy to się do niczego nie zbiera, to mam wrażenie, że oni tak, wiecie, robią to z potrzeby serca, bo muszą dla samych siebie i to jest piękne. Także no, powtarzam, że jakbyście mieli okazję iść na koncert Ani Gry albo właśnie Paśki, czy właśnie Szklanych Oczu, to totalnie was zachęcam. No i powtarzam ogłoszeniem parafialne, że jakbyście wiedzieli coś o Mafroku i bylibyście mi w stanie wytłumaczyć, o co w nim chodzi, to piszcie na ryba@afera.com.pl. Mam nadzieję, że chociaż jednego maila się doczekam. Nie no, wiecie, w sumie fajnie by było. Na pewno, wiecie, mam nadzieję, taki jest cel, że po wakacjach wrócę z większą siłą i bardziej przygotowana i mam nadzieję, że wymyślę właśnie bingo, jakąś formę kontaktu inną niż mail. Ale zobaczymy, wiecie, ja nie wiem, co będę robić za miesiąc, a co dopiero za dwa. Kolejną piosenką i tutaj otóż to jest bardzo ciekawy przypadek, tylko muszę moje notatki odpowiednio ustawić. Jeszcze chwila. Okej, chyba nie mam notatek. A nie, mam tylko bardzo króciutkie. Otóż zespół się nazywa La Hermanastra Masfea i jest z Kolumbii. No wyświetleń za dużo nie ma i trafiłam na niego na serwisie Radio Music, kiedy właśnie wpisałam o albumach narracyjnych, o właśnie albumach storytellingowych, tylko z racji tego, że piosenka, no wszystkie, większość piosenek w sumie od nich są prawdopodobnie po hiszpańsku, to nie mam trochę jak zweryfikować tego, ale też nie znalazłam żadnych opracowań, mimo że dużo recenzji tego albumu, o którym właśnie porozmawiamy, no w sumie bardziej posłuchamy. No jest dużo recenzji, opinii, ale nie znalazłam żadnych właśnie opracowań, o czym do końca jest ten album, a no moje zdolności lingwistyczne, jeśli chodzi o hiszpański, kończą się na tym, że HS nie ma, to i tak dużo. No niestety języki mi nie idą, nie mogę być dobra we wszystkim, ale ten album mnie tak urzekł, że wyleczył mnie, słuchajcie, z rocznej obsesji na Fontaine's DC. Moją nową obsesją jest La Hermanastra Masfea. Przysięgam, wyleczyła mnie jak ręką odjął. Tak, Jeremiasz mi bije brawo zza kulis. Także widzicie, jak duże to było, tak. Teraz nie będzie faza na Wielką Brytanię i Irlandię, tylko na Kolumbię. Zobaczymy, z jaką, wiecie, z jakimi przemyśleniami wrócę po wakacjach na ten temat. Tak, jeśli chodzi o album, to nazywa się Different Diferencias creativas irreconciliables. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, ale pewnie nie. No myślę, że jeżeli też wam się spodoba, no to lepiej użyć, wiecie, no, aplikacji, które rozpoznają, jaka to piosenka. Nie mogę powiedzieć nazwy. Album też nie jest z 2021. Na okładce ma chyba szczęśliwego pieseczka z piłką w pysku, więc no raczej jest szczęśliwa. Obstawiam, że raczej jest, wiecie, w trakcie zabawy. A jeśli chodzi o album, no to mimo, że jest z Kolumbii, no to znaczane jest właśnie jako Midwest Emo, post-hardcore. Ja się dopatrzyłam trochę nawet Mafroka w niektórych momentach, no i przede wszystkim Screamo, czyli, no wiecie, wszystko, co mi się kochają najbardziej, a przynajmniej ja. I to w jednym albumie, w jednym zespole. Czy to nie jest piękne? Więc już przed wami moi nowi ulubieńcy La Hermanastra Masfea i utwór nazywa się Costa.

Lerma Nostramos Fazy utworem Costa, a nazwy albumu, no już sobie daruję i tak źle przeczytam. Tak, zbliżamy się powoli do końca. Ja już tak wyrzuciłam dużo piosenek, już zostały, wiecie, same najlepsze po selekcji, takie, które musimy dzisiaj odhaczyć. No jeśli chodzi o albumy fabularne, ale tylko złe odpowiedzi, no to teraz będzie moim zdaniem dobra odpowiedź, czyli zespół Candy Close z moim ulubionym albumem Ceres and Calypso in the Deep Time. W sumie In Deep Time. I jest to podobno, ale wiecie, jest tak dużo przesterów, szumów, że w tekstach nie próbuje się raczej już doszukać znaczenia, aż tak. Jest to podobno opowieść o bestii przypominającej fokę i jej ludzkiej partnerce podróży, którzy podróżują przez erę mezozoiczną. I wczoraj w końcu udało mi się przesłuchać w całości ten album i w ogóle taka ciekawostka, że pierwotnie intro do mojej audycji miało być właśnie z tego albumu, miała być piosenka wykorzystana, a padło na francuskie techno i to remix. Ale już nie przedłużając, bo przed wami będzie kawałek, który jeszcze na mojej audycji nie gościł z tego albumu, czyli Fell in Love at the Water.

Candy Close i Fell in Love at the Water, także jeżeli macie ochotę na baśniowe podróże, to zespół, tak jak i album idealny dla was. A my płyniemy już do końca, moje kochane rybeńki przed odbiornikami. Dzisiaj łowiła dla was dziwne dziwności Zosia Jarzębska, a realizował mnie Jeremiasz Szczecina. I zbliżamy się oczywiście do końca, czyli no najlepsze na koniec, Little Sims z kawałkiem Fif z 6. albumu Lotus. No i już na szybko taka ciekawostka, że Lotus wziął się od tego, że jest to jedna z niewielu roślin kwitnących w mętnych wodach. Podobno. No i artystka zdała sobie podobno w pewnym momencie sprawę, że może być to metafora tego, że cokolwiek może stać się czymś niezwykłym, niezależnie od warunków. Na albumie mamy także mnóstwo kolabów, także to by było na tyle, kochani. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Przed wami Little Sims i Fif.

0: guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

I tak naszą dzisiejszą audycję otworzył Joachim Spieth z utworem Terrain 2. No i nieprzypadkowo zacząłem czymś ambientowym, ponieważ również od Centralnego Salonu Ambientu rozpocznie się już jutro białostocki Up to Date Festival, na który ja się wybieram i na który ja również serdecznie was chcę zachęcić, jeżeli jeszcze w ostatniej chwili może macie, czujecie taki zew przygody i chcecie wybrać się na moim skromnym zdaniem najlepszy polski festiwal, który jest w stanie zaprezentować rok do roku tak niesamowicie szeroki przekrój bardzo ciekawej elektroniki, właśnie oprócz ich ukochanego techno, oczywiście elektro, jest też sporo muzyki basowej, jest też właśnie sporo ambientu, no bo Ditek, który jest, powiedzmy, spiritus movens tego festiwalu, też jest naczelną osobą pchającą, mam wrażenie, ambientową muzykę w tym kraju. No i Centralne Salony Ambientu to też jest zawsze świetny powód do tego, żeby tę muzykę celebrować w najlepszym możliwym środowisku, jakby na to nie spojrzeć. No i Joachim Spieth też pojawi się w tegorocznym line-upie Up to Date'a, więc postanowiłem sobie od jego utworu rozpocząć, a już kolejne traki tak naprawdę będą troszkę idąc chronologicznie według timetable, który też już jest tak naprawdę dostępny na stronie uptodate.pl, więc jeżeli ktoś się wybiera, no to może już sobie to sprawdzić. Jeżeli ktoś się jeszcze nie wybiera, to ja bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby właśnie tam wbić uptodate.pl, tam macie pełen line-up, pełen program, jest tam link do biletów i wszystko, całe informacje, które są wam potrzebne. Zachęcam również do wbicia na fanpage Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkości bitu, pisana łącznie bez polskich znaków, to jest nasz adres i tam pod dzisiejszym postem, które jest po prostu logosem UpToDate'a, zostawiajcie komentarze i dawajcie znać, jak wam się dzisiejsza audycja podoba. A cieszy mnie bardzo fakt, że pojawiła się tam trzecia scena, która nazywa się Mrowisko i tam są też prezentowane różne ekipy z Polski. No i w piątek zagra tam ekipa z poznańskiej Śliny, co mnie osobiście, tak jak już wspomniałem, bardzo cieszy. No więc zaprezentuję coś od właśnie tej ekipy, a konkretnie od samego szefa, od Tobiasza, czyli od TBH, utwór Premium Track.

To był TBH, czyli Tobiasz ze Śliny, który pojawi się na tegorocznym Up to Date Festiwalu w ramach ślinowego showcase'u, który odbędzie się na scenie Mrowisko na Horten Arenie, czyli Stadionie Białostockim, już w ten piątek. Wszystko startuje tak naprawdę już w czwartek, czyli jutro, 28 maja, Centralnym Salonem Ambientu. Chociaż właśnie, czy to jest Centralny Salon Ambientu? Widzę, że tutaj jest Into the FOMO Part 5, czyli możliwe, że coś pokręciłem, że będzie tutaj kontener FOMO w Galerii Arsenał Elektrownia Białystok rozkręcona, ale tak patrzyłem na te postacie, które się tam pojawiają i mi osobiście się to skojarzyło, że tutaj będzie bardziej około ambientowo. No, a tutaj jednak pomyłka z mojej strony. W każdym razie każdy z kolejnych dni startuje tak naprawdę Centralnym Salonem Ambientu, który od 19 do 22 bodajże funkcjonuje właśnie w Galerii Arsenał Elektrownia w Białymstoku. I polecam oczywiście się tam pojawić, jeżeli ktoś z was jeszcze ma możliwość te bilety nabyć, chociaż nie jestem pewien jak z dostępnością tych salonów ambientu, no ale na pewno jeszcze dostępne są bilety na stadion, więc jeżeli ktoś chce się wybrać do Białegostoku, to ja osobiście bardzo, bardzo do tego zachęcam. My lecimy dalej.

sound system, tutaj ich głośniki, także warto tego też doświadczyć. Ski Mask i utwór At Play.

Przepiękna sprawa, swoją drogą ten utwór można dostać za darmo na Bandcampie, na albumie zatytułowanym po prostu A. Ski Maska. Jeżeli wejdziecie sobie na skimask.bandcamp.com, ski oczywiście pisane przez EE, jeżeli ktoś nie wie, Ski Mask, niesamowicie wszechstronny i przekrojowy artysta, wypuścił w sumie 5 albo 6 nawet takich albumów, które są właśnie zatytułowane od literki A do literki F, więc jak wszyscy, jak moja matematyka wskazuje, A, B, C, D, E, F, 6 takich wydawnictw się już pojawiło, wszystkie są za tak zwany name your price, także można oczywiście za niego coś zapłacić, jeżeli ktoś chce, a można pobrać zupełnie i legalnie za darmo, jak kto woli. Przypominam też, że jeżeli ktoś chce, to może wbić do komentarzy na fanpage'u Połamanej, facebook.com/Połamana/lekkość bitu, pisana łącznie bez polskich znaków, gdziekolwiek jesteście tam po drugiej stronie, dawajcie znać, jak wam się dzisiejsza audycja podoba, no i może też dawajcie znać, czy widzimy się już od jutra tak naprawdę na Up to Date'cie, może dopiero od weekendu, w zależności od tego, jakie kto ma możliwości czasowe, natomiast ja osobiście bardzo do tego zachęcam. Wspominajmy, że będziemy grali Steffi, no to ona właśnie po Ski Masku przejmuje scenę Music is Everything w piątek na Horten Arenie w Białymstoku i myślę, że jej występu również nie warto przegapić. Zresztą po drodze mamy też kolizję ze Ski Maskiem w postaci Felixa Kay, który będzie grał na scenie FOMO i też czuję, że na niego zajrzę, ale niestety nie udało mi się zmieścić ani jednego jego tracka na dziś, więc teraz poleci Steffi prosto z albumu kompilacji, który graliśmy chyba już w zeszłym tygodniu przy okazji audycji o Martynie, czyli Air Texture 6, którą Steffi i Martyn współkuratorowali dla nowojorskiego Air Texture. No i to będzie Steffi z utworem Between Form and Matter.

To była Steffi z utworem Between Form and Matter, coś co ukazało się w 2018 roku na Air Texture i konkretnie ich kompilacji Air Texture 6, którą współkompilowali czy współkuratorowali Steffi wraz z Martynem. Swoją drogą naprawdę sporo tam sztosów, bo jest tam D-Bridge z Lewisem Jamesem, jest Vivek, Appleblim, Synchro, Mosca, jest Faulty DL, Barker, Basic Soul Unit, właśnie wspomniany Martin, Actress, Shed, Stingray, jest naprawdę cała śmietanka tutaj rozmaitej elektronicznej muzy. A Steffi, tak jak wspominałem, pojawi się w ten piątek na UpToDate'cie, na scenie Music is Everything, więc jak przez całą tę audycję będę was zachęcał do tego, żeby się na UpToDate'cie i w Białymstoku pojawić. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Dawajcie znać w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Jeżeli mnie słyszycie, no to czy wybieracie się na UpToDate'a, ale nawet jeżeli się nie wybieracie, no to też was serdecznie zachęcam do tego, żeby swój komentarz tam zostawić. Widzę, że jest z nami Klaudia, czyli KO, która z tego co wiem nie wybiera się, ponieważ będzie grała w tę sobotę u ekipy Submetric w Domu Technicznym na trzeciej ich imprezie, więc te osoby, które w Poznaniu zostaną, a domyślam się, że wśród słuchających mogą takie osoby być jak najbardziej, polecam, żeby do Domu Technika się właśnie w sobotę udać na Submetric, bo dużo dobrej basowej muzy się tam szykuje. Ekipa, z tego co widziałem, też fajna, złożona tam, także ja, gdybym nie był na UpToDate'cie, to pewnie na Submetric bym jak najbardziej się wybrał. My lecimy dalej i pora na kolejną osobę z piątkowego line-upu. Tym razem kolizja czasowa w timetable ze Steffi, bo na scenie FOMO na UpToDate'cie w Białymstoku pojawi się Object, więc już teraz posłuchamy Objecta i utworu Gansfeld.

własny label Kapsela i tam pojawiły się też remiksy od Piezo, od Drama, od Uli oraz jakiś krótszy edit dramowego remiksu. Natomiast no polecam Objecta i polecam Objecta sprawdzić w akcji na UpToDate'cie w ten piątek, konkretnie na scenie FOMO na Horten Arenie w Białymstoku. My lecimy dalej. Oczywiście przypominam, że możecie się ze mną kontaktować i do tego bardzo serdecznie zachęcam w trakcie całej audycji. Za chwilkę wybije prawilnie, o właśnie, 21:37. Mam nadzieję, że z tej okazji ktoś się w komentarzach wyświetli, a my lecimy dalej. No i kolejny, jak dla mnie, absolutny mus z artystów, artystek, z osób artystycznych, które wypada zobaczyć w Białymstoku w ten weekend, no to duet z Samurai Music, Aere i Presha. Nie jestem do końca pewien, czy ksywę tej francuskiej producentki dobrze wymawiam, natomiast odkąd zobaczyłem ją pierwszy raz na Sun & Bassie w zeszłym roku, z tego co pamiętam, robiła warm-up na Samurajowej Nocy, no to zdecydowanie chcę usłyszeć więcej, a jej back-to-backi z Preshą to też zawsze jest klasa, także cieszę się, że oboje zagoszczą na UpToDate'cie w tym roku. My już teraz posłuchamy czegoś właśnie od Aere, coś z norweskiego labelu Annald Music, z ich kompilacji świętującej 12 lat labelu, i tam Aere się pojawiła z utworem Silva.

Yeah.

To, co słyszymy w tle, to jest Ere i jej utwór Silva. Ona sama pojawi się na Up to Date Festiwalu w back-to-backu z Preszą. Taki samurajowy duet nam ekipa bookerska Festiwalu Białostockiego zafundowała. No i ta dwójka będzie zamykać scenę FOMO w piątek. Ja tam będę, mam nadzieję, że wy będziecie tam również. Swoją drogą widzę, że pojawiły się kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Jest z nami Basebox, który słucha z Warszawy, także big up dla ciebie. Jest z nami Karolina, która pisze: tej kurde, widzimy się. No i ja to tak mocno szanuję. Dobrze, że jest z nami reprezentacja Łodzi i że nas słucha i że widzimy się na UpToDate'iku. Jest z nami również Ola, czyli Bambi Uzi, która pisze, że jestem tu, a jutro w Białymstoku. Hashtag otamo. No i właśnie, i o to chodzi. Cieszę się bardzo, że z wieloma mordeńkami się tam w Białymstoku w ten weekend zobaczę. Cieszę się, że zobaczę się z reprezentacją południa, bo będzie chociażby Szron w back-to-backu z Adnable. To już wydarzy się oczywiście w sobotę, czyli 30 maja i ta dwójka otworzy scenę Music is Everything na Horten Arenie w Białymstoku. Od 21 startują. Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić chociaż na część ich seta, bo kolidują z kimś na salonie ambientu, ale zrobię co mogę, żeby tam też być. No i teraz pora na coś od Szrona, czyli Szron i również reprezentant Katowic, z tego co pamiętam, Somnolent Works i utwór G-Cuzzy.

0: Gucci, Gucci.
1: To był Shron razem z Somnolent Worksem, utwór G-Cuzzi. No właśnie, dopiero po usłyszeniu wokalu sobie skleiłem, o co chodzi z tym tytułem. A Shrona możecie złapać razem z Adnable w Back to Backu, tak jak już wspominałem, na scenie Music is Everything. Będą otwierać wszystko w sobotę. My lecimy dalej, no i pora też na coś niewydanego, więc możemy już wypuszczać w tle tak naprawdę, bo Dadan Carambolo, czyli jeden z trzech zawodników odpowiedzialnych zarówno za cykl i kolektyw Plot, a także za ich label, ma wydać tam niebawem swój pierwszy długogrający album, który nazywa się Urban Planning. Album ukaże się 9 czerwca właśnie na Splocie. Nazywa się Urban Planning, jak już wspomniałem, a Dadan Carambolo zaprezentuje się właśnie zaraz po Shronie i Adnable na scenie Music is Everything wraz z 2K88 oraz Mangą Saint Hilaire na mikrofonie, więc myślę, że zdecydowanie tego nie warto przegapić, a już teraz przedpremierowo gramy Dadana Carambolo. Co jest dzisiaj ze mną na tym mikrofonie? Przedpremierowo Dadan Carambolo i utwór Scrambled Eggs in TJ.

To, co słyszymy w tle, to jest Cydadan Karambolo, jego utwór Scrambled Eggs in TJ, który ukaże się 9 czerwca na jego debiutanckim albumie Urban Planning nakładem wytwórni wrocławskiej Splot, za którą też jest on po części odpowiedzialny wraz z Glaszem i Eagle Team. A Glasz, swoją drogą, jeżeli ktoś nie wie, jest jedną z głównych osób bookerskich na Up to Date Festiwalu. No i myślę, że szczególnie po tegorocznym składzie to bardzo, bardzo mocno widać. Takie postacie właśnie jak Object, jak Ski Mask, jak Nefati i wiele, wiele innych postaci. No tutaj ewidentnie czuć rękę Glasza. My tymczasem lecimy dalej, no i było już wspomnienie o samurajowej ekipie, no to nie może też zabraknąć Mike'a Parkera, na którego ja ogromnie czekam i to jest osoba, którą myślę sporo up-to-date'owej ekipy kojarzy głównie z jego techno dokonań, natomiast ja poznałem go za sprawą jego wycieczek na 85 czy 170 BPM-ów za sprawą Samurai Music, za sprawą jego bardzo dziwnie brzmiących eksperymentalnych drum and bassów. No i to jest utwór, który ja zresztą też zagrałem w ogóle na up-to-date'cie, mając zaszczyt grać back-to-backa z Kidem Drumą, jeden z najczęściej przeze mnie granych tracków Mike'a Parkera, czyli Sabretooth.

Nam powoli zaczyna się kończyć czas w dzisiejszej audycji, a ja jeszcze chciałem wspomnieć o paru tematach, które się tutaj dzieją. Przede wszystkim o samym Up to Date Festiwalu, który trwa w ten nadchodzący weekend. W zasadzie startuje już od czwartku, od jutra, od 28 maja. I zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, żeby się tam wybrać, bo jak co roku jest bardzo, bardzo duże zagęszczenie zajawkowiczów i kochanych mordeczek na metr kwadratowy. Line-up sami możecie sobie sprawdzić na uptodate.pl i tam też znajdziecie chociażby link do biletów, które wciąż jeszcze są dostępne, więc jedyne co pozostaje to ogarnąć sobie transport, ogarnąć sobie nocleg i wbijać do Białegostoku na najpiękniejszy, jak dla mnie, weekend festiwalowy w całym roku, jeżeli chodzi o polską scenę, no a też jakby nie było, spora reprezentacja świetnych gwiazd z zagranicy się tam pojawi, ale nie samymi zagranicznymi headlinerami ten festiwal stoi i to też bardzo, bardzo mocno cieszy. Tymczasem jeszcze widzę, że pojawiły się komentarze na fanpage'u Połamanej i pozdro wielkie dla Bogdana, który pisze, że właśnie wszedł do chaty. Siema chłopaku i cieszę się też, że się widzimy na Up to Day'u. Widzę, że jest z nami również Wiktor, który, jak się domyślam, słucha nas ze Stanów. Także on co prawda na Up to Date'a nie dotrze, ale cieszę się bardzo, że słuchasz, stary, i dzięki, że komentujesz. Tak jak już wspominałem, to jest Mike Parker i utwór Sabretooth, wydany w 2023 roku na Samurai Music, a my już teraz będziemy zmierzać do ostatniego, niewydanego jeszcze utworu od kolejnego z headlinerów, od kolejnego z artystów, na których ja się bardzo mocno jaram na Up to Date. Mowa tutaj o Nephew T. Myślę, że możemy już też wypuścić ten utwór w tle, bo jest właśnie, tak jak wspominałem, niewydany. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się ukaże, ale domyślam się już, gdzie wyjdzie, bo jest to kolab Nephew T razem z Simem i oni wspólnie mają label, który nazywa się Data Stream. Tak samo zresztą też nazywa się ten utwór, więc no dziwne byłoby, gdyby nie ukazał się właśnie na tej ich oficynie. Polecam Nephew T obczaić. Tym razem w back to backu z Tekim Latexem. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Tekiego, muszę przyznać, że te jego bardziej cheese'owe odpały mnie osobiście odrzucają, ale cieszę się, że jest Nefa w tym back to backu, który go na pewno zbalansuje jakimś prawilniactwem. No a skill Nephew T, no to, że tak powiem, jest coś, o czym chyba nie muszę nikomu nic mówić. Także jaram się bardzo. Widzę, że jeszcze ostatni komentarz od Rafała. Kto gra ten Scramble Eggs? Kozak utwór. To był mój drogi Dadan Karambolo, czyli część ekipy wrocławskiej Splot, więc jak wejdziesz sobie na Bandcampa, na Splot, to tam znajdziesz preorder albumu Dadana. No a Dadan też wystąpi na Up to Date. Ja tutaj zagaduję dość mocno ten utwór z racji tego, że jest niewydany. Tak naprawdę kończy mi się już czas, także dzięki wam wszystkim serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się za tydzień, jak co tydzień, między 21 a 22 w Radio Afera. Mam nadzieję, że widzimy się na Up to Date. Jeszcze na ostatku usłyszycie troszkę Nephew T i Syma z utworem Data Stream.

0: Lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Krautrock, Avantprog, Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 90.

0: Minęła godzina 22. Witamy was w Radiu Afera w audycji Bump and Grind. Dzisiaj gość specjalny. Gość specjalny, który zwie się Janek Serio. No właśnie, stary. Znamy się już parę lat, ale muzycznie chyba teraz naprawdę zacząłeś podchodzić do tego serio.
1: No tak, myślę, że tak można powiedzieć. W zasadzie ten album był dla mnie pierwszą taką możliwością przełamania się i puszczenia czegoś publicznie, bo przez wiele lat robiłem muzykę i właśnie byłem bardzo zamknięty na to. I tak, zdecydowałem zmienić się ksywę. No i tak jak mówisz, robić to już na serio.
0: No właśnie, bo przed chwilą kawałek Lep, który jest singlem z twojej, można powiedzieć, chyba debiutanckiej, no tak, bo pod tą ksywką debiutanckiej płyty pod tytułem Kanapa. No właśnie, minęły 2 miesiące od tego wydawnictwa. Skąd w ogóle pomysł na to wydawnictwo? No bo brzmi to, właśnie, stary, ciężko to w ogóle określić, zamknąć w jakimś gatunku muzycznym. Czy ty byś był w stanie się określić jakoś, jaki to jest gatunek?
1: No, nad tym są debaty z moimi znajomymi i w mojej głowie. Ja generalnie robiąc ten album określiłbym się jako gatunek, który się nazywa bedroom pop, czyli właśnie taki sypialniany trochę pop śpiewany. Aczkolwiek na tym albumie w zasadzie każdy kawałek czerpie troszeczkę z innego gatunku muzycznego, a mam takiego właśnie kolegę, znawcę, Gracjana, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, który on mówi, że dosłownie jak słucha tego albumu, to każdy kawałek jest dla niego w pewnym sensie bardzo naocznie widzi, skąd czerpie inspiracje, bo zawsze tam mu podsyłałem jakieś kawałki, którymi się jaram, i dla niego też jest to taka trochę podróż, no i się zgadzam z tym. Aczkolwiek w jakim bym się nie inspirował gatunkiem, to zawsze staram się dołożyć dużo od siebie po prostu. No i tyle.
0: No właśnie, no ale przy tak szerokich inspiracjach i przy tak szerokim rozstrzale gatunkowym, że tak powiem, no to chyba ciężko jest złożyć parę kawałków w taką spójną całość, w płytę.
1: Kurde, mi to jakoś wyszło naturalnie i tak wydaje mi się, że jak gdzieś tam powstawał koncept na tą płytę i tak dalej, to w ogóle o tym po prostu nie myślałem. Jechałem z tak zwanym flow i nawet ja nie myślałem na zasadzie takiej, że wiesz, robię jeden kawałek i myślę sobie, o, a teraz tam, nie wiem, zainspiruję się tym czy tamtym. Po prostu to wychodziło mi spod rąk. Bo generalnie cały ten album jest w zasadzie zagrany na moich rękach, bo i sam gdzieś tam nagrywałem partie gitarowe, sam właśnie nagrywałem wokale, sam nagrywałem syntezator. W zasadzie jedyną rzeczą, która jest powiedzmy z automatu, to jest perkusja, bo ani nie jestem perkusistą, ani perkusji nie mam. Choć może nad tym w przyszłości popracujemy. I tak, i nawet tak jak właśnie wracając, nie myślałem o tym, powiem ci szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że jak już wyszła ta płyta i tak jak ją sobie przesłuchałem na sam koniec, to mimo tych różnych gatunków, mimo wplatania masy różnych gdzieś tam inspiracji, nie powiedziałbym, że jest ona niespójna. Dla mnie oczywiście, moją subiektywną opinią, nie?
0: No ale przy tym procesie twórczym, kiedy powstawał jeden kawałek, potem robiłeś drugi, no to te poprzednie kawałki, że tak powiem, jednak wywierały jakiś wpływ na to, co powstawało później. Czy powstawało to zupełnie niezależnie od siebie?
1: Niektóre kawałki w ogóle powstały, nawet nie miałem pomysłu na tą płytę, szczerze mówiąc. Po prostu napisałem kilka kawałków, tam nie wiem, z 3 i zauważyłem, że mi po prostu ten temat kanapy się w ogóle ciągnie na usta i jakby mam go w głowie. No i stwierdziłem, czemu by nie po prostu zrobić tego i tak naprawdę wydaje mi się, że może ten temat też sprawił, że ta spójność została utrzymana, nie? No tak bym powiedział.
0: No właśnie, bo wcześniejsze twoje rzeczy to raczej był hip-hop, rap.
1: Tak, tak.
0: I skąd, że tak powiem, decyzja o tym, żeby poszerzyć te muzyczne horyzonty i pójść troszeczkę w inną stronę?
1: No, to był, tak jak zawsze, proces pewien. Faktycznie przez wiele, wiele lat byłem trochę zamknięty, mam wrażenie, w takich ramach rapu i ogólnie takich brzmień hip-hopowych. Ale w zasadzie ta płyta jest takim trochę podsumowaniem mojej takiej podróży muzycznej, którą ja po prostu w pewnym momencie zacząłem odbywać i wychodzić po prostu z tego rapu, wychodzić trochę właśnie w kierunku innych gatunków. No i tak sobie pomyślałem, że hej, za dzieciaka grałem dużo na gitarze i za dzieciaka dużo śpiewałem, więc może ten rap mnie właśnie ogranicza, bo do dzisiaj i nigdy się nie uznawałem jakoś za dobrego rapera. Umiem to robić, ale no nie czuję tego tak gdzieś tam w głębi duszy. No i decyzja o kupieniu tej gitary to był totalny game changer. W zasadzie zacząłem pisać kawałki, po prostu z rąk mi wychodziły gdzieś tam riffy fajne. A potem jak już nagrałem je, to potem zaczęły wychodzić melodie śpiewane. No i tak jak właśnie gdzieś tam rozmawialiśmy przed audycją, w zasadzie na tym albumie jest jedna zwrotka rapowa na samym starcie. Trochę może jako taką zabawę ze słuchaczami, którzy znali moje wcześniejsze rzeczy, że pewnie mogli pomyśleć, że wracamy do starego schematu, a w zasadzie na reszcie albumu już tego rapu nie ma. Nie jest to też jakiś statement, że ja chcę w ogóle z rapem zrywać. Jest to dla mnie dalej fajna forma przekazu, bardzo dająca wiele wolności, mi się wydaje, w takim przekazie i w pisaniu tekstów, ale na tym albumie po prostu jakoś zdecydowałem z tym zerwać. Ale myślę, że jeszcze się spotkamy, a sam ten album będzie dla mnie takim dobrym benchmarkiem, żeby też wprowadzić śpiew do tych kawałków rapowych, bo kiedyś w ogóle tego nie było.
0: No więc posłuchajmy kawałka Korek, o którym właśnie Janek wspominał, czyli kawałek, w którym jest właściwie, no tak jak powiedziałeś, jedyna zwrotka rapowana na tym albumie. No i za chwilę wracamy do audycji.

0: Wracamy do audycji Bump and Grind. Dzisiaj gościem jest Janek Serio. No właśnie, i za nami kawałek, który otwiera tą najnowszą twoją płytę. Płytę pod tytułem Kanapa. Kawałek zatytułowany jest Korek. I tak jak mówiliśmy przed wejściem, jest to jedyny kawałek, który takie mocne elementy rapu w sobie zawiera. No właśnie, ale powiedz mi, pisząc tą płytę mówisz, że te kawałki powstawały, a potem powstawały melodie. Przynajmniej tak wyłapałem to. Czy ty pisałeś te kawałki bardziej właśnie, że tak powiem, rapowo niż do śpiewania? Czy jest różnica w ogóle w twoim przypadku w pisaniu? No tak, no bo jak się śpiewa, to chyba te wersy muszą być troszeczkę krótsze. Mniej da się upchnąć, tak jakby powiedział to małpa, upchnąć treści w wersach.
1: Tak, jak najbardziej tak jest. I tak, musiałem trochę zmienić podejście. I czasami, nie wiem, niektóre linijki poskracać. I właśnie tak jak mówisz, było najpierw tak, że pisałem sobie gdzieś tam akordy i pisałem sobie samą muzykę. Generalnie z tekstami ja mam taki problem, że to jest moja najmniej ulubiona rzecz w trakcie robienia muzyki. Tak jak wszystko robię sam, to o ghostwriterze bardzo szczerze myślę. Ale tak, no generalnie przy pisaniu tej płyty, powiem ci tak, mi się to nawet podobało, że mogę pisać krótsze wersy, bo tak jak mówię, ja generalnie uważam, że piszę dobre teksty, ale właśnie nie lubię tego robić, strasznie mi to opornie często idzie, a tu

0: tutaj ta odmiana taka bardziej śpiewana utrudniła trochę to. Znaczy utrudniła to technicznie, jest pewnie łatwiej, ale no tak jak mówisz, jest to chyba większy wysiłek intelektualny?
1: Kurde, w moim przypadku chyba niekoniecznie, bo ja zawsze starałem się pisać teksty, które miałyby chociaż, wiesz, gram sensu w sobie. A nie mówię, że ja tam, wiesz, jakiś nie wiadomo jaki przekaz zawsze zapodaję, typu tam jakieś łona i tak dalej, tam nie wiadomo jak skomplikowane rymy i metafory. Ja nigdy w coś takiego nie wchodziłem. Więc koniec końców nie, no tak jak mówię. Zdecydowanie mi łatwiej było chyba pisać takie teksty śpiewane niż rapowane.
0: A co było, że tak powiem, zapalnikiem dla tego albumu? Który kawałek powstał pierwszy i który pociągnął za sobą te następne? Czy to w ogóle była jakaś chronologia? Czy odkopywałeś też jakieś stare rzeczy i że tak powiem, podlegały one recyklingowi, że można było czasami przerobić te starsze rapsy na coś właśnie takiego bardziej alternatywnego?
1: Nie, w zasadzie cały ten album powstał bardzo szybko, co mi się nigdy wcześniej nie zdarzyło. I jako pierwszy kawałek, tak już odpowiadając na twoje pytanie, powstał kawałek ostatni, tak przekornie. Co prawda jakby ja mówiąc, że kawałek powstał, to mówię bardziej tutaj o kwestii muzycznej, nie śpiewu, bo ja zawsze w taki sposób podchodziłem, nawet też jak gdzieś tam bardziej rapowałem, to zawsze pisałem sobie muzykę, produkowałem jako pierwszą, a potem dopiero... czy to rapowałem, czy śpiewałem, pisałem teksty i tak dalej, to, że tak powiem, dla mnie była zawsze sprawa taka drugorzędna i dla mnie zawsze bazą była dobra muzyka. I na tym albumie nie ma żadnego kontentu takiego poddanego recyklingowi, to wszystko jest totalnie nowe. Co dla mnie też jest po prostu zaskakujące, że mi się tak udało otworzyć w pewnym sensie i w takim krótkim czasie to zrobić, bo odkąd kupiłem tą pierwszą gitarę, teraz już mam dwie, bo tak gdzieś tam poleciałem.
0: Flex.
1: Tak, dokładnie. Odkąd kupiłem tą pierwszą gitarę do wydania albumu, a ona była takim czynnikiem zapalnym dla mnie, chyba minęło, kurde, z 5 miesięcy, 6 miesięcy, coś ten deseń. A w to się jeszcze wlicza mix, master, bo też to robię sam. Nagrania też robię sam. Więc no, w pewnym sensie dla mnie z doświadczenia jest to tempo ekspresowe. Zazwyczaj mi to idzie o wiele dłużej.
0: To znaczy tak, no tutaj z doświadczenia wiem, że rzeczywiście na wydanie, znaczy na nagranie płyty i przygotowanie jej tutaj pod takim względem technicznym, to rzeczywiście jest to tempo ekspresowe. No a co było ostatnim? Co było ostatnią taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o kolejność kawałków? Znaczy w ogóle właśnie samo pisanie i samo produkowanie trwało najdłużej, czy właśnie bardzo dużą uwagę przykładałeś do tego miksu? Bo słychać tutaj, że jest to zrobione ciekawie, troszeczkę inaczej i troszeczkę ambitniej niż no, takie rzeczy, które wiadomo się słyszy, tak jak zresztą rozmawialiśmy wcześniej. Nie jest to takie default settings, jeśli chodzi o mix i master, tylko dzieje się tutaj coś w tym miksie też.
1: Tak, dla mnie chyba od zawsze no, drugim takim procesem, którego chyba najbardziej nie lubię po pisaniu, chociaż nie będę teraz tutaj rozwodził się nad tym, czego bardziej nie lubię, ale jest właśnie mix. Dla mnie mix w ogóle jest chyba najtrudniejszą rzeczą do opanowania, jeżeli chodzi o muzykę. Trochę trzeba wyjść z takiej... no właśnie trzeba wiedzieć, kiedy podjąć dobrą decyzję, która się obroni artystycznie, a kiedy jednak dalej trochę uciszyć w sobie tego artystę i podejść do tego tak bardziej technicznie, na zasadzie nie, to po prostu nie działa, po prostu zrób to tak, jak powinno brzmieć, a te swoje artystyczne gdzieś tam ujście znajdziesz gdzieś indziej. I tak, ja bym powiedział, że dla mnie chyba właśnie takim najdłuższym procesem zazwyczaj to jest właśnie miksowanie / pisanie tekstów i nagrywanie, a tak naprawdę pisanie kawałków to jest dla mnie, powiedzmy, najprostszy temat zazwyczaj. Zresztą też wiesz, to też nie działa tak, że ty masz od razu napisany w 100% kawałek, poskładany po prostu jak z klocków Lego, wbijasz do studia i tak dalej. Ja mam często tak, że kawałek nagram, potem, nie wiem, tam stwierdzę, że coś mi nie pasuje w progresji akordowej, to zmienię, nagram melodię od nowa i tak naprawdę te kawałki powstają bardzo, bardzo...

0: Na raty?
1: Tak, to potrafi być złożony proces. Co prawda na przykład ten kawałek, którym zaczęliśmy, czyli Lep, ten singlowy, on powstał bardzo szybko i bardzo prosto, w ogóle się na nim nie rozwodziłem i też wydaje mi się, że dlatego jest taki troszeczkę radiowy, bo jest nieprzekombinowany, po prostu, jak to z angielskiego mówią, slaps hard i jest takim bangerem, nazwijmy to, w tej płycie. A na przykład kawałek chyba Przyjaciele, to mój tata był świadkiem, bo akurat byłem wtedy z nim gdzieś tam, bo mam studio w domu rodzinnym, no i go tam zapraszałem często i mówię, o co tam sądzisz i tak dalej, i tak naprawdę ja chyba ten kawałek robiłem 4 dni bez przerwy i pierwsze wersje to w ogóle totalnie nie brzmiały tak jak końcowa wersja i on na przykład bardzo długo mi zajął, żeby go zrobić.
0: Nie miałeś go dosyć po tych 4 dniach? Kiedy następuje zmęczenie materiału przy siedzeniu przy własnych rzeczach?
1: Bo to, no, wiesz, to jest coś, czego musiałem się nauczyć, bo jak robisz wszystko sam, to tak jak mówisz, to potrafi być bardzo problematyczne, szczególnie przy miksie, i występuje takie zjawisko, że po prostu twoje ucho się męczy i tracisz też taką... tracisz no, obiektywizm, nie? Tak naprawdę nie jesteś w stanie usłyszeć, czy ten miks brzmi dobrze, czy nie, no bo jak już czegoś słuchasz w kółko od iluś tam godzin, to twój mózg się do tego przyzwyczaja, nie wyłapuje jakichś tam błędów, bo dla niego już są naturalne, więc spojrzenie czasami na kawałek taki z perspektywy trzeciej osoby jest bardzo, bardzo trudny. Ale gdzieś tam już wypracowałem z czasem jakieś takie swoje techniki. Na przykład mam taką zasadę, że nie siedzę dłużej niż godzinę do dwóch w takiej sesji nad kawałkiem, tylko po takiej godzinie dwóch wyłączam, nie wiem, idę sobie zrobić herbatę, idę się nawet, nie wiem, przejść na spacer, cokolwiek, po to, żeby te uszy odpoczęły. No tutaj jak na przykład kończyłem płytę, to miałem też tak, że na przykład godzinę siedziałem przy jednym kawałku i potem odpalałem drugi do miksu, żeby zaatakować te uszy w ogóle totalnie z innej strony i żeby na nowo gdzieś tam zresetować ten słuch. Ale tak jak mówisz, ja dlatego zresztą też nie lubię tego miksu, bo trochę idzie się czasami po prostu zżygać swoją twórczością, co jest po prostu paradoksalne w pewnym sensie. Ale tak jak mówię, no, ta płyta powstała na tyle szybko, że ja się trochę nie zdążyłem z nią zmęczyć, bo wcześniejsze rzeczy, które wypuszczałem, to zazwyczaj było tak, że w momencie wypuszczania ja już ich trochę miałem dosyć i mi się nie chciało ich słuchać. Z tą płytą tak nie mam. Do dzisiaj sobie gdzieś tam odpalam i słucham i zawsze się gdzieś tam w jakiś pozytywny sposób potrafię zaskoczyć nawet sam siebie, więc no, jest to powiedzmy dla mnie taki bardzo optymistyczny aspekt, nie? W tej płycie.
0: Dobrze, lecimy z następnym kawałkiem z płyty Kanapa, Janek Serio. No i to będzie kawałek Przyjaciele. Dead Approved. Tak, kawałek, który powstał podczas czterodniowego Benderu w studiu.
1: Tak.
0: Sprawdźmy to.

0: końcówka tego kawałka idealna wręcz do następnego pytania, które bym ci chciał zadać. Zresztą o czym już też wcześniej trochę gadaliśmy. Powiedz mi, czy przy tworzeniu, właściwie przy produkcji muzyki, czy to takiego klimatu, w jakim ty teraz siedzisz, czy też przy rapowych rzeczach, wyobrażasz sobie to robić bez jakiegoś takiego doświadczenia muzycznego? No bo z tego co wiem, no to jednak parę ładnych lat na tej gitarze już grasz.
1: Tak, to na pewno pomaga bardzo dużo. Generalnie żyjemy w takich czasach, takich mocno, że tak powiem, internetowych, gdzie cała baza wiedzy o muzyce i narzędzi do tworzenia muzyki jest tak dużo, że są one w stanie bardzo ułatwić, mi się wydaje, osobie, która nie zna się na teorii muzyki, ale chciałaby w ogóle zacząć i tak dalej. No to tego jest w opór tak naprawdę. I wydaje mi się, że jakby z mojej perspektywy moje zaplecze muzyczne po prostu mi pomaga, żeby te rzeczy robić szybciej. I samo po prostu takie osłuchanie się z muzyką, jakieś wyczucie rytmu, takie klimaty to przez to, że właśnie bardzo dużo grałem na gitarze, kiedyś tam w ogóle w jakimś zespole też grałem. No to pomaga bardzo dużo i gdzieś tam przyspiesza cały proces. A ja też zawsze mam taką satysfakcję, że jest to faktycznie nagranie żywe jakieś tam mojego performance'u na gitarze, a nie, nie wiem, na przykład jakaś wtyczka czy coś ten deseń, nie?
0: No właśnie, no bo jednak chyba mimo tego, jak mocno teraz dostępne są rzeczy w stylu sample, syntezatory, które też mają, wiadomo, nie, jakieś tam partie generowane z automatu, jakieś tam progresje, no to mimo wszystko, nawet skorzystając z tego, no to nie masz takiej pełnej kontroli nad tym brzmieniem, jakie masz, kiedy rzeczywiście trzymasz ten instrument w dłoni.
1: Słuchaj, ja o tym wszystkim myślę jak o narzędziach po prostu i tak naprawdę jesteś w stanie zrobić coś totalnie zajebistego z, nie wiem, jakiejś melodii wgranej do jakiegoś syntezatora. Jesteś w stanie zrobić coś zajebistego, grając to wszystko z ręki. I na odwrót też jesteś w stanie zrobić coś beznadziejnego, grając z ręki. Jest masa przykładów, jakiś tam, nie wiem, nawet pierwszy, co mi się narzuca gdzieś tam do głowy, to ten taki hicior Sabriny Carpenter, Espresso, to tam chyba perkusja, czy w ogóle chyba cały ten loop taki, co tam leci w tle, jeżeli się nie mylę, jest po prostu z paczki sampli, po prostu wstawiony do beat po chamsku, bez żadnych tam, wiesz, ceregieli, po prostu producent włożył na track i se to gra. No i co? No i zajebiście z tego skorzystali, bo zrobili mega hicior, który po prostu buja i bardzo dobrze jest wykorzystany ten loop. Dlatego wydaje mi się, że jak ktoś ma głowę i ktoś ma po prostu taki zmysł dobry, to jest w stanie nawet na tych loopach i różnych rzeczach wyczarować po prostu cuda.
0: Nie traci to według ciebie trochę na unikalności?
1: No,
0: czy wszystko idzie zrobić nawet z tych gotowych, że tak powiem, klocków, na tyle umiejętnie, jeśli się do tego podejdzie, jest w stanie to być unikalne?
1: Zależy, jak z tego skorzystasz, bo może ten przykład tego Espresso jest taki dosyć hardkorowy, no bo tam oni faktycznie to wstawili, nic z tym nie zrobili. Ale no jest masa producentów, którzy korzystają z loopów, ale nie na zasadzie takiej, że hej, po prostu to przeciągnę wave'a sobie na track i zapętlę i se gra. Tylko właśnie jakoś się ciekawie potnie, zrobi jakieś, nie wiem, tam repitching, różne jakieś tam rzeczy, po prostu jakieś techniki takie, które tak naprawdę z tego loopa zrobią coś nowego. I ja w ogóle uważam, że chyba sampling jako samo zjawisko jest jedną z takich piękniejszych rzeczy, jaka w ogóle się przydarzyła w nowoczesnej muzyce. I wiadomo, to gdzieś tam wyszło od hip-hopu, ale to jest teraz dosłownie wszędzie. No i to usłyszysz nawet na jakiejś, nie wiem, tam po tańcówie house'owej, tak, czy to w jakimś, nie wiem, tam mocno rapowych brzmieniach, czy w jakich tamkolwiek, i to po prostu przesiąkło całym tak naprawdę całą, powiedzmy, muzykę nowoczesną. I ja uważam, że jak ktoś umie dobrze samplować, to prawdopodobnie jest w stanie zrobić naprawdę zajebistą muzykę. Ja bym się nie bał tych sampli. Ja uważam, że faktycznie, czego ja trochę już tak no, nie popieram, to jakby ktoś faktycznie, wiesz, wezmę lupa melodycznego, wezmę lupa tam perkusyjnego, wezmę lupa basowego i bum, mam beat, nie? Ale też, nie wiem, na przykład taki, no w sumie już trochę starszy, znaczy no starszy, nie na, na tyle świeży kawałek, nie, że stary, ale na przykład Shafter chyba miał taki kawałek Double Diss. To ja pamiętam, że jak ja gdzieś tam kiedyś przeglądałem jakieś serwisy z loopami, bo też tam miałem do nich dostęp, to znalazłem dosłownie też jeden do jeden ten sample. No i co, zajebisty kawałek, nie? Więc to tak naprawdę jest kwestia zmysłu producenta, bo czasami faktycznie można skorzystać z tego loopa, nic z nim nie robić i to będzie dobre, a czasami można naprawdę wyczarować cuda też, nie? Więc to jest bardzo, że tak powiem, zależy bardzo od przypadku, nie?
0: A czy ty w przypadku kanapy korzystałeś z sampli, czy to tylko ograniczało się do perkusji?
1: Ograniczało się to do perkusji, ale ja czasami traktuję swoje nagrania jako sample i czasami, no nie wymienię tak teraz z głowy, w jakim kawałku i tak dalej, ale potrafię czasami zrobić coś ten deseń, że biorę sobie swoje nagranie gitary i tnę je jak sample. Albo, no i na przykład nie, no w niektórych kawałkach wiadomo, no to takie proste, że robię z niego lupa, no bo musi być jakieś coś tam, co trzyma w ryzach ten kawałek. I tak naprawdę różne mam do tego podejścia, ale czasami też to robię, że sobie coś potnę, sobie nałożę jakiś, nie wiem, efekt, który sprawi, że tak naprawdę przekształcę ten loop w coś totalnie nowego. No.
0: Lecimy z jakimś następnym kawałkiem z tej najnowszej płyty. Co następnego możemy puścić?
1: Możemy puścić chyba mój ulubiony kawałek, ten Jak. Lubię go bardzo, bo po pierwsze ma dla mnie chyba taki najlepszy klimat z tej płyty. Jest to taki kawałek, przy którym ja trochę odpływam, jak to się mówi. I chyba mi się najbardziej podoba jego brzmienie. Może tutaj jak ludzie słuchają, to się podzielę jakimś takim wiedzą insiderską, jak to zrobiłem. Jak się przysłuchacie, to usłyszycie, że tak naprawdę tutaj grają cały czas dwie osobne partie gitarowe. I jedna jest puszczona w lewy kanał, druga w prawy kanał. I to sprawia duże wrażenie przestrzeni, ale tak naprawdę to są dwa osobne nagrania, które gram przez cały utwór trzyminutowy, bez przerwy. Więc tutaj zaprzeczyłem temu, co powiedziałem poprzednio, bo tu w ogóle zero jakiegoś procesowania samplowego jest, nic z tego nie ma, po prostu jest...
0: Czysty warsztat.
1: Czyste nagranie gitary, bez chyba nawet metronomu, jeżeli się nie mylę. I te partie syntezatora też, jak sobie usłyszycie, one w ogóle nierówno chodzą, nie do rytmu. Bo też je grałem z ręki, ale stwierdziłem, że ta... mnie w ogóle w muzyce pociąga taka organiczność tego wszystkiego, że nie jest wszystko jak po prostu w linijce, w programie, tylko że czasami można sobie pozwolić na jakieś tam drobne nieścisłości rytmiczne czy coś ten deseń. No a poza tą muzyką bardzo, bardzo lubię tutaj wokal i linię melodyczną, więc no.
0: Kawałek jak Janek Serio.

0: Wracam do audycji Bump and Grind w Radiu Afera. Dzisiaj gościem specjalnym jest Janek Serio. No i za nami kolejny kawałek z płyty Kanapa. Kawałek pod tytułem Jak. No właśnie, stary. Jak to się stało, że zostawiłeś Poznań, będąc zupełnie jeszcze skąd inąd i nagrywasz teraz piosenki o Wrocławiu? Jak to się stało? Proszę się teraz wytłumaczyć.
1: Miłość.
0: Miłość.
1: Najprościej ujmując, no nie wiem, czy coś trzeba jeszcze dodawać.
0: Jedynie możesz powiedzieć, czy miłość też była głównym tutaj motorem napędowym do całej tej płyty? Czy raczej nie uważasz, żeby można było przypisać jakiemuś jednemu uczuciu, jednej emocji tutaj wenę twórczą?
1: To na pewno. Dla mnie, ja zawsze chyba piszę teksty trochę romantyczne. Może nie na zasadzie takiej, że zawsze gdzieś tam jawnie piszę o tej miłości i mówię, że o, jak to jest super i jak ja jestem po prostu cały czas w skowronkach i motyle w brzuchu. Ale bardzo dużo inspiracji chyba z niej czerpię, tak mi się wydaje. No i tyle.
0: No właśnie, to jest też ciekawy motyw, bo często mówi się o tym, że artysta, tak jak się mówi, artysta głodny to artysta płodny i tak samo uznaje się, że kiedy artysta jest nieszczęśliwy, kiedy jest w takim totalnym dołku, to wtedy jest najbardziej płodny też, jeśli chodzi o twórczość, najbardziej twórczy, no a tutaj w tym przypadku to chyba raczej bardziej szczęście napędza to wszystko.
1: Tak, ja w ogóle na co dzień jestem zajebiście szczęśliwym gościem i bardzo gdzieś tam to w sobie cenię, ale uważam, że też jedną z rzeczy, która gdzieś tam mnie prowadzi do tego szczęścia i pozwala mi się nim cieszyć, jest właśnie to, że ja się nie zamykam na złe emocje i jak robię muzykę, to zresztą większość tej płyty jest raczej taka nostalgiczna i raczej bym powiedział, że w tonach smutnych utrzymana. Dlatego, że ja mimo, że jestem bardzo szczęśliwy, to ja się też nie zamykam na złe emocje i ja nie uważam, że one jakoś, nie wiem, są destruujące i tak dalej, tylko uważam, że one też są super inspiracją i nawet jeżeli ja na co dzień jestem szczęśliwy, bo i mam właśnie szczęście w miłości i w pracy i tak dalej, to też czasami się czuję źle, nie? Jak każdy człowiek. A generalnie ja trochę mam lekkie opory przed pisaniem wesołej muzyki. Nie wiem do końca, z czego to wynika. Trochę staram się z tym walczyć. I wydaje mi się, że z czasem może trochę więcej będzie tego. No ale tak. A ta płyta, tak jeszcze wracając, na ile miłość tutaj była inspiracją. Jak zawsze u mnie trochę tak, ale generalnie taką chyba główną inspiracją i o tym, o czym ja chciałem powiedzieć na tej płycie, jest po prostu w pewnym sensie taka trochę prokrastynacja i takie tematy z tym związane z lenistwem i takim, no zresztą ona się nazywa Kanapa właśnie i poruszam tutaj różne tematy wokół tej kanapy związane, ale przede wszystkim właśnie takie...
0: Czyli ta kanapa jest właśnie taką metaforą dla tej prokrastynacji?
1: Tak, tak, w pewnym sensie tak. Wydaje mi się, że głównie tutaj wokół tego ja gdzieś tam te teksty popisałem, bo po prostu w pewnym momencie gdzieś tam zauważyłem, tak jak mówiłem, jak pisałem te pierwsze kawałki na początku audycji i kilka razy gdzieś tam mi się to słowo wkradło w te teksty, to tak naprawdę zacząłem sobie myśleć, jak kanapa jest w ogóle takim ważnym przedmiotem takiego życia codziennego, ile się na niej często dzieje i to, nie wiem, ile imprez, ile się filmów obejrzało na niej i tak dalej. Jest też takim bardzo socjalnym miejscem do spotykania się ludzi, ale też jest miejscem, w którym możesz być zajebiście samotny. I mimo taki głupi przedmiot tak naprawdę i po prostu mebel w domu, gdzieś tam poczułem, że wokół tego tematu można naprawdę zbudować gdzieś tam spójną historię i pod różnymi kątami gdzieś tam go ugryźć. Więc trochę stąd ta kanapa też, nie?
0: No to lecimy z kolejnym kawałkiem właśnie z kanapy. Janek Serio w kawałku Okna.

0: Wracamy do audycji Bump and Grind. Naszym gościem nadal jest Janek Serio. No ja teraz miałem taką chwilę zadumy, refleksji, że chyba dzisiaj jest taka jedyna chyba audycja, w której najbardziej chyba odpłynąłem, poszerzyłem, że tak powiem, horyzonty tutaj, bo zawsze byłem mocno taki skupiony na tych czarnych brzmieniach, a dzisiaj zahaczamy o te czarne brzmienia cały czas, to taka kołysząca się łódka, ale trochę pływająca w zupełnie inną stronę. No właśnie, stary, ta kanapa tytułowa, ta płyta kanapa, ona wyszła, no już będą właściwie, no tak, już są 2 miesiące chyba, nie?
1: Tak.
0: Końcówka lutego, jeśli dobrze pamiętam.
1: Nie pamiętam, który to był luty, ale chyba jeszcze w lutym, tak.
0: No właśnie, stary. Jak wygląda proces twórczy po wydaniu czegoś? Czy to trzeba sobie odpocząć, trzeba usiąść, przemyśleć parę spraw, dać sobie spokój z muzyką, zrobić sobie detoks od pisania, grania i nagrywania? Czy raczej wręcz przeciwnie? Lepiej keep the good spirits up i cały czas podtrzymywać tą dobrą pasę?
1: Ja już też robię to na tyle długo, że już mam też jakiś taki swój workflow wypracowany. Na pewno się do niczego nie forsuję, ale z drugiej strony też trochę tym, tak w cudzysłowie, żyję. Wiem, że to taki trochę wyświechtany frazes, że o, ja żyję muzyką i tak dalej. Ale trochę tak jest, że ja po prostu cały czas coś sobie dłubię powoli.
0: Czyli po prostu powstają elementy tego, co może potem przyjmie jakąś taką szerszą formę?
1: Tak, w pewnym sensie tak. Mam, w tym momencie to mam tu sporo gdzieś tam takich projektów rozgrzebanych, powiedzmy, z różnymi ludźmi. Wiadomo, mam gdzieś tam zawsze swój główny fokus, ale gdzieś tam działam na wielu frontach trochę. No i tak jak mówiłem, ja w sumie po wydaniu tej płyty bezpośrednio chyba zacząłem już trochę myśleć o kolejnych rzeczach. Nie stopowałem się, że tak powiem.
0: A jeśli chodzi o kolejne rzeczy, właśnie, w ogóle też ciekawą kwestią jest to, czy projekty, które masz rozgrzebane, to są projekty, które myślisz, że skończysz, czy masz tendencję do tego, żeby kończyć rzeczy, które zaczynasz, czy raczej powstaje tysiąc różnych pomysłów, które czasami lądują, tak jak u wielu artystów, gdzieś tam w czeluściach dysku i nigdy tak na dobrą sprawę nie znajdują tej finalnej formy i nie są pokazane temu światu dziennemu.
1: Trochę tego jest, ale chyba nie aż tak dużo. Ja generalnie moim problemem, nie problemem, to zależy jak na to patrzeć, jest to, że ja generalnie muzyka jest totalnie moją pasją i takim hobby, że ja nie wiążę z nią swoich takich planów życiowych, że chciałbym z niej zarabiać i być tylko i wyłącznie muzykiem. Chodzę normalnie do dziennej pracy po 8 godzin i to zabiera mi sporo czasu. Dlatego ja nie mam trochę czasu na tworzenie tych odrzutów, to znaczy jak ja już coś robię, to raczej się skupiam na tym, żeby to faktycznie miało ręce i nogi i było, że tak powiem, prędzej czy później gotowe do wydania. Wiadomo, czasami się zdarzy zrobić utwór, który gdzieś tam ląduje w koszu, nazwijmy to, i nie uży światła dziennego. Ale tego jest u mnie raczej stosunkowo mało. Zazwyczaj ja, jeżeli już taki kawałek jest, to ja go odrzucam na bardzo wczesnym etapie, już po samym, na przykład, nie wiem, melodii, gdzieś tam, nawet nie nagrywam wokalu, bo już słyszę, że to po prostu nie jest to.
0: Mówiłeś tutaj o tym, że zacząłeś już po ostatnim płycie myśleć o następnej. Czy już są poczynione jakieś kroki zmierzające w stronę tego następnego wydawnictwa? Czy na razie to tak. Jest tylko, wiesz, stay skimming i powstają szkice i na razie nic konkretnego się nie dzieje?
1: No, mówisz, jakbym w ogóle ci nie podrzucił kawałka, który zaraz puścimy.
0: Ale to ja nie wiem, czy on jest związany z, wiesz, czy to jest po prostu jakiś luźny track w takiej konwencji troszeczkę singlowo-hip-hopowej,
1: tak.
0: Czy raczej coś zwiastującego albo może zapowiadającego coś większego?
1: Tak, generalnie będzie to projekt, który robię z moim serdecznym kolegą Mateuszem, którego pozdrawiam. On jest producentem z Łodzi, bardzo utalentowanym i to, co się bardzo uzupełniamy, to jest to, że on ma background jako perkusista. Dlatego jak ja zawsze gdzieś tam miałem problem z tymi perkusjami i tak jak mówię, właśnie nie do końca potrafiłem je złożyć, to oprócz tego, że on ogólnie też jest dobrym producentem, to uwielbiam jego perkusję. Uważam, że on kładzie po prostu zajebiste paterny i ma zajebisty słuch też do sampli perkusyjnych. Jest bardzo uzdolniony w tym kierunku. Dlatego właśnie następne rzeczy chyba planuję zrobić z nim, następny projekt. Nie wiem, kiedy to się ukaże. Mamy już w sumie sporo gdzieś tam pozaczynanych różnych bitów. Kawałki takie sensu stricte nagrane, powiedzmy, mamy dwa. Jeden z tych właśnie, który zaraz puścimy, jeden taki, który jeszcze jest w szufladzie trochę niedokończony, ale będziemy sobie nad nim pracować spokojnie. No i myślę, że to będzie jedna z moich takich teraz głównych rzeczy pod kątem takiego fokusu na moje solowe rzeczy, bo tak jak mówię, oprócz tego tam mam jeszcze inne projekty, które będę sobie też powoli swoim tempem ciągnął. Ale jeżeli chodzi o taką moją działalność solo, no w sumie też takim trochę, powiedzmy, w zespole, który jeszcze nie ma nazwy, ale myślę, że czasem się pojawi, no to będzie taka następna rzecz, którą też będę chciał po prostu pchać do przodu jak najbardziej się da. No i moim planem jest coś może jeszcze wypuścić do końca roku. Bardzo bym chciał, żeby to się udało. No jakbym puścił w ogóle dwie płyty w jednym roku, to bym się zajebiście zaskoczył, ale zobaczymy, czy to się uda, bo muzyka będzie chyba ambitna.
0: No właśnie, a powiedz mi, te nowe rzeczy, one można powiedzieć, że będą miały podobny klimat do tego, co już od ciebie wcześniej słyszeliśmy, czy jest to raczej jakiś mocny zwrot?
1: Ja się nie lubię zamykać na jeden typ brzmienia, a tutaj też pracujemy w duecie, więc chcąc nie chcąc, no to jak Mati podchodzi do muzyki, też wpływa na no, na to, jak ta muzyka będzie koniec końców wyglądać. Na pewno chcę to, czego się nauczyłem przy kanapie, chcę jakby to zawierać w moich przyszłych projektach, bo uważam, że to no, bardzo, bardzo fajna rzecz dla mnie i mega dużo, dużo nauki. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o po prostu używanie wokalu też jako instrumentu, nie tylko rapu. I będę chciał to troszeczkę ze sobą przeplatać.
0: No, czyli ale nie zostawisz tego rapu. Będzie można jeszcze usłyszeć jakieś rapowane treści od
1: tak,
0: też.
1: Myślę, że ta płyta z Matim będzie głównie rapowana. No tak raczej zakładam na razie, z tego, co gdzieś tam tą muzykę, jaką robimy, to ona typowo pasuje pod rapowane kawałki. Trochę mamy gdzieś tam, mamy różne pomysły na tą płytę, nie wiem do końca, gdzie, jak ona tam wyląduje, ile tam tego rapu będzie, ile nie będzie, ale myślę, że będzie na pewno jego bardzo spójną częścią.
0: No dobra, teraz czas na to, na co czekaliśmy, na co ja na pewno czekałem od samego początku audycji. Mamy jeden z niepublikowanych kawałków, który też, tak jak mówisz, może troszeczkę zwiastować to, z czego będzie można się spodziewać od ciebie w przyszłości, w najbliższej przyszłości, trochę dalszej przyszłości, jeszcze nie, bliżej niesprecyzowanej przyszłości. Kawałek nazywa się Gwiazda. Cokolwiek o tym kawałku jesteś w stanie powiedzieć?
1: Tak, jest to, będzie chyba to prawdopodobnie po prostu intro na płytę, wprowadzające trochę w klimat. No, to intro jest właśnie zrobione przez Matiego do tego kawałka. No zajebista robota pod kątem producenckim, tak już moim obiektywnym okiem. No a ja na to położyłem zwrotę i trochę wokalów. No i powstało coś, myślę, bardzo fajnego.
0: A więc na sam koniec dzisiejszego wydania Bump and Grind kawałek Gwiazda od naszego dzisiejszego gościa, czyli Janek Serio. Sprawdzajcie jego kawałki na właściwie po wszystkich platformach streamingowych i na YouTubie.
1: Tak, tak. Jeszcze, bo już kończymy, czy po tym kawałku będziemy coś rozmawiać, czy nie?
0: Już kończymy, ostatni kawałek.
1: Dobra, no to jeszcze z tego tu chciałbym bardzo zaprosić na Instagrama SMF Serio, SMF Podłoga Serio. Wszystko z małych liter. No bo generalnie tutaj jako początkujący artysta z tymi zasięgami jest po prostu bardzo, bardzo ciężko i walczę o każdą gdzieś tam obserwację i bardzo, bardzo się cieszę za każdą jakąkolwiek aktywność. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I to tyle, tak. A moje kawałki można sprawdzać na Spotify'u i na YouTubie jest też klip właśnie do pierwszego kawałka, który dzisiaj leciał, czyli do Lep.
0: Tak. dzisiejszym gościem był Janek Serio. Sprawdzajcie go, tak jak mówił, na Instagramie smf_serio, jeśli dobrze pamiętam, i tak, na wszystkich platformach streamingowych najnowsza, świeża jeszcze, płyta Kanapa. Sprawdzajcie. Dzięki wielkie, stary, za to, że wpadłeś.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie pana redaktora
0: i miejmy nadzieję, że do następnego, kiedy już będzie można porozmawiać o następnych rzeczach, które spod twojej ręki wyjdą.
1: Bardzo chętnie.
0: Dzięki wielkie. Bump and Grind. Do usłyszenia.

zaczyna mnie ściągać grawitacja, gdy głos twórcy mówi mi, że pora wracać. Po niebo skłonie spadam i na końcu mojej drogi siebie rozbiję o asfalt. Tam na górze długo tak, że zapomniałem o was i waszych przyziemnych sprawach. Choć się kasa zgadza tak, że mogę wszystko, to przestałem sprawy zamiatać pod aras. Pokryła mnie kurz warstwa.

0: Search on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy.

Let's get happening. It's happening.

festival. Big spirit here. Big spirit here. Big spirit here.

send it for all the portal heads in the tent realm.

piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanów.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Dobry wieczór, mina północ, więc rozpoczynamy Trap Stację, czyli waszą porcję rapu, jeżeli chodzi o Radio Afera w każdą środę o północy, a z wami oczywiście Seniorita Seni.

0: Yo.
1: A słuchaliśmy numeru od Gipsa pod tytułem Inni na featuringu nasz poznański Samir Produkcja, klasycznie The Returners. No i shoutout dla Gipsa, że zrobił follow-up do jakby nie było klasycznego numeru Synku, jestem w budynku od naszego poznańskiego górala.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić.

0: przyszłość.
1: To była Dziarma w utworze Wszystko. No i Dziarma została szczęśliwą mamą, także gratulujemy. Urodziła się córeczka, jak zresztą słychać w tym utworze. I gdzieś tam wydaje mi się, że troszeczkę zmieniła swoją muzykę, że to na nią wpłynęło, no ale to raczej nic dziwnego. Muzyka to jest to, co jest w nas. Także czekam, ciekawa jestem nowych odsłon muzycznych od naszej prawie że najlepszej raperki, a przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, uważam, że najlepsze flow, charyzma, zajawa, jeżeli chodzi o tę wykonawczynię. A teraz usłyszymy Nine Seya w numerze Wunderbaum.

To był Kowi w numerze In Paris Remix. A teraz przesłuchamy nowości od Azyl. Azyl to jest poznańska raperka, którą możecie kojarzyć z kolektywą Natura 2000, ale myślę, że sama indywidualnie jest dość wystarczająco rozpoznawalna, bo jest zdecydowanie najlepszą raperką, jeżeli chodzi o Poznań w tym momencie. Azyl dostała się do finału, jeżeli chodzi o konkurs organizowany przez Popkillery. Popkillery stworzył Girlzone.pl, taki profil, i tam opublikował konkurs pod tytułem This is my street talk, żeby jakby pokazać raperki w Polsce, co jest bardzo fajną

moc. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

A słuchaliśmy Fabiana. Fabian to jest młody poznański raper, Fabian przez Double V, który właśnie wydał kolejny singiel, który kontynuuje rollout jego pierwszego albumu Emocje bolą najbardziej, także sprawdzajcie. A przed nami kolejny młody poznański raper Fela. Fela nie tylko jest raperem, jest również producentem i realizatorem, jeżeli chodzi o Pali się Studio w Poznaniu, a tym razem właśnie pokazał swój nowy numer, w którym robi wszystko, czyli człowiek orkiestra. Mówię tutaj o numerze PSP, na którym zobaczycie jego własną ekipę. Ona też zrobiła mu, to znaczy ziomek z tej ekipy, zrobił mu klip. Naprawdę wyszło to potężnie, więc odsyłam Was do sprawdzania Fela w numerze PSP.

przestać. Nie słuchałem Mutant Clanu, co mnie jebie jakiś dupa. Jak my żyjemy w Polsce, ty się bacz, kto kasę rucha. Po co ci ta łatwa dupa, przecież na co dzień się spuszcza. Co odjebałeś piątek i że chyba to nauczka.

0: na cyklu, bo ciągle jestem na cyklu. Siedzę na śniadaniu w Poznaniu w cyrku, zjadam klanów, co małpują wszystko. Za tyle noży, że mógłbym wyciągnąć całą zastawę,
1: ale ten ból był tylko na chwilę.
0: Najbardziej bolą

Jeżeli chodzi o poznańskie nowości, to słuchaliśmy Fela, poznańskiego rapera w numerze PSP. Potem poleciały historie wyryte w bitach, na którym to właśnie numerze udzieliłam swoją gościnną zwrotkę, a potem leciał Two Face w numerze Chwila. A przed nami nowa poznańska raperka, właściwie to nowa poznańska traperka. Mówię tutaj o dziewczynie, która się nazywa Świątek i ona też uczestniczyła w konkursie popkillerów, zgłosiła swoją zwrotkę, ale zaraz w pierwszych wersach powiedziała, że nie potrzebuje popkillerów, bo to ona jest popem. Ta rolka zrobiła 180 tysięcy wyświetleń, ale popkillery nie wzięły jej do konkursu. Ale dziewczyna wydaje i wydaje moim zdaniem fajne numery, także posłuchajcie Świątek w numerze Zginie za mnie.

a słuchaliśmy Easy Mad w numerze Pancake i no to jest nowa, że tak powiem, fagata, która myślę, że ją przebije, wbija się naprawdę szturmem na rynek muzyczny. Pytania brzmią, czy jest to kolejny industry plant, czy gdzieś tam angażuje się chociaż trochę w pisanie tych tekstów i w to brzmienie, ale bezdyskusyjnie jej numery siedzą. Zaraz po tym, jak wydała ten numer, to pojawiła się też na współpracy z Aaronem i Kruksem, więc, że tak powiem, ktoś tam mocno pracuje, jeżeli chodzi o management i no, musimy się chyba z tym pogodzić, ale no, ja się godzę, bo brzmienie jest naprawdę fajne, przynajmniej jak dla mnie, fajniejsze od Fagaty. A teraz posłuchamy naszego poznańskiego Simpsona w numerze Rzucić. I to jest taka fajna alegoria, bo większość osób, jak słucha tego numeru, to myśli, że chodzi o love story, ale de facto, gdyby tytułowa bohaterka tego numeru miała mieć imię, to na imię by miała Maria. Simpson w numerze Rzucić.

OIO to popularna polska rapowa supergrupa, w której w skład wchodzą trzej uznani artyści hip-hopowi, czyli Oki, Young Iggy oraz O Co Chodzi. No i że tak powiem, jeżeli chodzi o ten kolektyw, powiedzmy, to było troszeczkę cicho, ale właśnie dzisiaj Oki wypuścił numer jeszcze raz, fit Ewa Farna, Young Iggy i O Co Chodzi. No i słuchacze zachodzą w głowę, czy następuje reaktywacja, jeżeli chodzi o OIO. Posłuchajmy tego numeru, Oki, jeszcze raz, fit Ewa Farna, Young Iggy i O Co Chodzi.

No i kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą Trap Stację. Zapraszam oczywiście za tydzień w środę o północy na kolejną w Radiu Afera. Z wami dzisiaj była Seniorita Seni.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera.